0: SK2 Nowy Sącz.
1: Siedzę w wannie, suszę włosy, może wpadnie. Podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce. Do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat,

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: SK2 Nowy Sącz.
1: Jestem drogą ci wybraną spośród innych wielu dróg. Jestem Bogiem i tyranem i spełnieniem twoich snów.

0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
2: Środowy poranek wita nas lekkim chłodem, więc jeżeli właśnie szykujecie się do wyjścia do pracy albo z psem, proponuję narzucić na siebie jakąś cieplejszą kurtkę. W ciągu dnia maksymalnie 22-23 stopnie w Nowym Sączu i Bochni, w Zakopanem trochę chłodniej, tu do 17. Poza tym słonecznie w całej Małopolsce. Kierowcom z Nowego Sącza przypominam o tym, że mamy kilka remontów w mieście, m.in. na ulicy Sienkiewicza, na Sikorskiego, no i też doszła do tego ulica Jamnicka. Tutaj uważajcie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
3: Jest szósta, news SK2, Anna Łobocka. Prezydent blokuje decyzję premiera w sprawie szefa Służby Ochrony Państwa. Karol Nawrocki wydał negatywną opinię w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza. Skąd taka decyzja, o tym Michał Skolimowski.
4: Rzecznik prezydenta pisze, że ta kandydatura nie została uzgodniona z głową państwa. Karol Nawrocki ma być jednak gotowy na rozmowy w tej sprawie. Pułkownik Tomasz Jackowicz przejął obowiązki od generała Radosława Jaworskiego, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne i którego zawieszono. Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera. Formalnie Jaworski pozostawał jednak szefem formacji. Minister spraw wewnętrznych i administracji dążył do jego odwołania, co początkowo też blokował prezydent. Ostatecznie wyraził na to zgodę.
3: Do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. Chaos i bałagan to jedyny program, jaki dla Polski i Polaków ma prezydent Nawrocki. SOP, Trybunał Konstytucyjny, prokuratura, ambasadorowie. Damy sobie radę mimo tego sabotażu, napisał w mediach społecznościowych Kierwiński. Nowe informacje w sprawie ataku na szkołę na Słowacji. Policja wszczęła postępowanie przeciw 13-latkowi, który jest podejrzewany o zabójstwo nauczycielki. Nie ujawnia jednak motywów jego działań. Do tragedii doszło wczoraj rano w szkole podstawowej w miejscowości Staszkow na północy kraju. Po ataku ostrym narzędziem ranne zostały też dwie osoby, w tym uczennica, która w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Czekają na adopcję dłużej tylko dlatego, że mają czarną sierść. Gdańskie schronisko Promek organizuje spotkanie z czarnymi psami czekającymi na nowe domy. Wokół ich umaszczenia wciąż funkcjonują stereotypy, przez które takie psiaki są często pomijane przy adopcjach, mówi Grzegorz Zaleski ze schroniska.
5: Są jednak jakieś tam badania i pokazujące, że ciemne umaszczenie może być jednym z czynników, które sprawiają, że taki pies trochę dłużej czeka na dom. Jest u nas taki w schronisku Bary, który też będzie uczestnikiem tego spaceru i może tym razem uda mu się znaleźć ten dom.
3: W gdańskim schronisku na nowych opiekunów czeka około 80 psiaków.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
6: SK2 Sport.
3: Tytuł turnieju ATP w Chengdu nie dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista przegrał finale z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7. W tiebreaku drugiej partii Polak nie wykorzystał czterech setboli. Jutro Hurkacz w Pekinie rozpocznie grę w kolejnym turnieju, a z Chengdu z tytułem wyjedzie inny Polak, Jan Zieliński, który w parze z Luke'em Johnsonem wygrali finale debla. Kolejna zmiana na ławce trenerskiej w piłkarskiej ekstraklasie. Nowym szkoleniowcem Radomiaka został John Carver. Anglik ma już za sobą pracę w polskiej ekstraklasie, w której prowadził Lechia Gdańsk.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
7: Ale szybciutko to zleciało i pierwsza połówka już za nami. Pierwsza połówka tego tygodnia. Dzisiaj ostatni dzień września przy okazji. No i środa, czyli drugą połówkę. Czas zacząć z najlepszymi polskimi hitami oczywiście. To taka recepta od doktora Jarząbka na całkiem udany dzień.
8: Wajda i Jarząbek w Radiu SK.

0: nie zadawajcie żadnych pytań, po prostu się przytulcie z rana, albo odwróćcie się z boku na bok, tylko nie pupami do siebie i jeszcze 5 minutek się przytulcie, tak. Miło i sympatycznie.
1: Przepraszam bardzo, ale to co, ty uważasz, że pupami też nie można przytulać?
0: Że się stykasz pośladkami w nocy?
1: Wiesz, że to jest fajne, bo tak, masz więcej przestrzeni na oddech, prawda?
0: No trochę tak, ale przytulony tak jakby, wiesz, albo na łyżeczkę, że się jedno tylko odwróci pupą, albo najlepiej twarzą w twarz, tak przytulić, pogłaskać się, to tak milej chyba troszeczkę, nie?
1: No milej, milej. Fajnie jak jest ta druga połówka, prawda? Jeszcze z samego rana, więc cieszcie się tym, bo moja żona na przykład z samego rana drugiej połówki nie ma, bo druga połówka siedzi tutaj, prawda?
0: A, i mówi do was. Tak, no, widzicie właśnie, jak nasze żony cierpią, żebyście wy mieli dobrze.
1: Tak. I teraz
0: my się poświęcamy.
1: Bo my jesteśmy chłopaki, wiecie, chłopaki na schwał. My jesteśmy takie chłopaki, że takich dwóch to nie ma ani jednego. W ogóle patrzę sobie na dzisiaj ten dzień chłopaka.
0: Czyli wszystkiego dobrego, Jarząbku.
1: Dziękuję, tobie również, chociaż
0: dziękuję.
1: No, bardziej czuję się mężczyzną niż chłopakiem, ale
0: kiedyś byłeś chłopakiem.
1: Kiedyś byłem, tak.
0: I przypomnijmy sobie, jak byliśmy chłopakami.
1: I
0: co żeśmy robili.
1: Tak, bo wiecie co, jest taki stereotyp męskich zachowań.
0: Chłopięcych
1: zachowań, który każdy, drodzy panowie, ma w sobie, prawda? Ja na przykład bardzo lubię grać na konsoli.
0: A, czyli nie wyrosłeś z bycia chłopcem?
1: Jeszcze nie.
0: Dobra.
1: Kiedyś to był Pegasus, dzisiaj coś innego, prawda? Syn dostał na komunię, więc tatuś korzysta.
0: Dobra, czyli zróbmy takie mistrzostwa świata typowo chłopięco-męskich zachowań.
1: No. Jak się chłopaki zachowują?
0: Kogo zgłaszacie do mistrzostw chłopięcych zachowań i jak on się zachowuje?
1: Tak, co zrobił, prawda?
0: No. Nominujmy kogoś, tak? Można nominować siebie, ty już siebie nominowałeś.
1: Tak, ja myślę, że będę bezkonkurencyjny w tym momencie,
0: czyli Jarząbek przychodzi do domu i nieważny obiad, ważne, będę grał w grę.
1: Będę grał w grę, tak jest. No. Jaką Top Rider. 726-826-826 albo Messenger, zapraszamy. No, to co? Robimy mistrzostwa? Ciekawe, kto będzie na pierwszym miejscu.
0: Mistrzostwa typowo chłopięcych zachowań. Zapraszamy.

0: cieszy nas, że z niektórymi już się bardzo dobrze znamy. I wiemy, że jak zadzwoni, to jest ta osoba. Tę Bożenę po śmiechu poznacie. Dzień dobry, Bożena, uwielbiamy twój śmiech.
1: Dzień dobry.
0: Od razu na początek powiemy, że zawsze jak zadzwonisz, to czekamy, aż się pięknie do nas zaśmiejesz, bo twój śmiech jest rozbrajający po prostu.
2: Jest, Bożenko, dobrze, ale dzisiaj o tobie już było, to teraz o chłopakach pogadajmy. Dzień chłopaka dzisiaj i o tych męskich takich przypadłościach naszych, które cię urzekły, rozmawiamy. Co też twój chłopak robi? Chłopak, mąż, mężczyzna.
1: No mój mąż niestety z lat dzieciństwa został mu rzucanie ubrań byle gdzie i niestety syn poszedł w jego ślady, to samo robi, więc genów się nie oszuka.
0: No to z tego się po prostu nie wyrasta. No są takie pewne rzeczy. Ale czekaj, a bardzo często gubią skarpetki? W sensie jedną rzucają gdzie indziej, drugą gdzie indziej?
1: No najgorszy jak czarną do białego. Białą do czarnego.
0: Tak,
1: a najlepiej to po prostu kradną pralka i suszarka te skarpetki, zawsze są nie do pary.
0: Czyli to nie wina chłopaka wtedy. Nie wina chłopaka, to pralka ukradła.
2: Bożena, a mąż albo syn robią tak zwane gniazdo orła? Czyli wiesz, ściągają majtki i spodnie w jednym miejscu.
1: I
0: Zdarza się. Ale to jest fajne, bo to jest jednocześnie zrzucasz wszystko i cię nie interesuje.
2: Tak, idziesz spać, wstajesz rano
0: i tego nie ma.
2: Ale jak jest, to możesz od razu założyć.
0: Jak jest, to zakładasz.
2: Po co pojedynczo,
0: ale u mnie się zdarzało tak, że magicznym ruchem ręcy, nie wiem której, wstaje rano, tego nie ma.
2: Tak, właśnie, bo my wierzymy w krasnale.
1: Tak. Te wróżki, czarodziejki kradną.
2: Tak mówią, że wróżek nie ma, a my żyjemy w bajce rzeczywiście. Ja też jak rzucę skarpetkę gdzieś, to następnego dnia już jej tam nie ma.
0: A pod poduszką dychę znajduje, nie? Dziwnym zbiegiem okoliczności.
2: Później ta skarpetka dziwnym zbiegiem okoliczności znajduje się w szufladzie na skarpetki.
0: I ładnie pachnie. Czysta, wyprana.
2: Tak.
0: Dziwne rzeczy się dzieją. W ogóle to jest jakiś kraj na czarów, ten nasz świat.
2: Szok.
0: Pięknie, Bożenko, mamy to pierwszy głos za nami. Typowo chłopięce zajęcie w naszych mistrzostwach świata. Chłopięcych mistrzostwach świata. Dziękujemy, Bożenko, wysyłamy garść prezentów.
2: Nie będziemy ci życzyli więcej uśmiechu, bo już i tak dużo go masz. 726-826-826. Pod tym numerem czekamy na kolejne takie typowo chłopięce zachowania w naszych mistrzostwach chłopięcych zachowań. SK2. I głosóweczki można na Messengerze nagrywać na przykład, nie?
0: Bo coś. Śmiało.
2: Grupa Messengerowa ostatnio się leniuchuje.
0: Tak. I chyba nikt nie przegląda Face'a o tej
2: porze.
0: Ale wiem, że można mieć samego Messengera bez Face'a. Ja znam takich, więc wystarczy znaleźć nas. SK2 i nagrać głosóweczkę.
2: Co by robić na toalecie, jak nie ma... nie Facebooka.

0: No, taki pubowy utwór, bardzo dziękujemy. Grupa T-Love, czyli męski skład, też najlepszego dla nich. Dzień chłopaka, 30 września, proszę bardzo. Jak coś, to Mistrzostwa Świata Chłopięcych Zachowań trwają. Zapraszamy cały czas, żeby wysyłać głosóweczki. Jeszcze wrócimy do tego tematu. 25 minut po 6, tymczasem prasa. Zawsze z rano rzucamy okiem na prasę, na te krzyżówki. Jarząbek, lubisz, nie?
1: To jest znowu nierozwiązane, właśnie.
0: Ten horoskop jest, baran, waga i tak dalej. Co tu jeszcze jest? O, czuję rękę Boga.
1: Kto?
0: Joanna Jędrzejczyk. Ona
1: to ją znam, ona walczyła w MMA.
0: Tak, a teraz tańczy, z gwiazdami tańczy. Znaczy ona jest gwiazdą.
1: I z nią tańczą.
0: I z nią tańczą w Tańcu z Gwiazdami. Czuję rękę Boga. No zobacz, ona występuje w duecie z
1: Ale zobacz, kto ją
0: Kamilem, Kuroczko.
1: No i Kamil Kuroczko ją tutaj zaczął, jak ją dotyka.
2: No popatrz na niego!
1: No, jaki Baski!
2: No czuję rękę!
1: No czuję rękę!
2: Na Baska!

0: twój złom jeszcze leży? To nie muzeum. Stal, metale kolorowe, katalizatory, cyna, platyna, a może węgliki spiekane? Zamień je na gotówkę w Alumet, bez pośredników. Za to z konkurencyjnymi cenami. Skupujemy hurtowo i detalicznie. Większe ilości odbieramy własnym transportem, a ceny hurtowe aktualizujemy codziennie. Dzwoń 536 380 380. Punkty skupu znajdziesz na alumetbiz.pl. Alumet. Dobra cena. Każdego dnia.
1: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
4: Wietrzenie magazynów w Alfa Bram. Startujemy! Tylko do 3 października czekają na Was setki produktów w specjalnych, wyprzedażowych cenach. Bramy ogrodzeniowe, automatyka, ogrodzenia panelowe, wideodomofony, profile stalowe i aluminiowe i wiele więcej. Duży wybór produktów dostępnych od ręki. Alfa Bram. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. No to cześć! Widzimy się na Witosa 6, Nowy Sącz. Zapraszamy także na Krakowską 92 oraz do Czchowa na Sądecką 36. www.alfabram.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskim. targiobronne.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
10: Za oknem jeszcze chłodno, ale w ciągu dnia w Nowym Sączu i Bochni do 22 stopni, ciut chłodniej w Zakopanem, tutaj 17 kresek. Poza tym przez cały dzień w naszym regionie będzie dużo słońca, także na pogodę raczej nie powinniśmy narzekać. Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to tutaj tak, między innymi na Węgierskiej do centrum Nowego Sącza zbiera nam się coraz więcej aut, również na północnej obwodnicy i na Tarnowskiej, ale większych korków na razie jeszcze nie ma.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
8: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: 6.30, News SK2, Anna Łobocka. Niespokojny poranek na wschodzie Polski. Poderwane zostały myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alert RCB. To w związku z kolejnym rosyjskim zmasowanym atakiem powietrznym na Ukrainę. Jest wyrok w sprawie tragicznego wypadku na Mazowszu w lutym 2024 roku. 5 lat więzienia dla kierowcy, który w Woli Soleckiej wjechał samochodem w rodzinę idącą poboczem. W wyniku wypadku zmarł ojciec i jego 15-letnia córka. Matka trafiła do szpitala. Zdaniem prokuratury 26-latek nie zachował szczególnej ostrożności. Kalifornijski park rozrywki Six Flags zamknął jeden z najsłynniejszych ekstremalnych roller coasterów na świecie. Decyzja zapadła miesiąc po śledztwie CNN. Ujawniło ono wieloletnią historię poważnych obrażeń i zgonów związanych z tą atrakcją. Podczas około dwuminutowej jazdy kolejka pędziła z prędkością prawie 130 km na godzinę.
12: 100% polskich hitów.

0: O, od razu sygnał, od razu jest dobrze, od razu wiemy, o czym będziemy mówić.
1: No, zwracamy do tego, co stare, nieświeże i śmierdzące. Znaczy, my to odświeżamy, w ten sposób.
0: Odświeżamy.
1: Jesteśmy ekipą odświeżającą, kącik odkurzający w Radiu SK2. Czas zacząć na 37 po 6. Pisano wtedy tak. Grupy pseudokibiców Świtu Nowy Dwór Mazowiecki i RKS Radomsko planowały ustawkę przed meczem obu drużyn w Radomsku. Kiedy chuligani zorientowali się, że są śledzeni przez policję, najpierw ukryli się w zaroślach, a następnie zaczęli uciekać autami. Ostatecznie zostali zatrzymani. Tłumaczyli policji, że zabłądzili. Podał portal WP 30 września 2019 roku.
0: No, w dzień chłopaka takie rzeczy. Ale kiedyś to rzeczywiście były ustawki chłopięce. Teraz to są co najwyżej. Szlachetne pojedynki w duchu sportowej męskiej rywalizacji.

0: Mesajach. Każdego dnia jesteśmy z wami, my też, na antenie Radia SK2 o samym poranku.
1: I każdego dnia pytamy się o coś zupełnie innego. Dzisiaj w Dzień Chłopaka.
0: Wypadło na chłopaka.
1: Wypadło na chłopaka, tak jest. Jakie są wasze, robimy takie mistrzostwa chłopięcych zachowań.
0: Tak.
1: Bo my mężczyźni i chłopcy mamy takie zachowania, które są stereotypowe.
0: Tak.
1: Moje ulubione słowo, stereotypowe. No.
0: Nietypowy telefon. Bardzo nietypowy telefon.
1: No, proszę.
0: Słuchamy.
2: Dzień dobry.
0: Dzień, cześć.
2: Chcę się napisać. Lubię ten zawód.
0: Do zachowań chłopięcych, słuchamy.
2: Lubię składać jakieś rzeczy takie.
1: Takie modele, takie klocki jakieś, tak?
2: No. Tak, Lego.
0: Ale, proszę bardzo. No. Jak każdy chłopiec, później każdy facet.
1: Tak. Lubisz bawić się klockami, jesteś bardzo poukładanym człowiekiem. SK2.
0: Najpierw w pokoju, później w tal. Dobra, nieważne. 11 minut do 7.
1: I Artur Gadowski, o tym porozmawiajmy teraz. O, Artur, jakie to jest piękne imię, prawda?
0: Tak. Porządny człowiek.
1: Tak.
0: Na porządnym stanowisku.
1: Równie piękne imię to Dawid.
0: Podsiadło na przykład.
1: Na przykład, dlaczego by nie? Gramy.

0: i będziesz mnie.
1: Biła się z tą nowością Roxy Węgiel. Nówka sztuka świeżynka nieśmigana, co czy już kilka razy śmigana, ale im bardziej się ośmiga, tym będziemy lepiej znać ten utwór na pamięć. Nowy Roxy. 4 minuty, co ja mówię, do 7.
2: Ale daje po oczach, ale daje po oczach już to słońce, które jest gdzieś tam na horyzoncie. Trzeba trochę ściemnić.
1: Będziemy ściemniać po 7. Przecież też stówka do wygrania w naszej nowej zabawie. Można od teraz się zgłaszać albo SMS-owo na 726-826-826 albo poprzez Messengera, jak zawsze do tego zachęcamy. Na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu.
2: To jest najprostszy sposób, żeby stówkę zdobyć. Wystarczy tylko stwierdzić, kto ściemnia. Albo ja, albo kolega Dawid, prawda? Jeżeli zgadzicie, kto ściemnia, może ściemniamy obydwaj.
1: Tak, może tak może być. Też tak może
2: stówka
1: być.
2: Jest wasza, no.
1: No, więc kto dobry w ściemy, ściemą też się zgłasza. Więc dajcie nam jakiś kit, wciśnijcie nam SMS-em albo Messengerem i to będzie zgłoszenie.
3: SK2.

0: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
0: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
0: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
0: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
0: Reklama.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
11: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
16: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
15: Spotkajmy się w Biedrze. I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
19: Środowy poranek dość chłodny, więc lepiej ubrać się nieco cieplej. Proponuję na cebulkę, później te warstwy będziemy zrzucać, a po południu to chyba nawet krótki rękaw będzie potrzebny. 23 stopnie w Bochni i Nowym Sączu, 17 na plusie w Zakopanem i dużo słońca. W Nowym Sączu utrudnienia nadal mamy na ulicy Sikorskiego. Tutaj musicie uważać od Kołątaja do Paderewskiego. Również prace trwają na Sienkiewicza oraz na Jamnickiej. Większy ruch już na Węgierskiej.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
17: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Jest siódma, News SK2, Anna Łobocka. Kluczowe decyzje w sprawie finansów publicznych i portfeli Polaków. Rząd przyjął ostateczną wersję budżetu państwa na przyszły rok, w tym projekty ustaw dotyczące podatków. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Według rządowych wyliczeń przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych, wydatki ponad 977, a deficyt około 281. Blisko połowa wydanych pieniędzy pójdzie na ochronę zdrowia i obronność. Do tego przyjęto też szereg zmian podatkowych.
3: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
4: Mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na tych zmianach zyskać ma około 3,5 miliona Polaków.
2: Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Taka jest decyzja sądu rodzinnego w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Policjanci w jego plecaku przygotowanym do szkoły znaleźli bagnet. Cała społeczność szkolna została objęta opieką, mówi Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
8: Na szczęście do niczego nie doszło, ale na pewno część uczniów i ich rodziców nieco się tym faktem przeraziła. W związku z tym dyrekcja oczywiście powołała zespół, który działa ze specjalistami psychologiem, pedagogiem specjalnym.
2: 13-latek był już wcześniej objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Miał trudności w nawiązywaniu relacji, ale nie wykazywał agresji. Kolejne odsłony śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum i handlu dyplomami. Funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali 11 osób. O szczegółach Mateusz Chłystun.
5: 6 osób ujęli funkcjonariusze CBA, a 5 Straży Granicznej w Wielkopolsce i na Mazowszu. Wszyscy trafią do Katowic na przesłuchanie w tamtejszej prokuraturze, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według prokuratury przestępczy proceder w Kolegium Humanum miał obejmować nie tylko wystawianie fałszywych dyplomów, ale też przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za dokumenty. Jak poinformował dziś rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, śledczy badają także działalność 26 innych polskich uczelni. Dotychczas w całym postępowaniu przedstawiono 475 zarzutów 83 podejrzanym.
20: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
21: SK2 Sport.
2: Pewne wygrane Hiszpanii i Anglii w Lidze Narodów. Hiszpanie wysoko, 4-1 wygrali z Chorwacją, a Anglicy 2-0 pokonali reprezentację Czech. Dla Hiszpanii był to pierwszy mecz od zdobycia w lipcu Mistrzostwa Świata i 40. zwycięstwo z rzędu bez porażki. Piłkarska Premier League poinformowała, że Manchester City jest winny wszystkich zarzucanych naruszeń zasad finansowych. Chodzi o lata 2009-18 i m.in. o ukrywanie źródeł przychodów, prawdziwych zarobków zawodników i trenerów. Kwestia kary zostanie rozpatrzona oddzielnie przez niezależną komisję.
20: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
22: Zobacz, jaki zbieg okoliczności, albo przypadek nie sądzę, jak to się tak potocznie mówi, bo w Dzień Chłopaka na 30 września przypada też Międzynarodowy Dzień Tłumacza.
23: Chłopakom nie trzeba nic tłumaczyć, my wszystko wiemy tak naprawdę.
22: Tak, że o to chodzi?
23: No, przynajmniej tak mi żona mówi, powinieneś wiedzieć.
22: I nie musisz się nic tłumaczyć, żonie? Naprawdę?
23: Tak, ale w Dzień Tłumacza pamiętajcie o najlepszym tłumaczu na świecie, czyli o Google'u.
21: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
22: A Google to też chłopak.
23: Google też chłopak. Google tłumaczy, oczywiście, jak nie wiecie, co mu kupić, to możecie sobie, nie wiem, wygooglować, nie?

0: No ale w domu dzieci nie ma, bo do szkoły idą przecież.
1: No to jak nie ma dzieci, to kto ci na chucha, żeby było cieplej?
0: No jak już jesień jest, to zostaje kocyk, ciepła herbata.
1: Tylko.
0: Ewentualnie kaloryfer, ale nie wszędzie.
1: U sąsiada.
0: I właśnie, i za takich się wezmą. Tak przynajmniej w Olsztynie tak piszą.
1: Duda się za nich weźmie.
0: Olsztyńskie media wypuściły taki artykuł o zasadach rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. Jest napisane tak: koniec z zakręcaniem grzejników na zimę. Koniec z zakręcaniem grzejników na zimę.
1: Są takie mieszkania, które są jak kanapka. Na górze sąsiad, na dole sąsiad.
0: Z prawej sąsiad, z lewej sąsiad, a w środku nie grzeją nic.
1: Tak, bo sąsiedzi z góry, z dołu, z prawej i lewej sobie grzeją, więc ja już u siebie grzać nie muszę. No
0: i teraz jest taka nowelizacja, która nakłada na zarządców obowiązek udostępnienia przejrzystych regulaminów rozliczeń, co pozwoli mieszkańcom na weryfikację sposobu naliczania opłat za ciepło. Czyli innymi słowy, jak ktoś zakręca kaloryfery, bo sobie myśli, przyoszczędzę, nie będę musiał grzać, nie zapłacę, to nie, jakieś dodatkowe opłaty na pewno się pojawią.
1: Tak, tylko teraz pojawia się problem z drugiej strony, prawda? Bo jeżeli ktoś na przykład lubi, jak jest chłodno.
0: Ja lubię, jak jest chłodno.
1: Tak, a jest dogrzewany przez sąsiadów,
0: którzy
1: grzeją do
0: oporu. Oni szkodzą mnie.
1: Tak, i teraz trzeba włączyć klimatyzację. To kto ci zwróci za prąd w tym momencie?
0: I z tym tokiem rozumowania pozostali sąsiedzi powinni zapłacić za moją
1: klimę.
0: Oczywiście,
1: że tak. No. SK2.

0: No.
1: No to idealnie. To jest ten czas, 7:17 i pora. O tej porze na co?
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
3: Na to, żeby dać komuś stówkę ewentualnie, prawda?
1: Ewentualnie, ale to trzeba wiedzieć, kto ściemnia. Mhm. Teresa ma chyba patent na tę stówkę zgarnąć. Zobaczymy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
1: Trzeba po prostu jakby znać się na szeroko pojętej wiedzy ze świata i jakby słuchać uważnie, no i wiedzieć, kto ściemnia, no a kto nie ściemnia. Ściemniać może Jarząbek, ściemniać może Wajda, czyli ja. A ściemniać możemy oboje, zarówno Wajda, jak i Jarząbek może puścić ściemę.
3: Tak, trzeba wyczuć. Zawsze jest jakaś ściema.
1: Tak, trzeba wyczuć, gdzie ta ściema jest, czy po jednej, czy po drugiej, czy po obydwu stronach.
3: Na pewno prawdy nie mówimy o obydwu.
1: Nie. Zawsze ktoś ściemę walnie, że tak potocznie powiem. Jak zgadniesz, gdzie ta ściema jest, po której stronie, czy może po obydwu stronach, no to stówka jest twoja. Jak nie odgadniesz, no to nagrody pocieszenia. Wszystko jasne chyba, nie?
4: Oczywiście.
3: No i masz na to 3 sekundy, pamiętaj. Dobrze, no to lecimy. Aha. Gotowaś?
4: Gotowaś.
3: No to lecimy w takim razie. Uwaga, ja mówię tak, Jarząbek mówi tak. Sposób poruszania się za pomocą zwisania, chwytania i kołysania to brachiacja.
1: Wajda mówi tak. Stolicą Australii jest Sydney.
3: Kto ściemnia?
4: Pierwszy ściemnia,
1: czyli Jarząbek. Że brachiacja według ciebie to nie sposób poruszania się za pomocą zwisania, chwytania i kołysania. No to...
3: Dziewczyno, brachiacja to jest sposób poruszania się za pomocą zwisania, chwytania i kołysania.
1: A stolicą Australii, Sydney?
3: Nie.
1: Stolicą Australii jest...
3: Canberra, moja droga.
1: Albo nawet Canberra.
3: Canberra.
1: Przez 2 R chyba jest.
4: No niestety, ale to nie ryzykuje ten... No, trzeba,
1: pije,
4: to jest po prostu...
1: Nie piję nagród pocieszenia.
4: Nie
1: piję nagród pocieszenia.
3: Będą nagrody pocieszenia. Oczywiście coś fajną paczuszkę ci zapakujemy, a ściemniamy jutro po... której? Po 7:00.

0: do loży VIP na Stadion Narodowy, jeśli po pierwsze zagłosujecie w plebiscycie na najbardziej polski obiad, po drugie może jakąś propozycję swoją dacie, no i po trzecie los się do was uśmiechnie i traficie na antenę.
1: Tak jest, a i dzisiaj po godzinie 8:30 kolejna osoba dostanie od nas bilet na Narodowy, nocleg w Warszawie, 500 kieszonkowego i imprezę w doborowym towarzystwie ludzi z Radia SK2 i Darii Ładochy.
0: Zakładka wygraj na naszej stronie sk2.pl, jak coś.

0: może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
10: A za oknem jeszcze chłodno, ale w ciągu dnia w Nowym Sączu, Bochni i Zakopanem temperatura pójdzie w górę do 18 stopni w stolicy Tatr. 23 pokażą termometry w Bochni i w Nowym Sączu. No i poza tym ładna i słoneczna pogoda. A w Nowym Sączu mamy już spory ruch.

0: w rejonie Rynku Maślanego i na północnej obwodnicy. Przypominam o tym, że prace cały czas trwają na Sienkiewicza oraz na Sikorskiego. Tutaj spore utrudnienia. No a jeżeli chodzi o pogodę na kolejne dni, to nie będziemy narzekać. W Nowym Sączu ma być ładnie i słonecznie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
2: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
3: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Wojsko Polskie poderwało myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano alert RCB. Dwa lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały działalność. Trwa badanie możliwości stałego stacjonowania sił USA w Polsce, oświadczył Pentagon. Jednocześnie potwierdził, że liczba brygad wojsk amerykańskich w Europie spadła z 5 do 3, a do tematu wrócimy w newsach o 8. Włoski sąd stanął po stronie pracownika zwolnionego za to, że boi się latać samolotem na służbowe wyjazdy. Teraz pracodawca musi mu wypłacić zaległą pensję i odprawę. Już w 2011 roku, gdy miał lecieć do USA, przedstawił zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że boi się latać.

0: Myślę, że możemy mieć jakąś przewagę. Wiesz, że możemy mieć jakąś przewagę?
1: A ja, no, jaką?
0: Co? No taką, że my boimy się wcześniej wstawać.

0: rzucił blask.
1: Blask, blask nadajemy, jeśli przeglądamy newsy, które wydarzyły się tego dnia, ale nie tego roku. Nowy, świeży blask nadajemy tym newsom. Jak coś się pojawiło w ubiegłym wieku, jak to brzmi? Nie w XXI wieku się pojawiła ta informacja.
2: Pamiętamy ten wiek ubiegły, jakby było wczoraj.
1: W XX wieku teraz informacja z 30 września.
3: Fabryka samochodów osobowych, czyli FSO, rozpoczęła produkcję, a dokładniej montaż modelu DU Lanos, podała Polska Agencja Prasowa 30 września 1997 roku.
1: Ale to było. Samochód legenda.
3: Marzenie każdego sąsiada.
1: Policja nimi jeździła.
3: Tak jest. I ten dreszczyk emocji, pamiętacie? Gdy przyspieszał z 70 do 73 km na godzinę. Szybka korbka, lans na szosie, byłeś królem w swym lanosie.
1: Wlałeś gazu mu po korek, lanos ruszały jak potworek.
3: Rura, wyjer za go bierze, lecz ty ufasz jemu szczerze.
1: Felga błyszczy, silnik mruczy, aż się parking cały wzruszył.
3: Tania jazda, serce tuczy, żaden diesel cię nie skusi.
1: Bo w lanosie każdy wie, najważniejsze LPG!

0: ale co sobie wziął, to jego. Taki ten przyjaciel, tego przyjaciela tamtego.
1: A później do Lombardu i proszę bardzo, i starczy na tego, na butelkę albo i dwie soku malinowego.
0: Albo i gdzie indziej z tą żoną, którą wziął sobie sam. 11 minut zostało nam do godziny 8. Dzisiaj Dzień Chłopaka. W Dzień Chłopaka także przeglądamy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, bo się okazuje, że są tacy, którzy nigdy z niczego nie wyrastają.
1: Posłuchajcie, no w Stanach Zjednoczonych pojawił się taki trend, że bezdzietni dorośli kupują sobie więcej zabawek niż rodziny z dziećmi. Wyobrażacie sobie? Dorośli kupują dla siebie więcej zabawek niż jakaś rodzina, która ma dziecko.
0: Słuchajcie, Pokemony, Marvele, Gwiezdne Wojny, Hot Wheelsy, Lego, to jest najpopularniejsze wśród najpopularniejsze zabawki wśród zakupów dorosłych bezdzietnych.
1: A, i teraz tak, zastanawiałem się, dlaczego tak się dzieje i wyszło nam tylko jedno, bo teraz tak, jak rodzic płacze, jak dziecko płacze, gdy rodzic mu powie, że czegoś mu nie kupi, to wygląda to jakoś tak normalnie. Tak. Ile razy byłeś w sklepie na przykład i dzieciak ci płakał, bo chciał coś, a ty mówiłeś, że nie. No to jest normalne, dziecko płacze, prawda?
0: No.
1: A teraz wyobraź sobie...
0: Dorosłego,
1: który idzie przez sklep i płacze, bo sam sobie zabronił coś kupić. No, głupie to jest, no. SK2. To się kupują.

0: Niecałe 7 minut dzieli nas od 8. Dzisiaj moc atrakcji w Radiu SK 2 o poranku. Dużo rzeczy do wygrania, już konkurs ściemnia się za nami. Była stówka do zgarnięcia, dzisiaj się nie udało, może jutro się uda. Przed nami jeszcze tak, Państwa Miasta, to po 8 i będzie jeszcze możliwość zgarnięcia zaproszenia na Stadion Narodowy z okazji najbardziej polskiego obiadu plebiscytu, który trwa na naszej stronie internetowej.
1: O czym powiemy troszkę więcej później, na razie koncentrujemy się na tym, co bliższe ciału,
0: czyli Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta. Tak, tak,
0: no
1: jest.
0: To zgłoszenia przyjmujemy od teraz, 726-826-826, to SMS-owo lub na Messengerze, zostawcie nam swój numer telefonu.
1: A dzisiaj zgłaszamy się na przykład czymś czerwonym na literę K.
0: Dobrze, dobrze.
1: Ojej.
0: Czerwone na K.
1: Jest, to mi przyszło do głowy?
0: Nie chcę wiedzieć. Nie, nie.
1: Narysuję ci na kartce.
0: Chciałbym już skończyć wejście antenowe, bo czuję, że będę kichał. SK2.

0: Reklama.
1: Tanio Weekend Valdi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinno?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
12: To jest już ten czas, kiedy rano ubieramy ciepłą bluzę, ciepłą kurtkę, czasami też czapkę, a potem te warstwy zdejmujemy i będziemy nosić to ze sobą. Ale swoją drogą bardzo przyjemnie będzie w ciągu dnia, bo w całej Małopolsce dużo słońca i na termometrach do 23 stopni, no i bezchmurne niebo. Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, no to przybywa nam samochodów m.in. na bulwarze Narwiku w jedną i w drugą stronę. Postoimy na dojazdówkach do Ronda Solidarności, no i też większy ruch na Prażmowskiego i Lwowskiej.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
10: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
13: Jest 8 News SK2, Anna Łowocka. Alert odwołany. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski, informuje RCB. To m.in. w związku z rosyjskimi atakami na obwód wołyński. Tymczasem ważny głos płynie zza oceanu. Wiceszef Pentagonu potwierdził, że Amerykanie badają możliwość umiejscowienia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Waszyngton zamierza też zredukować liczbę brygad swoich żołnierzy w Europie z 5 do 3. Jedna z tych jednostek stacjonuje obecnie w Polsce. O szczegółach Mateusz Chłystun.
14: Z oświadczenia Elbridge'a Kolbiego wynika, że decyzja o budowie i ewentualnej lokalizacji bazy wciąż nie zapadła. Mają dopiero o tym zdecydować trwające konsultacje z Kongresem, NATO i z sojusznikami. Wcześniej o wielkich postępach w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce mówił prezydent Donald Trump, co mogło wydawać się potwierdzeniem, że decyzja już zapadła. W części swojego oświadczenia poświęconej Europie wiceszef Pentagonu przyznał, że Waszyngton skupia się na przesunięciu ciężaru odpowiedzialności za obronę starego kontynentu na sojuszników i stara się pokazywać, jak sprostać temu zadaniu. Jednym z elementów tej strategii jest też redukcja liczby brygadowych zespołów bojowych w Europie o 2. Chodzi o brygady stacjonujące rotacyjnie w Polsce i w Rumunii.
13: Na ławie oskarżonych wychowawca drużynowy i ratownik WOPR-u. Przed sądem w Olsztynie ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Do tragedii doszło rok temu podczas wakacyjnego obozu, a więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
0: Oskarżeni odpowiadają m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca poprzez utonięcie. Grozi im do 5 lat więzienia. Zdaniem śledczych 21-letni wychowawca drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Nastolatek w nocy podejmował próbę. Ta polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
13: Polska jednym z najtrzeźwiejszych narodów Unii Europejskiej. Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że pod względem abstynencji jesteśmy w ścisłej unijnej czołówce. Pijemy coraz rzadziej, a największe spadki spożycia alkoholu widać wśród młodych.
15: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
16: SK2 Sport.
13: Piłkarska reprezentacja Polski wróciła do kraju po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie koło Pońska na Mazowszu. Spora sensacja w wykonaniu polskiego klubu w Lidze Europejskiej Piłkarzy Ręcznych. Wybrzeże Gdańsk pokonało 38-34 występujące w Bundeslidze VfL Gummersbach. Wybrzeże wróciło do europejskich rozgrywek po 25 latach przerwy.
15: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
17: Coraz więcej absolwentów, coraz więcej abstynentów w Polsce.
18: Myślałem, że się przejęzyczyłeś.
17: Nie.
18: Nie, rzeczywiście, coraz rzadziej sięgamy po alkohol, jak słyszeliśmy w newsach. I tu pojawia się pewien problem, bo więcej abstynentów to mniej wpływów do podatku akcyzowego.
17: Tak. Czyli widzicie, za dużo procentów źle, za mało procentów jeszcze gorzej. No.
16: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
17: SK2. Całe szczęście w Radiu SK2 jest 100% polskiej muzyki.
18: Tak, to jest jedyny procent, słuszny procent.
17: Tak jest.
18: Cała prawda, całą dobę, tylko u nas. Dzień dobry.
17: Cześć.

0: 9 po 8.
1: Jak dno widać, to jest koniec, panie Oskar. Cyms, 9 po 8, to powiedziałeś już?
2: Tak, powiedziałem, ale dno jakby my Polacy słyszeliśmy, że nie widzimy, bo coraz więcej abstynentów.
1: No właśnie chodzi, a na Wyspach Brytyjskich idziemy w drugą stronę.
2: Premier chce, żeby znieść zakaz alkoholu na stadionach Wielkiej Brytanii, który jakby obowiązuje od 1985 roku. Nie można spożywać i sprzedawać alkoholu na stadionach.
1: Nawet kapki piwa takiego nie
2: A teraz premier sobie mówi tak, a może by tak znieść ten zakaz i może by tak zacząć sprzedawać, a ja myślę, że nie potrzeba.
1: Dlaczegoż?
2: Nie potrzeba. Premier źle myśli, bo na przykład ten alkohol i tak się na stadionach Wielkiej Brytanii pojawia.
1: No jak się pojawia, jak jest zakaz od 85?
2: No to słuchaj, jak lepsi grają z gorszymi, to co to jest dla nich?
1: No to jest małe piwo.
2: Tak. Jak ktoś wystawi zły skład, to co sobie zrobił?
1: No, naważył sobie piwa.
2: I
1: no
2: to tak. Sam. Jak się piłkarze kiwają, to co robią?
1: No robią piwot, no.
2: Tak, no i wszyscy w co kopią?
1: W piłę.
2: Tak. No i nie licząc tego, że zawsze są dwie połówki, a później co jeszcze?
1: No karniaki. Eskadra.

0: Lubię, jak tu basik tak pulsuje. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
1: U jakiej pam. Basi?
0: Basik.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Dzisiaj żadnej basi w naszej zabawie nie ma, ale jest Dominika i Marta. Dzień dobry.
5: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, cześć, witamy, przypominamy zasady. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. A po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak, jasne.
0: Dominika zaczyna.
6: Pani Dominiko, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
6: W prawo, dziękuję bardzo.
1: W prawo, bo mam bliżej.
0: No tak. Tak sobie wymawiaj. Ostatnia zdradliwa, dawno nie było. Ostatnia zdradliwa litera alfabetu, czyli litera Z. 20 sekund, uwaga.
6: Państwo.
5: Zanzibar.
6: Miasto.
5: Znałość.
6: Znana postać.
5: Zorro.
6: Roślina.
5: Zawilec.
6: Kolor.
5: Zielony.
6: Zawód.
5: Złotnik.
6: Samochód.
5: Zefira.
6: Dobra,
0: zaliczymy ci nawet Zefirę dzisiaj. Zaliczymy ci. Zaliczymy ci jeszcze imię, które nie padło. Moglibyśmy potem powiedzieć jeszcze rzeka, część ciała.
6: Zwierzę, tak.
0: Zwierzę. Moglibyśmy ci dużo tam po kolei zaliczać.
6: Dominika, co tu zrobiłaś?
0: Ale że punktujemy.
5: Ja już wiem.
0: Dominika, że punktujemy do pierwszego błędu. No to Zanzibar nie jest państwem. No niestety. Zanzibar to część Tanzanii. Ale ze stresu tak jest, nie, że ten Zanzibar do głowy przychodzi.
5: No tak.
0: Coś tym jest. Ale dobra, poczekajcie, jeszcze nic straconego. Zobaczymy. Może jeszcze będzie dogrywka.
1: Może będzie zwycięski remis.
0: Trzymamy kciuki za Martę. Marta, w prawo, w lewo?
5: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo, już od razu zakręcamy. Z już nie może być, więc innej zdradliwej litery nie ma, no chyba że Y. Litera T jak tata. T jak tata, Marto. 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Turcja.
0: Miasto.
5: Toruń.
0: Tytuł filmu.
5: Titanic.
0: Imię.
5: Teresa.
0: Roślina.
5: Turek.
0: Potrawa.
1: Pończyk.
0: No. Tatar. No. Tatar. No tatar. Dużo.
5: Nie
0: dużo,
5: lubię.
0: Dużo tego. A nie lubię, już od razu nie lubię. No dobra, ale i tak na luzaku odpowiadałaś pewnie, bo jak już tylko wypowiedziałaś państwo. A
6: Turcja.
0: Tak, a tak z ciekawości tylko roślina jaka padła, bo ja tak nie dosłyszałem.
5: Turek.
6: Turek? Turek?
5: Mhm.
6: A, Turek. Państwo Turcja, roślina Turek.
0: A jest taka roślina Turek?
6: A zaraz
0: ale tak z ciekawości tylko, żeby wiedzieć, czy jest 4-0 czy 5-0.
6: Roślina Turek to popularna nazwa zwyczajna, bla. Jest. To jest.
0: No, to Turek, Tatar, później...
6: Nie wygląda jak Turek, powiem ci szczerze.
0: No, dobrze, 5 w takim razie. Marta, masz 5 punktów, a Dominika ma 0. No, ale za okrągłe 0, okrągłe nagrody pocieszenia. Marta, prezent marzeń. Dominika, nagrody pocieszenia. Dziękujemy ślicznie za udział. Pamiętajcie o tym Zanzibarze.
6: Ja już myślałem, że się nikt na to nie nabierze, ale jednak. Ale
4: Państwa
6: jednak.
4: Miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: A swoją drogą Marta miała literę T. Zanzibar to część Tanzanii. Powinna państwo paść Tanzania. To
6: ale
0: też...
6: to byłby taki, wiesz, trolling?
0: Trochę tak, trochę tak. 20 po 8.

0: jesienią też się przyda to błękitne niebo czasami. 24 minuty po 8 Golden Life za nami, a my znowu chwila nieuwagi i kolejny sukces.
1: No właśnie pytanie, czy to sukces, czy nie sukces?
0: Nie no, pniemy się w górę. Słuchajcie, jest taki ranking najpopularniejszych zamków Europy i to nawet tegoroczny ranking, tak aktualizowany co chwila. I Zamek Królewski na Wawelu, ten z Krakowa, zajął 5 miejsce w rankingu 30 najpopularniejszych zamków.
1: Ten w Malborku jest na 19 pozycji, chciałem tylko powiedzieć.
0: I obydwa nasze zamki pną się w górę.
1: Tak. I teraz pytanie, co zrobić, żeby być jednak na pierwszym miejscu, na przykład w przyszłym roku.
0: Wiesz?
1: Mam taką propozycję. Musimy wybudować jakiś taki, wiesz, nie wiem, szybki zamek, nie?
0: A, taki błyskawiczny.
1: Tak, zamek błyskawiczny.

0: Wakacja.
1: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
5: Autopromocja.
4: Reklama.
6: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
11: Prognoza na dziś jest bardzo przyjemna. W całej Małopolsce ma świecić słońce i będzie bezchmurne niebo i ani kropli deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę po południu, to w Nowym Sączu i Bochni do 23 stopni, trochę chłodniej w Zakopanem, tutaj 17, ale jak mówiłem, będzie bezchmurne niebo. Z dróg wiadomości trochę gorsze, bo już mamy spory ruch na ulicach Nowego Sącza i ciasno. W okolicy Ronda Solidarności duży ruch również na Lwowskiej i na Prażmowskiego.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
9: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: 8.30, News SK2, Anna Łobocka. Złodzieje bydła w rękach policji. Funkcjonariusze CBŚP z Wrocławia zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ukradli z Niemiec kilkaset krów mięsnych. Wartość skradzionych zwierząt, które przemycono do Polski, oszacowano na około 300 tysięcy euro. Od października Brytyjczycy zaczną masowo wypuszczać z więzień tysiące skazanych, w tym Polaków. Nasz rząd nie wie, którzy przestępcy wrócą do kraju, pisze o tym Rzeczpospolita. Chodzi m.in. o osoby skazane za kradzieże, włamanie, handel narkotykami, rozboje, pobicia i oszustwa. I jeszcze Hiszpania, gdzie rośnie liczba protestujących w centrum Madrytu. Tysiące młodych osób na placu Puerta del Sol domagają się dostępu do tanich mieszkań. Związek lokatorów.

0: Pan Rychu, Rychu, Rychu. Ryśki to fajne chłopaki, wszystkie. I to doskonale o tym ja wiem na przykład. Nazwałem tak syna nawet. Rycha.
1: Na cześć Ryszarda Rynkowskiego?
0: Nie, na cześć wielu Ryszardów wspaniałych. Dobrze, teraz będzie coś pysznego na naszej antenie.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
1: Bo wybieramy taki oczywiście.
0: Fa plebiscyt na naszej stronie sk2.pl. Tam oddajecie głosy na pierwsze danie, na drugie danie.
1: Tak, czyli zupka i coś do tej zupki, prawda? I macie do wyboru mnóstwo takich
0: Daria
1: rzeczy.
0: Daria Ładocha zaproponowała 10 typów, żeby można było na nie głosować. Na pierwsze danie, na drugie danie. No i wy wybieracie. No a
1: możecie też dorzucić coś od siebie, bo jeżeli
0: oczywiście
1: uważacie, że coś innego zasługuje na prawdziwy polski obiad, no to zapraszamy. Wasze propozycje też są święte.
0: Jedną z głosujących jest Judyta. Dzień dobry, Judyto.
3: Dzień dobry.
0: Tutaj mamy do czynienia z osobą, która powie tylko jedno. W sensie must have. Tu zupę pominimy.
3: Devolaj.
0: No właśnie, devolaj. To jest twoje ulubione danie?
3: Ulubione.
0: Ty jesz w każdej postaci tego devolaja, w każdym możliwym miejscu, zawsze zamawiasz go?
3: Jakkolwiek jestem, to tak.
1: Okay. Ale posłuchajcie, bo tak, Judyta jak się zgłosiła, to napisała tak, że głosuje na devolaja z ziemniakami i surówką, ale uwaga, wrzuciła też swoją propozycję, wariację devolaja.
0: Wariacja devolaja, jaka? Pamiętasz?
3: Mizerią.
1: Devolaj z ziemniakami, mizerią.
0: My po prostu zaproponowaliśmy z surówką, ale tutaj Judyta twardo nie, musi być mizeria. Ale ty lubisz, jak się to masło ze śmietaną z mizerii zmiesza?
3: Nie, po prostu lubię tak obok. I też lubię mizerię z cukrem, bo w wielu miejscach jest bez.
1: No. Judyta zdradziła nam też, że jest tą tiktokerką devolajową i że jej filmik z devolajem bije rekordy popularności na TikToku.
0: Pochwal się, ile ma twój filmik na TikToku z devolajem, jak kroisz i jak masełko wystrzela.
3: 1 600 000
0: ma twój TikTok z devolajem?
3: Tak.
1: Gdybym ja miał tyle pieniędzy...
3: Devolaje, bo to jest duma narodowa.
0: Proszę bardzo, ile na devolaju można wyświetleń zarobić?
1: No szkoda, że tylko wyświetleń. Ale dobra, posłuchajcie.
3: A ile ja dostaję filmów od znajomych, jak gdzieś jedzą.
1: Ale ja oglądam teraz te filmy, po raz szósty mi się zapętliło, jak ty kroisz tego devolaja. Powiem ci szczerze, że no, dziewczyno.
0: Dobra, umówmy się tak, Judyta, że spotkamy się 7 listopada na Narodowym i będziemy pokazywać sobie devolaje. Co ty na to?
3: Świetnie, mogę się doczekać.
0: Zapraszamy ciebie!
1: Judytko.
0: Jedzonko.
3: Super.
1: Dostajesz od nas tak. Nocleg w hotelu dla dwóch osób, więc jedziesz z kimś. Zastanów się doskonale dobrze, z kim jedziesz, prawda? Zapraszamy do Warszawy. Nocleg dla dwóch osób, kieszonkowe 5 stóp, żebyś mogła się jeszcze tam na mieście zabawić. A jedzenia nie musisz kupować, bo jedzenia będzie w opór.
3: Będzie pod dostatkiem.
1: No
3: super.
1: Tak, bo się spotykamy wszyscy.
3: A gwarantujecie tego devolaja?
0: Zobaczymy, co wygra w plebiscycie.
1: No właśnie. No,
0: twój głos też jest ważny. Kliknęłaś na devolaja, to jest duża szansa, tak?
1: Jedno, co gwarantujemy, to super obiad w wypasionej loży VIP na Stadionie Narodowym, tak więc
3: to
1: zapraszamy.
0: No, dziękuję. Okay. Dziękujemy.
3: Dziękuję.
0: Widzimy się 7 listopada i zachęcamy też innych, bo być może z wami też się zobaczymy. SK2.pl, zakładka wygraj. Plebiscyt na najlepszy polski obiad trwa.
1: Kolejna osoba jedzie z nami już w piątek.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.

0: takie mamy czasy, że jak gdzieś widzimy na chodnikach, na ścieżkach rowerowych, czy okazuje się na drogach szybkiego ruchu nawet. Już opanowały praktycznie cały kraj.
1: Chodzi oczywiście o elektryczne hulajnogi. Ostatnia policja zajęła się sprawą pewnej osoby, bo nie wiadomo dokładnie, kim jest ten człowiek. Wiadomo tylko, że jechał po Alei Prymasa Tysiąclecia w Warszawie i rozwinął na niej prędkość, uwaga, ile?
0: Ponad 100 km
1: na godzinę elektrycznej.
0: W Warszawie na Alei Prymasa Tysiąclecia. Można 20 km na godzinę taką elektryczną hulajnogą i to przekroczyło ponad 80 km na godzinę prędkość. Nagrali go, jak wyprzedzał samochody, zgłosili na policję, teraz go poszukują.
1: To już bardziej hulaj albo hultaj, a nie noga.
0: Hultaj noga. I do tego elektryczna, jak wyprzedzała samochody na drodze szybkiego ruchu, to ciekawe.
1: Ile by jechała pod prąd?

0: Czyli wsteczny się wrzuca, w sensie jak ktoś gdzieś już parkuje na przykład pod pracą, bo ma na 9, to na cała wstecz. Tylko uważajcie, jak nie macie czujników parkowania, to...
1: To może się źle skończyć.
0: Dokładnie.
1: Dobrze, no i drodzy, dzisiaj obchodzimy ten Dzień Chłopaka tak zwany. Nie wiem, kto to obchodzi w ogóle, nie wiem, kto to w ogóle wymyślił.
0: Chłopacy na chłopaków. No. Tak, to my dużo rzeczy dla siebie wymyślamy, ale my dzisiaj jakby robiliśmy mistrzostwa w chłopięcych zachowaniach.
1: No i trochę tych chłopięcych zachowań nie wyszło. W zasadzie jedno zachowanie się pojawiało po kilka razy, czyli rozrzucanie ubrań, gdzie popadnie.
0: Tak, dużo też było poza anteną, a propos tego, co teraz jedno się pojawi na antenie. Słuchajcie.
2: Chłopaki nie płaczą, nie?
1: No.
2: Chyba, że nikt nie widzi.
0: No właśnie, zawsze tak jest, że robimy coś dobrego tylko wtedy, jak nikt nie patrzy.
1: To teraz Antonina zostanie z wami, a my idziemy do szafy się schować. Będziemy.
3: SK2. Wszystkie polskie hity w

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wietrzenie magazynów w Alfa Bram. Startujemy! Tylko do 3 października czekają na Was setki produktów w specjalnych, wyprzedażowych cenach. Bramy ogrodzeniowe, automatyka, ogrodzenia panelowe, wideodomofony, profile stalowe i aluminiowe i wiele więcej. Duży wybór produktów dostępnych od ręki. Alfa Bram. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. No to cześć! Widzimy się na Witosa 6, Nowy Sącz. Zapraszamy także na Krakowską 92 oraz do Czchowa na Sądecką 36. www.alfabram.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
14: Spory ruch o tej porze na ulicach Nowego Sącza, m.in. w rejonie Ronda Solidarności Postoimy. Tutaj trzyma czerwone, również większy ruch na 29 listopada do skrzyżowania z Nawojowską. W całej Małopolsce dziś ładna i słoneczna pogoda, a na termometrach po południu w Nowym Sączu do 23 stopni. Sprawdzamy jeszcze prognozę długoterminową i tutaj bardzo dobre wiadomości dla mieszkańców Nowego Sącza, bo do końca tego tygodnia pogoda ma być ładna, słoneczna, tylko w weekend trochę niższa temperatura.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
12: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
16: Minęła 9, News SK2, Anna Łowocka. Nawet kilkanaście miliardów do budżetu w zamian za odblokowanie nominacji do zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja według ustaleń naszych reporterów miała paść w negocjacjach między resortem finansów a bankiem centralnym. Dotarliśmy do zakulisowych szczegółów tych rozmów, o czym Mateusz Chłyston.
17: Ta propozycja to według naszych ustaleń nic innego jak sondowanie przez ministra finansów możliwości porozumienia z bankiem centralnym. Taki gigantyczny przelew miałby zasilić budżet w zamian za zgodę rządu na kandydatury proponowane przez obecnego szefa NBP. Sprawa nabiera pilności, bo już na początku listopada kończy się kadencja jednego z wiceprezesów banku. Zarząd trzeba więc uzupełnić, bo w przeciwnym razie to gremium znajdzie się poniżej ustawowego minimum. A to z kolei rodzi ryzyko sporów o słuszność podejmowanych decyzji. W grę wchodzą nazwiska, które już wcześniej pojawiały się w planach obsady zarządu, ale premier Tusk miał nie zgodzić się na te konkretne kandydatury. Według naszych nieoficjalnych ustaleń, kancelaria prezydenta ma zastrzeżenia co do takiego sposobu załatwienia sprawy, a akceptacja głowy państwa jest konieczna w sprawie zarządu NBP. Pałac nie odrzuca jednak możliwości rozmów w tej sprawie.
16: A więcej o tym piszemy na se.pl. Są zarzuty po śmierci pięciolatki z Lipna w Kujawsko-Pomorskim. Ojciec dziewczynki odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci córki. Dziewczynka została przygnieciona betonowym ogrodzeniem. 44-latek w tym czasie miał ponad 3 promile alkoholu. Usłyszał zarzut
11: polegający na tym, że będąc w stanie nietrzeźwości, sprawując opiekę nad córką, wszedł na metalowo-betonową konstrukcję ogrodzenia posesji i wskutek niedochowania ostrożności doszło do przewrócenia się elementu ogrodzenia na małoletnią.
16: Mówiła Małgorzata Kręcicka z prokuratury we Włocławku. Przemysław P. przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Rekordowe zadłużenie młodych Polaków. W ciągu ostatnich 3 lat dług osób w wieku 18-26 lat zwiększył się z 278 milionów do prawie miliarda złotych.
18: Trochę boimy się, że młodzi ludzie robią sobie sami krzywdę, bo oni wchodzą w dorosłe życie z coraz większymi długami, a konsekwencje tego będą się za nimi ciągnęły jeszcze przez lata.
16: Mówił Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów.
19: SK2 News, Nowy Sącz.
14: Michał Rajduch, zapraszam. Jest szansa na przebudowę ronda pomiędzy Nowym a Starym Sączem. Ma tam powstać rondo turbinowe z dodatkowymi zjazdami. To rozładuje korki, które dziś tam się tworzą. Do literackiego escape roomu zaprasza Sądecka Biblioteka Publiczna. Od soboty będzie można rozwiązywać tu zagadki i wygrywać nagrody.
20: Czekają zagadki, bardzo dobra zabawa z literaturą Włoch. Nie trzeba znać szczegółów z tej literatury. Każdy, kto tylko spróbuje, ukończy zabawę.
14: Mówiła Dorota Wcześny z Sądeckiej Biblioteki Publicznej.
21: Chwilka po 9:00, ostatni dzień września i mamy dzisiaj wyjątkowe święto. Święto wszystkich chłopaków, no i panów. Dzień chłopaka, więc drogie chłopaki, składam wam najlepsze życzenia i moc buziaku. I będę wam tutaj jak najlepiej grała. Antonina Wandesel, dzisiaj troszkę nietypowo, bo od 9:00. No i co? Dzień dobry, SK2, najlepsze polskie hity. Środa, jedziemy.

zdjęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

elektryczne gitary. Jestem z miasta. Wielu Polaków we wrześniu i w październiku wybiera się jeszcze na krótkie urlopy, więc no przeczytałam sobie troszkę o wakacjach i co ludzie przywożą z wakacji. No i wiadomo, no standardowo, magnesy, pocztówki, jakieś lokalne przysmaki, ale okazuje się, że kreatywność turystów nie zna granic. Jedni wracają ze śmiesznymi kapciami, inni z kapeluszem, który potem, no, 3 lata stoi gdzieś w domu i przypomina, że kiedyś, no kiedyś był Wietnam. No ale znalazł się też pan, który powiedział, że z wakacji przywiózł żonę. No i powiem wam, że to jest dopiero pamiątka. Bez magnesu, bez kurzu na półce, no i do tego najwyraźniej z opcją, no na całe życie, jak dobrze pójdzie. I tak pomyślałam sobie, że ja chyba jednak zostanę przy magnesach, mniej zobowiązań, przy odkurzaniu. SK2. Już teraz Dawid Kwiatkowski muzycznie z Kają. Proszę tańcz, piękny duet.

0: Wehikuł czasu.
1: Nasz radiowy wehikuł czasu rusza teraz w dalszą podróż i dzisiaj cofamy się do 1986 roku i to właśnie wtedy zespół 2 plus 1 wydał swój wielki przebój Iść w stronę słońca. I to jest taka piosenka, która do dzisiaj brzmi jak gotowy przepis na dobry humor, no bo mamy tam trochę słońca, trochę wakacji, no i mega dużo pozytywnej energii. I ciekawostka, ten numer stał się jednym z największych hitów zespołu i do dzisiaj jest jednym z tych kawałków, no które potrafią porwać do śpiewania już po pierwszych dźwiękach. W tym czasie też na świecie w kinach pojawił się kultowy Top Gun z przystojniakiem Tomem Cruise'em. No a w Polsce królowały polskie gwiazdy, kasety magnetofonowe, które wtedy były prawdziwym skarbem. Ci, co wtedy żyli, to pamiętają. No i to był czas wielkich fryzur, kolorowych ubrań i muzyki, która do dzisiaj wraca z ogromnym sentymentem. No a my wracamy w tym momencie do 1986. 2 plus 1, iść w stronę słońca. Już teraz w wehikule czasu Radia SK2.

0: To taki numer trochę tajemniczy, przyznacie. Liwka, poza tobą nic. Fajny na środowy poranek, dobrze wchodzi. No a teraz będzie o top model, no bo Dawid Woliński zdradza, że w modelingu nie chodzi już tylko o wygląd. On sam w uczestnikach szuka no czegoś więcej, takiej głębi. No to pięknie, no bo wiecie, jest nadzieja. W takim razie przede mną, ja tego nie wiedziałam, kariera modelki, no bo skoro wygląd nie jest najważniejszy, no to może jeszcze mam jakieś szanse, więc panie Dawidzie, niech pan uważa.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które dają?

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przyłóż ucho, a usłyszysz szum lasu. Dotknij, a poczujesz miękkość tkanin wyrabianych w najlepszych angielskich i włoskich pracowniach. Spójrz, a zobaczysz doskonałość stworzoną rękami wybitnych rzemieślników. Meble z manufaktury mebli. Ręcznie wykonane, wyłącznie pod zamówienie. W oparciu o tradycyjne metody stolarskie i tapicerskie z wykorzystaniem doskonałych jakościowo materiałów. Manufaktura mebli. Na Wojowa, Nowosądecka 27. Kupuj online na www.sklep.manufakturamebli.pl.
2: I po reklamie.

0: Na dosłownie kilka chwil przed godziną 10 w Radiu SK2 Lizar ciągle pada. I muzyczna przepowiednia na szczęście to nie jest, bo na razie nie pada i ma nie padać i tego się trzymamy. Zatem po godzinie 10 w SC2 hity pełne słońca. Kombi, Maryla Rodowicz, Wiktor Dyduła z Kasią Sienkiewicz. To tylko na początek, a później będzie tego jeszcze więcej. No i na pewno w 100% po polsku. Więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
9: Bardzo przyjemna pogoda od samego rana w całej Małopolsce, ale takie pytanie, czy wychodząc rano do pracy też ubraliście się warstwowo? No właśnie. Będziemy nosić te warstwy ze sobą po południu, dlatego że ma być dużo cieplej, w naszym regionie nawet do 23 stopni i ładne, słoneczne, bezchmurne niebo. Powietrze, jakim oddychamy dziś w Nowym Sączu, jest bardzo dobrej jakości, zatem jak najbardziej aktywność pod chmurką wskazana po południu, na przykład jeżeli będziecie po pracy, dlaczego nie?
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
10: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Są wyroki w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Sąd w Wolsztynie skazał 21-letniego drużynowego Marka G na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Z kolei 19-letni ratownik Igor K. usłyszał wyrok 10 miesięcy więzienia, również w zawieszeniu na 3 lata. Przypomnę, do tragedii doszło w lipcu ubiegłego roku. 15-letni harcerz Dominik w nocy podjął próbę przepłynięcia wpław jeziora w butach i pełnym umundurowaniu. W pewnym momencie zniknął pod wodą. Oskarżeni odpowiadali m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci nastolatka. Wielomiliardowy przelew do budżetu państwa to w zamian za zgodę na uzupełnienie zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja miała paść w negocjacjach między Bankiem Centralnym a resortem finansów. Do tych zakulisowych szczegółów dotarli nasi dziennikarze. Z nami Mateusz Chłystun. Mateuszu, skąd taka propozycja i dlaczego obu stronom zależy na czasie?
11: Sprawa jest o tyle pilna, że jeśli na początku listopada nie zostanie powołany nowy wiceprezes, zarząd może znaleźć się poniżej ustawowego minimum. Taki okrojony skład mógłby rodzić wątpliwości dotyczące ważności uchwał i utrudniać podejmowanie niektórych decyzji. Żeby móc powołać nowych członków zarządu, potrzebna jest zgoda premiera. Donald Tusk wcześniej jednak nie zgodził się na kandydatury, które teraz pojawiają się na tapecie. W grę wchodzi kilka nazwisk, które wcześniej proponował obecny prezes Centralnego Banku. Według naszych ustaleń jedną z propozycji, która miałaby przeciąć ten spór, jest przelanie kilkunastu miliardów w zamian za odblokowanie kandydatur, co zaproponował szef resortu finansów. Do zakończenia całej sprawy potrzebna jest jeszcze zgoda głowy państwa, a prezydent, jak wynika z naszych informacji, sceptycznie podchodzi do takiego sposobu rozwiązania sprawy.
10: A więcej o tej sprawie piszemy na se.pl. Uwaga, kierowcy, spore utrudnienia na Krajowej Siódemce w Warmińsko-Mazurskiem. W rejonie MOP Grabin ruszają właśnie ćwiczenia służb na wypadek sytuacji kryzysowej, mówi Łukasz Wróblewski ze Straży Pożarnej.
12: Strażacy przećwiczą działania związane z całkowitym zablokowaniem drogi i powstaniem zatoru. Sprawdzimy współpracę z policją i GDKiA, łączność oraz organizacji działań mających na celu udrożnienie ruchu i zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom.
10: Jezdnia w kierunku Warszawy jest całkowicie zamknięta. Utrudnienia potrwają do 15.
1: SK2 News, Nowy Sącz.
9: Michał Rejduch, zapraszam. Jest zielone światło do zmiany nazwy Akademii Nauk Stosowanych. Senat uczelni zarekomendował nową nazwę Akademia Sądecka imienia Królowej Jadwigi.
7: Przede wszystkim jest to zmiana marketingowo-promocyjna, ale też jest to podkreślenie statutu właśnie uczelni, czyli tej akademickości.
9: Mówił Tomasz Zacłona, rzecznik uczelni. Ostateczną decyzję ma podjąć Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczniowie klas mundurowych zespołu szkół nr 2 z Nowego Sącza awansowali do przeglądu klas mundurowych w Szczytnie. Będą oni reprezentować Małopolskę i powalczą o tytuł mistrza Polski.
13: Czy ty, Aniu, cieszysz się? Nie tak szybko, moja droga. Czy ty się cieszysz, że mamy jesień i że jutro październik?
14: Cieszę się z jesieni, bo lubię takie dni, kiedy nie ma już takiego wielkiego upału. Tak, także cieszę się,
13: no
14: że
13: no dobrze, czyli Anna Łobocka, jesieniara. Mamy kolejną jesieniarę do naszego teamu. Bardzo fajnie, będziemy sobie robić zimowe herbatki. Jesienno-zimowe herbatki.
14: Pod kocykiem.
13: Bardzo mnie to cieszy. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. Dzień dobry.

buzy, oczy szeroko zamknięte. No i dzisiaj ostatni dzień września, ale przy okazji bardzo ważne święto, czyli Dzień Chłopaka. Więc drodzy panowie, teraz coś dla was. Dzisiaj macie swoje 5 minut. Mam dla was radiowy kubeczek, z którego taka herbatka zimowa, jesienno-zimowa i kawka smakuje 3 razy lepiej. No ale żeby go zgarnąć, trzeba się troszeczkę wysilić. Zapraszam was na radiowego messengera, nagrywajcie się i piszcie. No i dokończcie zdanie. Prawdziwy facet zaczyna dzień od... Jestem mega ciekawa waszych odpowiedzi. Najciekawsze odpowiedzi zgarną właśnie taki kubeczek piękny, czerwony od Radia SK2. Więc no co, panowie, pokażcie, co tam macie. SK2. A muzycznie teraz Gosia Ostrowska i Meluzyna.

0: Lady Punk, tańcz głupia, a wy, drodzy panowie, piszecie i nagrywacie się na radiowego Messengera. No co, od czego zaczyna dzień prawdziwy facet? No bo w końcu dzisiaj dzień chłopaka. No i słuchajcie panowie, ja nie spodziewałam się, że tutaj jest tylu romantyków. Adam na przykład pisze, że prawdziwy mężczyzna swój dzień zaczyna buziakiem dla żony. No proszę pana, bardzo, bardzo ładnie. A Tomek przysłał zdjęcie siebie z pieskiem, małym, słodkim pieseczkiem. O, piesek, przepraszam Tomek, ale piesek tutaj skradł całe show. I napisał, że dzień rozpoczyna się od spaceru z psem. No i też bardzo dobrze. Słuchajcie, Tomek, Adam, do was lecą kubeczki Radia SK2 piękne i czerwone, oby kawka i herbatka dobrze z nich smakowały. No i co, wszystkiego dobrego z okazji waszego święta. A ja czekam dalej, jeszcze wam daję szansę, jeszcze możecie pisać, bo tutaj tych buziaków dla żon było bardzo, bardzo dużo i dla ukochanych. A ja jestem ciekawa, jak jeszcze, w jaki inny sposób facet zaczyna swój dzień. A muzycznie już teraz Sylwia Grzeszczak i jej Latawce. Jeszcze tak letnio i przyjemnie.
1: SK2. Reklama.
2: Twój stary telewizor już tylko gra na nerwach? Pralka tańczy po łazience, a komputer pamięta czasy dinozaurów. Nie funduj im emerytury w piwnicy. Przywieź elektroodpady do Alumet. Skupujemy od osób prywatnych i firm. Zapewniamy dokumentację BDO, a wszystko legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 570 701 438. Alumet. Nowy Sącz, ulica Kolejowa 1. Więcej punktów na www.alumetbiz.pl. Alumet. Nie chomikuj, odzyskuj.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: I po reklamie.

0: Na zegarach dosłownie za chwilę godzina 11. To było Zako Power i Boso. I Boso to dzisiaj można pospacerować, dlatego że ostatni dzień września, jesień. Piękna, złota polska jesień, słońce za oknem, więc nawet można zaszaleć i Boso po trawie pospacerować. Bardzo to jest przyjemne. Polecam z własnego doświadczenia. Po godzinie 11 w Radiu SK2 bardzo dużo dobrych polskich hitów. Krzysztof Zalewski, Sarsa, ich troje. Więc jak sami widzicie, i nowości, i klasyki, więc warto być z SK2 w środę cały czas.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
5: Dobra, Barcelona.
4: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Canal Plus.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
11: Po południu będzie dużo cieplej niż teraz, bo nawet do 23 stopni w Małopolsce, no i nadal bezchmurne, błękitne niebo. Więc jeżeli macie wolne po pracy, no to można wybrać się gdzieś na spacer po okolicy. Aktywności pod chmurką w taką pogodę jak najbardziej wskazane. Do końca tego tygodnia w Nowym Sączu ma być słonecznie, choć weekend, jak zapowiadają tutaj nasi specjaliści od pogody, będzie odrobinę chłodniejszy.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
12: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Ta historia wstrząsnęła Polską. Rąk więzienia w zawieszeniu dla Drużynowego i 10 miesięcy w zawieszeniu dla ratownika WOPR-u. Na taką karę sąd w wielkopolskim Wolsztynie skazał dwóch członków kadry obozu harcerskiego nad jeziorem Ośno. Chodzi o śmierć harcerza, który nocą na polecenie opiekunów miał przepłynąć akwen, podejmując próbę zdobycia kolejnej sprawności. 15-latek utonął. O szczegółach Mateusz Chłystun.
13: Oprócz kary więzienia w zawieszeniu obaj oskarżeni otrzymali również 5-letni zakaz zajmowania się edukacją, opieką i wychowaniem małoletnich. Sąd uznał, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie zapewniły nastolatkowi skutecznej asekuracji. Drużynowy w trakcie tego procesu przyznał się do zaniedbań. Obaj oskarżeni wyrazili też skruchę i przeprosili rodziców chłopca, którzy im wybaczyli. Proces odbył się przy wyłączonej jawności ze względu na dobro rodziny ofiary.
12: Inflacja w górę. We wrześniu ceny wzrosły o 4% w porównaniu do września zeszłego roku. W skali miesiąca to 0,7%. A inflację windują ceny paliw. Te wciąż mocno w górę. Rząd naciska na prezydenta w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Miałby on sfinansować kolejne obniżki na stacjach. Więcej o tym Michał Skolimowski.
14: Premier Donald Tusk mówi wprost. Upór ze strony Pałacu Prezydenckiego oznacza kolejne tygodnie wysokich cen na stacjach paliw.
15: I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom, nie muszą służyć rządowi.
14: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański dodaje, opór prezydenta wobec rządowej ustawy jest absolutnie niezrozumiały.
16: Trudno to zrozumieć.
14: Prezydent już raz taką samą ustawę odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Zwracał m.in. uwagę na to, że prawo nie działa wstecz, a przepisy zakładały opodatkowanie koncernów od marca tego roku. Rząd szuka pieniędzy na nowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, a prezydent proponuje PKN. Paliwo kosztuje normalnie. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie limitów na marże rafineryjne, hurtowe i importowe, co zdaniem rządzących mogłoby doprowadzić do braku paliwa na stacjach.
12: Topr wydał alert lawinowy. W wyższych partiach Tatr zalega śnieg, ostrzega ratownik Adrian Koźbeł.
5: Temperatura w nocy spada poniżej zera. Głównie wystawy północne są często oblodzone, zaśnieżone i głównie tam trzeba uważać. Oczywiście w wyższych partiach ten śnieg zalega na większości wystaw, więc to są główne zagrożenia.
12: Wybierając się w wyższe partie, konieczny jest już zimowy sprzęt, raki i czekan.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
11: Michał Rejduch, zapraszam. Literacki Escape Room organizuje Sądecka Biblioteka Publiczna. Tym razem tematem będzie literatura włoska. Uczestnicy wkroczą do świata włoskich powieści, w którym każda książka może skrywać wskazówkę, a każda zagadka prowadzić do kolejnej tajemnicy. Zadaniem jest rozwiązanie zagadki i wydostanie się z pomieszczenia. Escape Room będzie dostępny od soboty do przyszłego piątku w Bibliotece Głównej. A przed nami kolejna edycja projektu Teatr Polska w MCK Sokół w Nowym Sączu. Spektakle obejrzycie 13 i 15 października.
9: Wiemy, że jesteś jesieniarą, to bardzo tak? Dobrze, więc pewnie lubisz zbierać grzyby, co?
12: Uwielbiam.
9: I to w takim razie grzybowy alert, bo podobno to już te jesienne grzyby się zaczęły, podgrzybki, więc zapraszam wszystkich do lasu i ciebie, Ania,
12: ja
9: też.
12: Ja również tak chętnie się wybiorę.
9: Także, drodzy państwo, jesień grzybowa, tutaj dla grzybiarzy informacja. Antonina Wandesel, witam was w kolejnej godzinie spotkania. Oprócz grzybów dużo muzyki oczywiście.

emigranci na falochronie, a za oknem no jesień powoli się rozkręca, więc my też powolutku zaczynamy zaglądać do spiżarni, do naszych przetworowych zapasów. No i często wtedy pojawia się odwieczny problem. Słoik jest pełny pyszności, no ale pokrywka no najwyraźniej postanowiła bronić dostępu do środka. No więc tutaj kilka patentów, jak można łatwo otworzyć słoik. Pierwszy, no to wiadomo, można postukać puk, puk, puk w denko z jednej, z drugiej strony i wtedy trochę łatwiej to się otwiera. Po drugie, są specjalne otwieracze. No a po trzecie, mój niezastąpiony sposób, tylko później nakrętka już jest nieszczelna, że podważam sobie lekko nożem i robi takie cyk i można otworzyć. Ciekawa jestem, czy wy macie jakieś inne sprawdzone sposoby. No ale w każdym razie można jakoś się dostać do środka, więc spokojnie, no tej jesieni żaden ogórek kiszony nie powinien być przed nami bezpieczny. SK2. O, a teraz mega dobry duet PZ i Auer, Dom nad wodą.

0: Wehikuł czasu.
1: Są takie piosenki, które no chyba znają wszyscy i Autobiografia Perfektu myślę, że zdecydowanie jest na tej liście. Rok 1982, wielkie okulary, wielkie fryzury, no i oczywiście jeszcze większe marzenia w ludzkich głowach. I najlepsze jest to, że chociaż tytuł sugeruje historię jednego człowieka, to tak naprawdę ta piosenka opowiada o całym pokoleniu. I jeszcze jedna ciekawostka. Pomysł na tekst miał się pojawić przy pisaniu życiorysu, czyli takie zwykłe CV, a skończyło się jednym z największych polskich hitów. No to nie będę przedłużać. Już teraz wracamy do 1982 roku. Perfekt i Autobiografia w wehikule czasu Radia SK2.

0: Cichosza od Sanach to jest nowość i taka nowość już trochę inna Sanach, ale jednak nadal taka sanachowa. Oj, ten numer wchodzi jak złoto, naprawdę mega. U mnie cały czas w zapętleniu ta nowość, nie wiem jak u was, ale ja nie o tym, no bo dzisiaj dzień chłopaka i panowie na radiowym Messengerze, no widzę, że walczą o te kubeczki, walczą. I Michał, no odpowiedział nam na pytanie, co, od czego zaczyna dzień prawdziwy facet, więc posłuchajmy, może dowiemy się czegoś nowego.
1: Prawdziwy facet zaczyna dzień od kawy,
0: oho,
1: dobrego planu i przekonania, że dziś to właśnie jest jego dzień. Pozdrawiam serdecznie dla Radia SK2. Pozdrowienia.
0: My też pozdrawiamy Ciebie, Michał. No i drodzy panowie, przekonanie, że dzisiaj jest Wasz dzień, no to zdecydowanie bardzo dobre przekonanie, no bo jest Wasz dzień i dzisiaj wszystko, co sobie zaplanujecie, może się spełnić i Wasze marzenia też, i tego się trzymamy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, Michał. Oczywiście do Ciebie leci czerwony i piękny kubeczek Radia SK2, a muzycznie za chwilę dla wszystkich panów, ale i dla pani oczywiście, poparzeni kawą 3, byłaś dla mnie wszystkim.
2: SK2. Autopromocja.
3: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
4: Autopromocja.
2: Reklama.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wietrzenie magazynów w Alfa Bram. Startujemy! Tylko do 3 października czekają na Was setki produktów w specjalnych, wyprzedażowych cenach. Bramy ogrodzeniowe, automatyka, ogrodzenia panelowe, wideodomofony, profile stalowe i aluminiowe i wiele więcej. Duży wybór produktów dostępnych od ręki. Alfa Bram. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. No to cześć! Widzimy się na Witosa 6, Nowy Sącz. Zapraszamy także na Krakowską 92 oraz do Czchowa na Sądecką 36. www.alfabram.pl.
8: I po reklamie.

0: na zegarach już za chwilę południe w ostatnią środę września. To byli chłopcy z Placu Broni. Kocham wolność. Po 12 dla tych, którzy kochają wolność, ale i nie tylko. Na start Wilki, Manam, Doda. Dobrze, dobrze, dobrze, jak słyszycie. Bardzo dobrze, jak zawsze po polsku. Bądźcie koniecznie z nami, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jesienne voucherobranie w Biedronce. We wtorek 29 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w czwartek 1 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
9: Po południu w całej Małopolsce słońca na pewno nie zabraknie. Będzie ono nad Bochnią, Nowym Sączem i Zakopanem. No i też możemy liczyć się z nieco wyższymi temperaturami niż teraz, bo maksymalnie do 23-24 stopni. Ale wieczór znowu będzie chłodny. Dlatego jeżeli planujecie wieczorem jakieś spacery bądź jogging po okolicy, to warto ubrać się ciepło. Jutro w Nowym Sączu pogoda podobna, temperatura również, w weekend trochę się ochłodzi.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
10: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Jeden z pilotów miał próbować rozbić samolot. Tak według niepotwierdzonych doniesień wyglądał incydent na pokładzie maszyny linii Fly Dubai. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął tracić wysokość i nadał sygnały alarmowe. Na pokładzie było około 180 osób. Izraelskie władze badają, czy jeden z pilotów próbował przejąć kontrolę nad maszyną. Wszyscy krzyczeli, nie wiedzieli, co się dzieje. Dwaj inni piloci przejęli kontrolę nad samolotem. Wszędzie było mnóstwo krwi. To był kompletny chaos. Kiedy samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość, wszyscy myśleli, że zaraz się rozbiją. Relacjonowała matka jednej z pasażerek samolotu. W trakcie incydentu izraelskie myśliwce zostały poderwane, by przechwycić samolot. Maszyna wylądowała w Arabii Saudyjskiej. Bosy ośmiolatek w piżamie stał na śniegu. Nagranie z przypadkowego przechodnia ujawniło dramat dzieci z rodziny zastępczej w Zgierzu. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie trzy osoby. Dwoje rodziców zastępczych oraz 39-latka, który również przebywał w domu. Okazało się, że ofiarą przemocy domowej był chłopiec i jego siostra. 39-latek odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, a całej trójce grozi do 10 lat więzienia. Słynny piłkarz jednak odpowie za łamanie przepisów. Policja zapewnia, że wystąpi o ukaranie Arkadiusza Milika. Były reprezentant Polski został złapany, jak przekraczał autem podwójną ciągłą i wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Policjanci zatrzymali auto Milika i puścili wolno.
11: Komendant rejonowy Policji Warszawa 1 po przeanalizowaniu całości dokumentacji podjął decyzję o prowadzeniu dalszych czynności w sprawie.
10: Tłumaczy Jakub Pacyniak ze Śródmiejskiej Policji i dodaje, że prawdopodobnie piłkarz chwilę potem popełnił kolejne wykroczenie drogowe.
12: Gdzie? Kiedy?
9: Michał Rejduch, zapraszam. Kolejne spotkanie autorskie organizuje Sądecka Biblioteka. W piątek będziecie mieli okazję spotkać się z autorem kryminałów Dariuszem Gizakiem, który opowie o tym, jak powstają jego książki. Początek spotkania o godzinie 17 w czytelni biblioteki przy ulicy Franciszkańskiej. A w niedzielę ciekawy koncert w nowosądeckim MOK-u. Usłyszycie piosenki o miłości, bliskości i emocjach. Zaśpiewają Ewa Nowel, Anna Wacura, Tomasz Wolak, Magda Siedlarz oraz Anna Staniszewska. Początek o 18.30. Wstęp darmowy.
7: chcę ci złożyć najlepsze życzenia w Dniu Chłopaka oficjalnie na antenie przed wszystkimi.
13: Ojejku, dziękuję bardzo.
7: Wiedziałeś, że dzisiaj wasze święto?
13: Coś słyszałem.
7: Się owiło
13: Mamusia
7: uszy.
13: Do mnie napisała też z życzeniami z samego rana, także też bardzo
7: to
13: dziękuję.
7: To dla ciebie wszystko. Kuba i dla wszystkich panów raz jeszcze najlepsze życzenia. Mua, mua, mua, moc buziaków, świętujcie i dzisiaj jest wasz dzień. Możecie wszystko. Antonina van Dessel, witam po godzinie 12 w Radiu SK2.
14: No to gramy.
15: 10 hitów.
14: Najlepszych polskich hitów.
7: SK2. Jak gramy? Jakiego fajnego chłopaka, wilki i urkę. Ajajaj.

0: To był Mrozu, miliony monet, a zaraz u nas miliony wkręt Kamila Nosela. Zobaczmy, jaką wkrętę przygotował Nosel na dzisiaj.
1: Chwila, zanim ściągniesz to, świecisz jak miliony monet.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
3: Halo?
4: Ja do pani Aleksandry się dotelefonowałem, weź tu, w tę niedzielę.
3: Tak.
4: Diecezja kurialna po tej stronie, coś się was zadać, proszę pani. Ja telefonuję, bo tutaj nie mam jeszcze informacji odnośnie chrzestnego oraz wydanych zaświadczeń. Pani mi powie, co tam się dzieje.
3: W sensie, ja mu, wczoraj do mnie z kościoła dzwonili, ja miałam podejść i tak, akt urodzenia dostarczyć i danych chrzestnych, z tego co ja wiem.
4: No tak, ale ze strony chrzestnego ja nic nie mam.
3: Wie pan co, bo kancelaria u niego jest w takich godzinach, że on pracuje i teraz jeszcze u niego się jedna osoba.
4: Dobra. Proszę pani, to może inaczej zróbmy. Ja bym dał pani listę osób, które jeszcze mogą się kwalifikować do chrztu, czyli do bycia chrzestnym. Pani by sobie ewentualnie wybrała i wtedy byśmy to ominęli tego, proszę pani, pana, chyba to jest pan Michał, tak?
3: Tak. Jak to byśmy ominęli?
4: No bo chrzest jest za chwilę. Ja nie zdążę wydruku, proszę pani, zrobić zaświadczenia dla pana chrzestnego.
3: Czyli pan Michał nie może być chrzestnym?
4: No już teraz, jak nie ma zaświadczenia, no to nie.
3: Tylko ja bym nie chciała kogoś obcego na chrzestnego, proszę
4: ale
3: prowadzi, pana.
4: No to dlatego wcześniej dam pani listę, żeby pani mogła zobaczyć te osoby, ewentualnie wydzwonić te osoby i zapytać się cokolwiek o to.
3: No tak, ale co to za osoby? Przecież ja ich nie znam.
4: No ja też ich nie znam, proszę pani. Ale mam listę, które mają kwalifikacje do zaświadczenia do bycia chrzestnym.
3: Nie wiem, no nie mam pojęcia w tej sytuacji.
4: A to dawać pani listę tych potencjalnych chrzestnych, czy nie?
3: No a jeżeli nie, to co?
4: Bez chrzestnego, proszę pani, ksiądz nie da chrztu.
3: No to poproszę listę.
4: Dobra.
3: To pan mi wyśle to, czy...
4: Tak, ja pani wyślę, tylko podaj mi pani adres mailowy, ja to mailem wyślę, a i gdyby pani mogła dołączyć...
3: Wysłać to panu mailem, czy...
4: SMS-em, jakby tam pani.
3: SMS-em.
4: Tylko jeszcze jedna
3: dobrze.
4: Rzecz. Gdyby pani mogła mi jeszcze ze swojej strony zaświadczenie RODO dać, to ja już będę miał komplet.
3: A to co to jest, zaświadczenie RODO?
4: RODO, że pani zna przepisy danych osobowych.
3: Nie, dobra, mogę do pana zadzwonić niedługo?
4: Ale w czym problem, bo chyba już sprawę załatwiliśmy.
3: No właśnie nie do końca, bo ja nie wyobrażam sobie, że był ktoś obcy chrzestny mojego dziecka, proszę pana.
4: Proszę pani, to zapytamy Krzysztofa, co on na to?
5: Wujek Krzysztof z tej strony, w Radiu SK jesteś wkręcona.
2: Nosel wkręca.

0: elektryczne gitary i killer, a ja nie o killerze, ale o jedzeniu. Słuchajcie, na naszej stronie trwa bitwa na najbardziej polski obiad. Do wyboru są zupy, dania główne. No i wy tam wchodzicie w zakładkę wygraj na sk2.pl, głosujecie, co waszym zdaniem, które dania są najbardziej polskie. No i dodatkowo piszecie, dlaczego to właśnie wy zasługujecie na miejsce przy eskowym stole. I słuchajcie, 7 listopada spotykamy się na wielkiej wyżerce na Stadionie Narodowym i oprócz tego, co możecie zgarnąć? Nocleg w hotelu w Warszawie, 500 zł kieszonkowego, no i udział w tej wyżerce przepysznej polskich dań. Także no to co? No to my czekamy na was i z nami będzie jeszcze Daria Ładocha, także no, impreza i pyszne polskie jedzenie czekają. A za moment muzycznie Sylwia Grzeszczak, bang, bang.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bardzo.

0: Za moment 13 to był super duet Sobel i Sanach, a tutaj w studiu też super duet, bo jestem ja, no i jest Kamil Kowalski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zrobię, zanim powiem dzień dobry, zrobię to, co ty zrobiłaś przed włączeniem mikrofonów.
0: Co tak skropiłam?
1: Tak.
0: No dobra, no bo chciałem powiedzieć, że moje sekrety.
1: Ty dzisiaj wszystkim składasz życzenia, bo ja słyszałem tutaj na antenie.
0: Składam, no bo dzisiaj jest wasze święto.
1: Dlatego ja jeszcze ich nie słyszałem.
0: Ale wiesz, że trochę ja też dzisiaj, ja ci właśnie składam, ale też jest trochę moje święto.
1: A, bo dostałaś nowe słuchawki?
0: Dokładnie tak, więc też trochę jestem chłopakiem, więc wszystkiego dobrego dla nas. Zostawiam was z Kamilem, Antonina van Dessel, pa!
2: Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
3: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochrony LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Przyłóż ucho, a usłyszysz szum lasu. Dotknij, a poczujesz miękkość tkanin wyrabianych w najlepszych angielskich i włoskich pracowniach. Spójrz, a zobaczysz doskonałość stworzoną rękami wybitnych rzemieślników. Meble z manufaktury mebli. Ręcznie wykonane, wyłącznie pod zamówienie. W oparciu o tradycyjne metody stolarskie i tapicerskie z wykorzystaniem doskonałych jakościowo materiałów. Manufaktura mebli. Nawojowa, Nowosądecka 27. Kupuj online na www.sklep.manufakturamebli.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
16: Do końca dnia pogoda nam się nie zmieni. Nadal będzie pogodnie i ciepło. Na termometrach w Nowym Sączu do 22, w górach i na Podhalu od 17 do 19, a w Tatrach w okolicach 10. Wiatr powieje słabo. Na jutro też mamy dobre wiadomości pogodowe, bo czwartek zapowiada się pogodnie i ciepło. Na termometrach jutro w dzień od 17 do 22. Rano uwaga na mgły.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
1: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Mogła to być próba zamachu terrorystycznego. Nie wykluczają tego izraelskie służby, które badają wydarzenia na pokładzie samolotu Fly Dubai. Drugi pilot miał zaatakować kapitana nożem, a pasażer pomógł obezwładnić napastnika. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Ostatecznie to znajdujący się na pokładzie Izraelczycy opanowali sytuację i obezwładnili terrorystę. Na miejscu byli również pielęgniarka i lekarz, którzy udzielili pilotowi pierwszej pomocy. Relacjonuje jedna z pasażerek. Wcześniej pojawiły się także informacje o tym, że jeden z pilotów chciał rozbić maszynę. Samolot Fly Dubai leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy są już bezpieczni. Służby w Białymstoku postawione na nogi. W pociągu towarowym znaleziono niezidentyfikowany ładunek. Na miejscu pracują policjanci i służba ochrony kolei, relacjonuje Malwina Olszewska z podlaskiej policji.
14: Funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci.
1: A po odholowaniu cystern z paliwem policyjni pirotechnicy sprawdzą pakunek. Pracownicy pobliskiej stacji paliw są ewakuowani. Niektóre pociągi ze stacji Białystok odjeżdżają z opóźnieniem. Wilki buszują pod Piotrkowem Trybunalskim. Jedna z gmin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców.
17: Jedynie co możemy robić, to informować i edukować mieszkańców. Tak naprawdę nie wiemy, czy one tutaj mieszkają, czy to tylko jest jakiś okres przejściowy, gdzie tak naprawdę wilki przemieszczały się z jednego terytorium na drugie.
1: Mówi Mariusz Kozub, wójt gminy Czarnocin. Leśnicy uspokajają, że nie ma powodów do obaw. Na widok wilka lepiej nie reagować. Ten sam odejdzie. Przypomnę, w Polsce wilk jest objęty ścisłą ochroną.
3: SK2 News, Nowy Sącz.
16: Darek Ryś, zapraszam. Jest szansa na przebudowę ronda pomiędzy Nowym a Starym Sączem. Ma tam powstać rondo turbinowe z dodatkowymi zjazdami. To rozładuje korki, które dzisiaj się tam tworzą. Swój dawny blask odzyskają dwa małe parki w Starym Sączu. Jednym z nich będzie skwer Świętego Franciszka. Prace już ruszyły.
18: Ogród Świętego Franciszka, niewielki skwer, a jest to naprawdę bardzo eksponowane miejsce. I rzeczywiście ono nabierze takiego blasku i będzie wizytówką Starego Sącza.
16: Mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.
19: Idąc do radia, widziałem i mijałem obok grupę przedszkolaków. Cały czas równo w tym swoim dziecięcym, fajnym stylu te dzieciaki powtarzały tak: pani papajo, pani papajo, pani papajo. I tak im się to gdzieś w główce uwiło. Myślę, pewnie ich wychowawczyni to pani papaja, czyli żona tego słynnego, wiesz, marynarza, no.
20: Papaj marynarz.
3: 10 najlepszych polskich hitów.
21: Jeden po drugim, po drugim.
19: No dobra, każdy chłopak, jak przecież jak był młody, to marzył o tym, żeby być marynarzem, nie?
20: No i się jadło szpinak, no oczywiście.
19: Ja, tak, i nawet latarnikiem o tym kiedyś myślałem, żeby zostać. A z takim może góralskim temperamentem, co by na to na dzień dobry, golec orkiestra BDO z Gromi...

0: Miał być bal, ale akcja się sypnęła i balu nie ma. Czytam tutaj, że zatrzymano Polaków, narobili wielotysięcznych strat. Ukradli setki krów z niemieckich pastwisk.
1: Jak to było zorganizowane? Autobusy jakieś popodstawiali, czy co?
0: Nie mam pojęcia, ale nigdy bym nie wpadł na taki pomysł wydojenia sąsiadów.

0: Wehikuł czasu.
1: Nie martwcie się, w wehikule czasu w SC2 jest miejsce dla każdego i również na bardzo fajne hity. I myślę, że tak, mamy ostatni dzień września, który nie chce wypuścić nam lata z rąk. Czasami nawet i wiosnę przypomina, a już za 3 miesiące, kto by pomyślał, że zima na całego nam się zrobi. Dlatego, a co? Wyjąłem z półki 9. album Marka Grechuty, którego tytuł to jest taka podróż przez każdą porę roku, a w jednej z piosenek Grechuta zrobił z pór roku bohaterki takiej naturalnej historii.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Chyba dlatego ten hit po prawie 40 latach nadal się nie starzeje. Pory roku się zmieniają, lata lecą, a Grechuta cały czas jedzie swoim galopującym tempem. Trzymajcie się siodła. Wiosna, ach to ty w SC2.
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczyś na parę chwil.

0: Dziewczyna potrafi po prostu poruszyć serducho. Marisa i będzie pięknie w Radiu SK2. A będzie, bo szukamy najlepszego polskiego obiadu. Każdą sobotę Daria Ładocha przygotowuje go tutaj z wami, a w najbliższą sobotę w studiu będzie pachniało grzybkami, ale uwaga, ten zapach może dojść aż na Stadion Narodowy, bo SK2 robi tam kulinarną imprezę i to razem z wami. Załoga się nam powolutku składa, Norbert i Judyta. Z osobami towarzyszącymi już są na naszej liście, a jak się tam dostali? Zagłosowali na sk2.pl w plebiscycie na najlepszy polski obiad. Wybrali tam schabowego, dewolaja i napisali, dlaczego to właśnie oni powinni usiąść przy stole. Ty też to zrób, bo może w tym tygodniu, pojutrze, to właśnie do ciebie zadzwonimy rano i powiemy, mamy dla ciebie miejsce przy stole i to na Stadionie Narodowym w loży VIP. Do tego jeszcze 500 kieszonkowego i hotel. A wiadomo, dobra impreza zaczyna się przy stole, a kończy, no cóż, od tego jest hotel.
1: SK2.
0: Tutaj polski smak ma swój własny adres. Myslowic, mieć czy być już za chwilę.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
11: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
10: I w ekstra cenie, to rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: Regulamin na circlek.pl.
13: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
15: Dobra, zdradź sekret.
14: Jaki sekret?
15: No, ten twój patent na zakupy.
14: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
15: Tylko w Modivo?
14: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
15: I co z tym cashbackiem?
14: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
15: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
18: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.

0: Gdyby było obowiązków mniej niż zero, to by było bardzo fajnie, ale tutaj praca, szkoła, zakupy, korki, dom, zadyszki aż można dostać. A już za chwilę o godzinie 14 w newsach Eski 2 sprawdzimy kondycję naszych płuc.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Kę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
7: Hot doga poproszę.
6: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
16: W drugiej części dnia w pogodzie bez zmian nadal będzie pogodnie i ciepło. Na termometrach w Nowym Sączu do 22, w górach i na Podhalu od 17 do 19, a w Tatrach w okolicach 10. Wieczorem też pogodnie, ale już chłodniej. Na termometrach od 10 w Zakopanem do 13 w Nowym Sączu. Nocą w pogodzie bez zmian będzie pogodnie, ale jeszcze zimniej, bo na termometrach od 6 do 8.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27, www.manufakturamebli.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. W akcji wszystkie białostockie służby. Pirotechnicy czekają na zielone światło, aby zbadać pakunek. Znaleziono go na jednej z cystern przewożących olej napędowy. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Jakubowski.
18: Teren wokół torów przy ulicy Kopernika jest obstawiony przez policję. Funkcjonariusze przy pomocy drona próbują ocenić, czym dokładnie jest znalezisko. Nadal trwa odholowywanie pozostałych cystern z olejem napędowym. A to może trochę potrwać. Dopiero wtedy do akcji wkroczą policyjni pirotechnicy. Wokół miejsca, gdzie znaleziono ładunek, jest spory paraliż. Ulica Kopernika jest zamknięta, ruchem kieruje policja, a na sąsiednich drogach są duże utrudnienia. Zamknięto też pobliską stację paliw.
7: A do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą. Tak szef MON-u komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. USA oficjalnie potwierdziły, że badają możliwość stałego stacjonowania armii w naszym kraju. Jednocześnie chcą, aby liczba brygad w Europie spadła z 5 do 3.
13: Ta decyzja została ogłoszona już kilka miesięcy temu o strategicznym zmianie obecności w Polsce z rotacyjnej na stałą.
7: Tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodaje, resort obrony pracuje już nad specustawą, która ma umożliwić szybką budowę amerykańskiej bazy. W 10 miastach można dziś bezpłatnie sprawdzić kondycję płuc. To z okazji Polskiego Dnia Spirometrii.
19: Zapraszam pierwszego pacjenta.
20: Wiele lat palenia, więc trzeba się kontrolować. Czasami coś rzęzi. Trzeba sprawdzić, co się dzieje.
21: No, ale... chrypka?
20: No właśnie, chrypka, jakieś takie rzeczy.
19: To badanie pozwala nam wykryć zaburzenia wentylacji płuc, rozpoznać na przykład astmę.
7: Z pacjentami i pielęgniarką Anitą Balcer, która wykonuje dziś badanie w Bydgoszczy, rozmawiał Dawid Olszewski. Takie badanie można dziś wykonać też w siedzibie NFZ-u, między innymi w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu.
2: SK2 News, Nowy Sącz.
16: Barogrysie, zapraszam. Uwaga, kierowcy, ruszył remont na powiatowej trasie Nowy Sącz-Plarenka. Fachowcy pracują na odcinku, który prowadzi przez Kamionkę Wielką. Są tam utrudnienia. Zawody psich zaprzęgów będą do zobaczenia w naszym regionie. Zaplanowano je na 3 i 4 października w Świniarsku koło Nowego Sącza.
22: Są to zawody, w których można wziąć również z pojedynczym psem. Nie trzeba mieć całego zaprzęgu. Będzie to widowiskowe wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy.
16: Mówi organizator zawodów Joanna Nosal-Chojnowska.
23: Ktoś właśnie teraz wbija paragon na kasę. Ktoś wbija gwóźdź na budowie, ale też ktoś dane do Excela. Albo wzrok w zegarek i sobie myśli, nie no, już 3 godziny po godzinie 14, ja nie będę dłużej siedział w pracy. Jak najbardziej, masz człowieku rację.
24: No to gramy.
2: 10 hitów.
24: Najlepszych polskich hitów.
2: SK2.
23: Cały czas 2-4-2-H dla Was gramy tylko takie hiciory i mamy wspólny cel, wspólny projekt, żeby dowieść te środy do końca, kochani, bo jeszcze kilka godzin i kto by pomyślał, że kolejny miesiąc będziemy mogli już sobie odhaczyć. Kowalski, witajcie w SC2.

0: Beata Kozidrak z Bajmem. Myśli i słowa w S2. Jak przeczytałem te słowa, to miałem dziwne myśli. Tańczące goryle w Pakistanie. Hitem na imprezach są tańczące, gigantyczne goryle. W sieci robią furorę nagrania nawet z takimi imprezowymi gośćmi. Kliknąłem i...
1: SK2.
0: Okazało się, że ludziska poprzebierali się za goryle. Ale fajne te stroje, naprawdę, jak żywe. Ale przynajmniej na imprezie jest bezpiecznie. Szczególnie na bramkach.
2: W tych butach nie wejdziesz.
0: Wchodzą za to polskie hity. Michał Szczygieł i Adrenalina za chwilę. A to już perfekcyjnie w koło jest wesoło w SC2.

0: SK2.
1: W SK2 gramy tylko polskie hity. Roxy Węgiel wróciła już ze Stanów Zjednoczonych. Pochwaliła się jesiennymi zdjęciami, grzybobranie, kadry z mężem i biała suknia z tego teledysku. Jesień trwa w SK2.

0: cookies i piersi. Całuśniki jedne w aucie za lufelgami wiozą torby z dolarami West 2, a 2 miliony dolarów czytam. Wygrała kobieta z Virginii.
1: Najlepsze jest to, że los kupiła podczas lunchu w pracy. Zgłodniała, kupiła losik, jak zobaczyła, że wygrała dwie bańki, miliony dolarów, wróciła do pracy, jakby nigdy nic. Ja też bym wrócił. Po kurtkę.
2: Reklama.
3: Hej, kartony zalegają w garażu? Makulatura piętrzy się w firmie? Nie wyrzucaj, oddaj do Alumet. Tu odpady dostają drugie życie, a ty robisz coś dobrego dla środowiska. Skupujemy od osób prywatnych i firm, podstawiamy kontenery, większe ilości odbieramy, a firmom zapewniamy pełną dokumentację BDO. Alumet, Nowy Sącz, ulica Kolejowa 1. Zadzwoń 662 251 166. Alumet, daj surowcom kolejną szansę.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
7: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: Wietrzenie magazynów w Alfa Bram. Startujemy! Tylko do 3 października czekają na Was setki produktów w specjalnych, wyprzedażowych cenach. Bramy ogrodzeniowe, automatyka, ogrodzenia panelowe, wideodomofony, profile stalowe i aluminiowe i wiele więcej. Duży wybór produktów dostępnych od ręki. Alfa Bram. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. No to cześć! Widzimy się na Witosa 6, Nowy Sącz. Zapraszamy także na Krakowską 92 oraz do Czchowa na Sądecką 36. www.alfabram.pl.
10: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Wczoraj był dzień kawy, a dzisiaj Dawid Kwiatkowski nam ją stawia. I bardzo dobrze, za darmo najlepiej smakuje. A tylko takie dla was gramy. Darmowe najlepsze polskie hiciory, które stawiają na nogi. Tak jak pierwsza kawka, a druga, że zaczyna się ich używać. I zaczniemy używać polskich hitów po 15. Wesce 2, o której najważniejsze newsy.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby.
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh.
3: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A banany, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
18: Teraz drogi powiatowe w regionie sądeckim. Na tych trasach roboty są w kilku miejscach, m.in. na odcinkach Krynica-Tylicz, Bierchomla, Bierchomla Wielka czy Chełmiec-Marcinkowice. Częściowo zamknięta jest też zachodnia obwodnica Nowego Sącza. W kolejnych godzinach nadal pogodnie i ciepło. Na termometrach w Nowym Sączu do 22, w górach i na Podhalu od 17 do 19, w Tatrach w okolicach 10.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Jest 15, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Taką decyzję wydał warszawski sąd okręgowy. Jeśli polityk zdecyduje się wrócić do kraju, w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Przypomnijmy, pismo, które trafiło do sądu, zostało nadesłane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. To nieoczekiwany zwrot w tej sprawie.
20: Tak, bo wcześniej sąd wydawał za politykiem list gończy i europejski nakaz aresztowania. Negatywnie wniosek o list żelazny zaopiniowała też prokuratura, która może jeszcze na tę najnowszą decyzję złożyć zażalenie. Po zmianie władzy na Węgrzech ślad po Marcinie Romanowskim zaginął. Wniosek o list żelazny nadano z Naddniestrza. Premier, powołując się na ustalenia służb państw z regionu, informował, że na 99% polityk przebywa właśnie tam. Śledczy nie mieli jednak pewności. Teraz, jeśli Romanowski zdecyduje się wrócić do kraju, to nie zostanie aresztowany. Będzie mógł odpowiadać w procesie z wolnej stopy.
19: Uwaga kierowcy. nocy dwa poważne wypadki na Śląsku i spore utrudnienia. W Żywcu na przejściu dla pieszych potrącone zostały dwie osoby. Trwa akcja służb. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.
0: W Żywcu na ulicy Piłsudskiego doszło do zdarzenia drogowego, w którym kierujący pojazdem osobowym najechał na dwie osoby znajdujące się na przejściu dla pieszych, a następnie uderzył w poprzedzający pojazd. Na tą chwilę co najmniej dwie osoby zostały ranne.
19: Relacjonuje Arkadiusz Chudy z katowickiej drogówki. Utrudnienia też na S1 w Sosnowcu. Po tym jak ciężarówka zdarzyła się z osobówką, zablokowana jest trasa w kierunku Częstochowy. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych w tym wypadku. Lalka wychodzi ze szkolnej ławki do kina. Ministerstwo Edukacji zachęca szkoły do pójścia na ekranizację powieści Bolesława Prusa.
2: Jestem szczęśliwy. Wydaje się, że wreszcie mówimy o czymś, co jest ważne i to mówimy publicznie i to mówimy wszyscy.
19: Podkreślał Andrzej Seweryn, odtwórca roli Tomasza Łęckiego. Na film w reżyserii Macieja Kawalskiego od dziś można oglądać w kinach.
15: SK2 News, Nowy Sącz.
18: Na Rybrysie zapraszam. Będą remonty dwóch lokalnych mostów w gminie Piwniczna. Nowy wygląd dostanie m.in. most na ulicy Zdrojowej. Prace mają być wykonane do 20 grudnia. W Wielki Plac Budowy zamieniło się wielopole w gminie Chełmiec koło Nowego Sącza. Powstaje tam miejsce, które połączy pokolenia. Całość ma być gotowa jeszcze w tym roku.
21: Świetlica, dzienny dom seniora, pantrak, plac zabaw dla dzieci. No i oczywiście założymy też sztuczną nawierzchnię, jeśli chodzi o boisko sportowe.
18: Mówi Stanisław Kuzak, wójt gminy Chełmiec.
22: W tej godzinie tak się poukładały tytuły piosenek, że idealnie sprawdzą się w drodze do domu, ale również i w czterech kątach. Mrozu, nie ma miejsca jak dom. A w domu łzy, bo Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, ale za to jest na chacie Daria Zawiałow, no i Sylwia Grzeszczak, która zostawiła mango w kuchni.

Aquarius Manx, bardzo delikatny numer, taki z serduchem w ST2. Dzisiaj wieczorem niebo też ma swój plan na romantyczny wieczór. Od 19.30 czytam, warto spojrzeć w górę, bo księżyc spotka się z plejadami, czyli pojawi się tuż obok gromady gwiazd. I to jest świetna okazja, aby, kochani, wejść na dach i nie trzeba czekać do północy. Tak brzmi pod gwiazdami Sound and Grace w ST2.

0: Panowie, tak, dzisiaj Dzień Chłopaka, dlatego chcę wam powiedzieć... T-Love.
1: SK2.
0: Teraz nasz chłopak od najważniejszych newsów w SK2, Jakub Konieczkowicz, 15:30.

0: fortunę. Ponad 6 milionów złotych wpłynęło tego lata do kas Gdańska, Sopotu i Gdyni z samych opłat miejscowych i uzdrowiskowych. To w związku z rosnącą liczbą gości, a w samym Gdańsku to 20% więcej wpływów względem ubiegłego roku.
1: Proszę, morze pieniędzy!

0: Kasia Kowalska, która śpiewa, że nie ma nic. Jak to? No Westy 2 przecież mamy. Najlepsze polskie hity. A propos rzeczy. I no to teraz historia z brytyjskiego second handu. W jednym z takich właśnie widzę miejscóweczek, ciucholandków, pojawiła się kobieta, która znalazła suknię ślubną za 5 funtów i wzięła w tej sukni ślub, kochani. Na jeden z najważniejszych dni w swoim życiu, jak nie najważniejszy, kupiła suknię za 5 funtów.
1: SK2.
0: Złota kobieta.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
2: I po reklamie.

0: Niektóre chłopaki są tak szybkie jak ten numer Cykady na Cykladach w Radiu SK2. A dzisiaj Dzień Chłopaka, no i teraz można pójść w pytanie. Kiedy facet przestaje być chłopakiem? Po 30, po ślubie, czy dopiero kiedy sam kupuje płyn do płukania? Jakiego byście sobie życzyły chłopaka? A za chwilę bardzo fajny chłopak, Kuba i najważniejsze newsy o 16 w SK2.
1: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
10: Teraz drogowa mapa regionu, tym razem przenosimy się na Podhale. Nowy wygląd dostało Rondo Solidarności w Zakopanem. Nie ma tam już wysokich krzewów i kosodrzewiny. Są niższe rośliny i kwiaty. Dzięki temu zrobiło się tam bezpieczniej. Wieczorem będzie pogodnie, ale chłodno. Na termometrach od 10 w Zakopanem do 13 w Nowym Sączu. Nocą w pogodzie bez zmian. Nadal pogodnie, ale jeszcze zimniej, bo od 5 do 8.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Jest 16. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty, przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej media informowały o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot. Przez to musiał on wylądować w Arabii Saudyjskiej. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co jeszcze ustalono w tej sprawie?
12: Trwają przesłuchania. Media donoszą, że coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Manu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy, jak poinformowano, są bezpieczni.
11: Kompletnie pijany prokurator złapany w nocy na A4. Henryk W. miał niemal 3 promile, gdy został zatrzymany na podkarpackim odcinku autostrady. A to ważny śledczy z Opola, zastępca tamtejszego prokuratora okręgowego. Został już zawieszony w pełnieniu obowiązków.
13: Ponadto prokurator okręgowy w Opolu skierował drogą służbową wniosek o odwołanie spełnionej funkcji, a także o obniżenie wynagrodzenia do 50%.
11: Mówi nam rzecznik opolskiej prokuratury Stanisław Bar. Sprawą ma się zająć Biuro Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej w Warszawie. W kalendarzu Dzień Chłopaka zapytaliśmy białostoczanki, jakie cechy powinien mieć ich wymarzony partner.
14: Powinien być zabawny bardzo i lojalny.
15: Szczery, taki troskliwy i kochany.
16: Trudno być dobrym chłopakiem w dzisiejszych czasach?
17: Łatwizna. Wystarczy być dobrą osobą i nie myśleć tylko o sobie.
11: A usłyszała to nasza reporterka Agata Kropniewicka.
1: SK2 News, Nowy Sącz.
10: Darek, zapraszam. Są pieniądze dla kolejnych jednostek OSP z naszego regionu. Tym razem to 320 tysięcy złotych z kasy województwa, między innymi dla gminy Biecze, Drbinia, Nowy Biśnicz czy Poronin. Uwaga na walki jeleni w Zakopanem, ostrzega Taczański Park Narodowy. Nie bez powodu, bo na takie akcje bardzo często można też trafić na ulicach miasta.
7: Jeżeli nas to zaciekawiło, możemy z dużej odległości to oglądać.
10: Mówi Tomasz Zając z Taczańskiego Parku Narodowego.
0: Ten sam obrzęd każdego dnia. Cyk, cyk, cyk, schody w dół, kluczyki potem w dłoń, drzwi od auta, pyk, otwieramy, bo jest 16, już 2-3 minuty po. Taka godzina biurowa. Człowiek odchodzi od biurka i zaczyna w końcu odzyskiwać życie.
1: 100% polskich hitów.
0: Daję wam znać, że tylko takie gramy. Prima Ballerina, Oskar Cyms czy Jarząbek nawet ze swoją prawdą jeszcze tutaj do nas wskoczy. On to lubi długo siedzieć przy biurku, a teraz ewakuacja. Ewa Farna-Kowalski, witajcie.
18: Możesz

0: pamiętasz nas jak wcześniej.
1: Artur Jarząbek pamiętał, żeby przyjść do studia i dzisiaj ma dla was swoją prawdę z lufą w roli głównej. Arturo, prosimy.
2: Jarząbek, prawdę ci powie.
3: Wyobraźcie sobie, jedziecie spokojnie przez Polskę, nagle przy drodze widzicie żółty znak z czołgiem. Pierwsza myśl, czy ja właśnie wjechałem na poligon? A tak naprawdę te żółte znaki z czołgami nie powinny nas jakoś bardzo niepokoić. Na polskich drogach, czy to przy okazji ćwiczeń, czy przegrupowań, pojawia się coraz więcej konwoi, stąd takie oznaczenia. Te tajemnicze żółte tablice są w kodeksie drogowym od dawna, ale na kursie na prawo jazdy nikt się nad nimi nie rozwodzi, bo są przeznaczone tylko dla kierowców wojskowych maszyn. Najczęściej stoją przed mostami czy wiaduktami i pokazują, jakie obciążenie wytrzyma dany obiekt. Tyle, że dla czołgów albo wozów opancerzonych. Co to dla nas, zwykłych kierowców, oznacza? No tylko tyle, że możemy tutaj spotkać na drodze długi wojskowy konwój. A wtedy pamiętajmy, nie wciskamy się między pojazdy, bo wyprzedzać wolno tylko całość i absolutnie nie róbmy zdjęć konwojom, o to prosi wojsko. A już na pewno nie wrzucajcie takich zdjęć i informacji do sieci, bo po co pomagać wrogowi, prawda?
2: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Zwykłe Bona Fide, Zalia i Faust. Nie uciekniemy od tego, że czas pędzi, 16.30. Najważniejszy skrót newsów, Jakub Konieczkowicz. Kto jedzie pociągiem, niech da głośniej.
1: Groźny wypadek na dworcu kolejowym w Tarnowie. Około 40-letnia kobieta wpadła pod pociąg relacji Poznań-Przemyśl. Z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Pociąg zatrzymano na czas działań służb. Policjanci teraz prowadzą oględziny i ustalają okoliczności wypadku. To tylko ćwiczenia, ale zakończone sukcesem. Na warmińsko-mazurskim odcinku S7 służby sprawdzały, jak radzą sobie w sytuacji kryzysowej i długotrwałej blokady trasy. Całkowicie wstrzymano ruch w kierunku Warszawy. Według scenariusza powstał tam 2,5-kilometrowy korek.
2: Scenariusz zakładał, że takie utrudnienia w najgorszej sytuacji mogą sięgnąć nawet 5 godzin. My ruch udrożniliśmy po niecałych 2.
1: Mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. W akcji wzięły udział policja, straż pożarna oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Tysiące zawodników z 60 krajów świata i dziesiątki kilometrów przez ulicami aglomeracji śląskiej. Od piątku do niedzieli potrwa Silesia Maraton. Będzie to już 18. odsłona wydarzenia, na starcie pojawi się ponad 17 tysięcy zawodników.

0: Bez jedzenia to będzie ciężko. Szczęśliwego Nowego Jorku i Artur Gadowski. W Nowym Jorku popularne są hot dogi, a u nas w Polsce schabowy, dywola i grochuwa, grzybowa, kapuśniaczek, pyzy. Wymieniam to, co tutaj widzę na sk2.pl, bo teraz pomyślę, że te dania, które ja wymieniłem, i nie tylko te, przygotują dla ciebie szefowie kuchni z mistrzynią, Darią Ładochą na czele. W SC2 tworzymy właśnie aktualnie biesiadną drużynę, bo chcemy się razem z wami zabawić i w skład tej drużyny możesz wejść ty. Bawić się z nami na Stadionie Narodowym. Już mamy zarezerwowaną miejscówkę w loży VIP na początku listopada. Norbert i Judyta z osobami towarzyszącymi mają już swoje krzesła, a ty możesz jeszcze z kimś wskoczyć do tego towarzystwa. Wystarczy, że zagłosujesz na sk2.pl w plebiscycie na najlepszy polski obiad. Wybierz tutaj swój smaczek. Dopisujesz, dlaczego to właśnie ty powinieneś usiąść z nami przy tym stole, a potem może się okazać, że telefon rano zadzwoni twój i usłyszysz: dzień dobry, mamy dla ciebie wiadomość. SK2 chce, żebyś się upakował, bo jesteś na liście gości, która z najbardziej polskim radiem będzie bawić się przy najlepszej polskiej kuchni i hitach na Stadionie Narodowym. I do tego jeszcze 500 dorzucamy kieszonkowego na wasze własne wydatki. I macie też załatwiony nocleg w wypasionym hotelu. No, jeden stół, tysiące smaków i wy najlepsi, głodni wrażeń słuchacze SK2. SK2.pl, tutaj wskakujcie do zabawy.
1: SK2.
0: Szykuje się impreza taka, że gary będą grały. Och jach, Sylwia Grzeszczak za chwilę.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
10: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.

0: trzy razy bardziej w Radiu SK2 od Hanki Kuzimowicz i trzy razy bardziej będzie fajniej po godzinie 17. Mm-hmm. Łukasz Zduńczyk przejmie ster i dla was będzie grał, ale nie sam.
1: Potwierdzam, będzie fajnie, bo do naszego studia z nowym numerem wpadnie on, Jeremi Sikorski, i będzie poradnik dla tych, którzy jeszcze nie są zakochani, ale chcą być.
0: W Dzień Chłopaka.
1: Dokładnie tak, żeby już w następny Dzień Chłopaka mieć z kim świętować.
0: To będzie idealny singiel, żeby za rok właśnie złapać kogoś za rączkę.
1: Także zostańcie z nami, bo będzie poradnik właśnie, jak kogoś złapać.
0: Niech rączka was teraz w ogóle gdzieś tam nie korci, żeby zmieniać stację. Kowalski, bawcie się dobrze ze SK2.
2: Reklama.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
17: Wieczorem będzie pogodnie, ale chłodno. Na termometrach od 9 w Zakopanem do 13 w Nowym Sączu. Nocą w pogodzie bez zmian. Nadal będzie pogodnie, ale jeszcze zimniej, bo od 6 do 8 o 10. Jutro w całej Małopolsce dużo słońca i znowu ciepło. Na termometrach w czwartek od 17-20 w górach i na Podhalu do 22 w Nowym Sączu i regionie. Rano dużo chłodniej, uwaga też na mgły.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 17, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny, wydał go Warszawski Sąd Okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą, jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe środki w tej sprawie były nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
2: Lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy, niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach.
1: A jeśli decyzja sądu się uprawomocni, Marcin Romanowski wróci do Polski, deklaruje jego obrońca. Z kolei prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
14: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu.
1: Przypomnijmy, pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadesłane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Śledczy nie przesądzają, że tam przebywa Marcin Romanowski. Chciał się zemścić na byłym szefie. Zatrzymano 46-latka podejrzewanego o umieszczenie dwóch pojemników z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym budynku jednej z firm w Elblągu.
18: To były pracownik firmy. Wstępnie przyznał się do umieszczenia pojemników oraz tego, że to jego działanie miało być wymierzone po prostu w byłego pracodawcę.
1: Relacjonuje Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Mężczyzna odpowie za narażenie wielu osób na utratę zdrowia lub życia. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Wprowadzenie systemu kaucyjnego miało sens. Tak minister klimatu i środowiska podsumowała rok działania tego rozwiązania. Paulina Henning-Kloska podkreślała, że za systemem stoją przede wszystkim liczby. Przez pierwszy rok udało się odzyskać 5 miliardów opakowań.
19: Po pierwsze, system kaucyjny działa. Po drugie, jego wprowadzenie do naszego życia miało sens.
1: A jak dodaje, resort klimatu pracuje teraz nad rozszerzeniem systemu.
8: SK2 News, Nowy Sącz.
17: Darek Grysie, zapraszam do budowy nowego mostu na Popradzie pomiędzy Nowym a Starym Sączem. Przygotowuje się GDDKiA. Przetarg na takie prace ma być ogłoszony jeszcze w tym roku. Ruszyła budowa nowego parkingu przy szpitalu w Nowym Sączu. Takie miejsce postojowe dla samochodów powstaje w pobliżu lądowiska dla śmigłowców.
20: 193 miejsca dla samochodów osobowych, w tym 10 dla samochodów osób niepełnosprawnych.
17: Mówi Agnieszka Zelek, rzecznik prasowy szpitala w Nowym Sączu.
1: I jak wracać do domu, to w dobrym towarzystwie, a nawet bardzo dobrym. Za chwilę do naszego studia wpadnie Jeremi Sikorski i zrobi prezent na Dzień Chłopaka. Nie tylko chłopakom, ale też dziewczynom wydał swój nowy numer i za chwilę osobiście go zapowie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
8: 100% polskich hitów. Polskich hitów.
1: To umówmy się tak, że do domu teraz odprowadza nas Cleo, a ja idę po Jeremiego, bo już chyba swoją furą pod rady do nas podjechał. 3 po 17.

0: Tak, właśnie tego mi brakowało. Lemon w Radiu SK2. Kocham Igora Herbuta, powiedział przed chwilą Jeremi Sikorski, który jest w naszym studiu. Cześć!
1: Cześć, cześć, słuchajcie. Bardzo mi miło. No, Igor ma niesamowity wokal. Wydaje mi się, że taki jeden na milion, jak nie miliard.
0: No, nie no, dwa na milion są takie, bo Jeremi Sikorski też ma przepiękny wokal. Za chwilę się o tym przekonacie.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Jeremi Sikorski przyszedł do nas ze swoim nowym numerem, ale zanim ten kawałek zagramy, zanim o nim pogadamy, to powiedz, jak to jest? Jak tam pierwsze miesiące po ślubie? Jak bardzo twoje życie się zmieniło? Powiedz nam wszystkim.
1: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
0: Czyli słuchaj, już nam zdradziłeś po prostu finał tej historii, która zaczyna się w twoim nowym numerze. Już wiemy, że ta historia, którą za kilka minut na antenie Radia SK2 usłyszycie, kończy się ślubem, ale początki były stresujące, jeśli mogę. Nie wiem, czy to jest w ogóle właściwe słowo. Opowiedz, jak ten pierwszy moment wyglądał.
1: Słuchajcie, no zawsze to spotkanie na początku jest stresujące i w ogóle z racji tego, że dzisiaj jest dzień chłopaka, to panowie, mam do was taki apel w takim kontekście z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie dalej, no to już czas pokaże.
0: Ale to teraz udowodnijmy, że to nie jest tylko teoria, ale to
1: nie
0: się
1: historia,
0: wydarzyło.
1: Tak,
0: powiedz,
1: tak
0: jak
1: było.
0: Twoja historia wyglądała.
1: No, słuchajcie, tak było. Faktycznie tak jak w utworze, który zaraz wybrzmi, na początku jest tekst... Czy to znak, że masz... Nie, śpiewam już inną piosenkę, przepraszam, ale...
0: Ogólnie, że po prostu zobaczyłeś jej twarz w telewizji.
1: Pierwszy raz na ekranie. Zobaczyłem twoją pierwszy raz twoją twarz na ekranie. I tak było. W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego... Kurde.
0: Serce zabiło mocno.
1: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
0: Już wszyscy wiemy, jak to się zakończyło. Był happy end, krótko mówiąc.
1: Tak jest.
0: Zostańcie z Radiem SK2, bo za chwilę gramy nowy numer Jeremiego Sikorskiego. A jak? To co, zagramy?
1: Let's go.
0: A jak?
1: Let's go.
2: SK2.

0: i Igo w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów od najlepszych polskich artystów i w naszym studiu cały czas Jeremi Sikorski. Cześć ponownie.
1: Cześć, Kej.
0: To jest taka niespodzianka z okazji Dnia Chłopaka. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego, który już za moment usłyszycie premierowo na antenie Radia SK2. I mam wrażenie, że ten numer to jest taki poradnik. Poradnik, jak zrobić ten pierwszy krok w relacji.
1: Totalnie tak. To w sumie wyszło przypadkowo, że dzisiaj akurat jest dzień chłopaka.
0: Aha, myślałem, że to
1: ustawiono. Nie,
0: że
1: to
0: tak
1: nie było,
0: specjalnie,
1: to nie
0: że
1: było planowane, ale właśnie tak jak sobie dzisiaj jechałem na wywiady, to właśnie pomyślałem, że trochę to dokładnie tak może być, no bo każdy się stresuje przed tym pierwszym krokiem, każdy się stresuje przed tym, żeby wykonać ten pierwszy telefon, a tak jak już powiedzieliśmy przed chwilą, no ja uważam, że zawsze warto to zrobić.
0: A jak znaleźć w sobie tę odwagę, że dobrze, podoba mi się jakaś dziewczyna, to jak znaleźć sobie tę odwagę, żeby zrobić ten pierwszy krok i jednak do niej napisać?
1: Szczerze po prostu to zrobić.
0: Jakby nie
1: tutaj
0: czekać,
1: nie ma chyba jakiejś magicznego zaklęcia, które sprawi, że będzie ci łatwiej. To tak jak w sumie z każdą rzeczą w życiu, nie? Z pójściem na rozmowę o pracę albo z zrobieniem jakiegoś pierwszego kroku w każdej dziedzinie życia. I podobnie jest tutaj z tym aspektem miłosnym i sercowym, chociaż one wydaje mi się, że są najtrudniejsze, bo wiąże się z tym duży bagaż emocjonalny.
0: Ja polecam serdecznie obejrzeć teledysk do tego numeru. Tam występuje między innymi brat Jeremiego Sikorskiego.
1: Tak.
0: I powiedz mi, czy ty też, zanim do swojej obecnej żony napisałeś, czy ty też słyszałeś takie złote rady, nie daj spokój, nie pisz do niej, bez sensu, wygłupisz się tylko.
1: Nie. Tutaj akurat dopisaliśmy sobie taką historię wspólnie z reżyserem teledysku, z Borysem, pozdrawiam serdecznie. Nie słyszałem. Wiesz co, ja akurat w swoim życiu mam tak, że jak podejmuję jakąś decyzję, to podejmuję ją sam. I albo sam się na niej spalę, albo będzie ona dobra. Rzadko kiedy pytam się o zdanie w takich sytuacjach jakby prywatnych, innych osób. No chyba, że faktycznie decyzja jest już taka bardzo poważna
0: Trzeba skonsultować.
1: I warto to przedyskutować, bo uważam, że warto rozmawiać w ogóle zawsze, w każdej sytuacji. Już później w relacji też. Uważam, że ta rozmowa jest najważniejsza. Więc tak, ja uważam, że po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, zebrać się w sobie i powiedzieć sobie, a jak, zrobię to.
0: Warto wsłuchać się w tekst, ale też warto wsłuchać się w beat, bo on został zrobiony w bardzo ciekawy sposób. Tak. Powiedz, jak wy to zrobiliście razem z Tripsem? Bo to było bardzo ciekawe, pochwaliliście się tym też oczywiście w mediach społecznościowych.
1: Tak, siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam i na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
0: Więc jeżeli będziecie uważnie słuchać, to ten dźwięk wybierania numeru w telefonie za chwilę usłyszycie na antenie Radia SK2. To jest ten moment, Jeremi, zapowiadaj swój nowy kawałek i gramy.
1: Kochani, z tej strony Jeremi Sikorski, już za chwilę najnowszy utwór, a jak specjalnie dla was w SK2.

0: To może być jednym z największych hitów jesieni 2026, aktualnie na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki. To Oliwka w Radiu SK2, która teraz się urlopuje, odpoczywa po intensywnym sezonie koncertowym, więc jakby ktoś próbował, to się może nie dodzwonić, ale jak Oliwka wróci już z urlopu, to pewnie się weźmie za robotę, bo ma co robić. Pracuje aktualnie nad swoją drugą płytą, a to była pierwsza zapowiedź tego krążka. Zostańcie z SK2, bo u nas za chwilę zagra Jacek Stachurski i typ niepokorny.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Twój stary telewizor już tylko gra na nerwach? Pralka tańczy po łazience, a komputer pamięta czasy dinozaurów. Nie funduj im emerytury w piwnicy. Przywieź elektroodpady do Alumet. Skupujemy od osób prywatnych i firm. Zapewniamy dokumentację BDO, a wszystko legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 570 701 438. Alumet. Nowy Sącz, ulica Kolejowa 1. Więcej punktów na www.alumetbiz.pl. Alumet. Nie chomikuj, odzyskuj.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wietrzenie magazynów w Alfa Bram. Startujemy! Tylko do 3 października czekają na Was setki produktów w specjalnych, wyprzedażowych cenach. Bramy ogrodzeniowe, automatyka, ogrodzenia panelowe, wideodomofony, profile stalowe i aluminiowe i wiele więcej. Duży wybór produktów dostępnych od ręki. Alfa Bram. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. No to cześć! Widzimy się na Witosa 6, Nowy Sącz. Zapraszamy także na Krakowską 92 oraz do Czchowa na Sądecką 36. www.alfabram.pl.
12: I po reklamie.

0: To już jest koniec środowej pracy. Zaraz będzie można odpocząć. Elektryczne gitary w Radiu SK2. No dzisiaj podobno jest Dzień Chłopaka, także być może niektórym się szykuje bardzo miły wieczór. No chyba, że znowu się dowiemy, że jednak nie świętujemy Dnia Chłopaka, tylko Dzień Mężczyzny, który jest 10 marca i znowu trzeba będzie pół roku czekać. Nie wnikam w wasze wewnętrzne ustalenia. Ja się na pewno zajmę graniem za chwilę Oskar Cym z WSC2.
1: Reklama.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie.
6: Bo Kaufland jest fresh. Fresh.
4: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
12: I po reklamie.
13: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ihora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Na wydanie opinii mają zaledwie kilka dni. Przypomnę, poprzednie badanie wykazało u mężczyzny zaburzenia psychotyczne. To uniemożliwiło przesłuchanie i postawienie mu zarzutów. Do kraju powrócił wojskowy samolot z polskim obywatelem ewakuowanym z Filipin. Przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Polak przez 2 lata przebywał w filipińskim szpitalu. Pan Piotr Moczulski jest już w Polsce, w drodze do szpitala w Białymstoku. Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie. Trafią jedynie do fabrycznie nowych pojazdów zarejestrowanych po marcu przyszłego roku.
14: Jeśli środa dała wam w kość, stoicie teraz w korku i już zaczynacie przysypiać, już się pojawia pierwsze ziewanie, to spokojnie, za chwilę wchodzi Oskar Cyms ze swoimi trąbami i na pewno postawi was na nogi, a ja od siebie dorzucam najlepsze polskie nowości, bo jak co wieczór gram najlepsze nowe numery prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. W tej godzinie między innymi Nita wpadnie i zabierze nas do początku lat 2000. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Red Lips w Radiu SK2. Wieczorami gramy najlepsze nowości i teraz ze świeżym numerem wpada do nas Jasiek Piwowarczyk, czyli zwycięzca ostatniej odsłony The Voice of Poland. Jasiek ostatnio też występował w Opolu z hitem Halo Houston, a teraz ma nową propozycję, śpiewa o tęsknocie. No Jasiek na pewno tęskni za waszymi głosami na sk2.pl, bo to kawałek z propozycji do waszej listy hitów Obłoki, już teraz w Radiu SK2.

Demono. Ten numer zawsze dobrze wchodzi w samochodzie, bo się można tak fajnie bujać na dołkach. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów i mamy najlepsze nowości. A tak się robi muzykę w XXI wieku. Najpierw się wrzuca fragment swojego nowego numeru do mediów społecznościowych, czeka się na reakcję fanów i jak zareagują dobrze, to wydaje się go w całości. I właśnie tak zrobiła Nita, czyli artystka, która świetnie śpiewa i świetnie sobie radzi na Instagramie i TikToku. Wydała teraz nowy numer, jak sama mówi, najbardziej osobisty kawałek w jej karierze. No to gramy. Nita, To zabolało. Prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Urszula w Radiu SK2, a za chwilę cofamy się o 14 lat do roku 2012, bo właśnie wtedy Jula wydała swój wielki hit Za każdym razem, który, jak sama mówi, zmienił jej życie. No teraz to dopiero jej życie się zmieniło, bo w lipcu Jula została mamą. Także życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, więc jedno jest pewne, Jula raczej teraz nie ma głowy do tworzenia nowych piosenek, no chyba że jak dziecko zaśnie, to coś tam się w wolnej chwili uda napisać.
1: Reklama.
2: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta. I po reklamie.

0: T-Love w Radiu SK2. To jest prawdziwy klasyk polskiej muzyki, ale codziennie wieczorami mam też dla Was najlepsze nowości, z którymi śmiało się możecie zakumplować. Gram propozycje do gorącej polskiej dwudziestki, no i po godzinie 19 sprawdzimy, co się może wydarzyć między dwiema osobami na 30 metrach kwadratowych.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Michał Rejduch, zapraszam. Literacki Escape Room organizuje Sądecka Biblioteka Publiczna. Tym razem tematem będzie literatura włoska. Uczestnicy wkroczą do świata włoskich powieści, w którym każda książka może skrywać wskazówkę, a każda zagadka prowadzić do kolejnej tajemnicy. Zadaniem jest rozwiązanie zagadki i wydostanie się z pomieszczenia. Escape Room będzie dostępny od soboty do przyszłego piątku w Bibliotece Głównej. Przed nami kolejna edycja projektu Teatr Polska w MCK Sokół w Nowym Sączu. Spektakle obejrzycie 13 i 15 października.
7: Nie ma drugiego takiego radia na świecie, które grałoby wam 100% polskich hitów. W Radiu SK2 mamy nie tylko kawałki, które doskonale znacie, ale też najlepsze nowości. No i w tej godzinie pojawi się numer, z którym Wiktor Sas pojedzie na Eurowizję Junior. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jugoton i Kazik w Radiu SK2, a teraz czas na nową muzyczną parę, która jak na XXI wiek przystało, poznała się przez internet. Ona zaobserwowała jego profil w mediach społecznościowych, on jej odpisał, zaproponował nagranie, potem się spotkali i spontanicznie zrobili razem numer. I tak oto powstał duet Bowska i po prostu Kajtek. Nagrali numer o związku w małej przestrzeni, po prostu 30 m2, już teraz w Radiu SK2.

Monika Brodka w Radiu SK2, a o nim będzie głośno w najbliższych tygodniach. Wiktor Sas szykuje się do występu na Eurowizji Junior. Już 24 października będzie nas reprezentował na Malcie z hitem Gravity. I to ciekawe, ma nawet spore szanse na zwycięstwo, bo według takiego wstępnego przewidywania fanów, Wiktor Sas jest aktualnie na trzecim miejscu. Także trzymamy kciuki, no i gramy. Wiktor Sas i Gravity, już teraz w Radiu SK2.

0: Natalia Kukulska w Radiu SK2, a za chwilę na naszej antenie pojawi się artystka, która ma teraz naprawdę bardzo fajny czas w swoim życiu. Zakończyła stadionową trasę koncertową i teraz zajęła się zwiedzaniem świata. Była już na wyścigu Formuły 1 w Madrycie, odwiedziła portugalskie Porto, ale było też plażowanie i sporo słońca. Tak właśnie czas na urlopie spędza. Sanach, Cicho Sza po krótkiej przerwie.
1: Reklama.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: I po reklamie.

0: wyszedł Jose Łączkę kosić, a tam śnieg. Wysoko w Tatrach cały czas jest biało. Depres w Radiu SK2. Jeśli komuś się zimno zrobiło wieczorem, to będzie rozgrzewająca. Herbata z imbirem. Od Smolastego już za chwilę.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Michał Rejduch, zapraszam. Kolejne spotkanie autorskie organizuje Sądecka Biblioteka. W piątek będziecie mieli okazję spotkać się z autorem kryminałów Dariuszem Gizakiem, który opowie o tym, jak powstają jego książki. Początek spotkania o godzinie 17 w czytelni biblioteki przy ulicy Franciszkańskiej. A w niedzielę ciekawy koncert w nowosądeckim MOK-u. Usłyszycie piosenki o miłości, bliskości i emocjach. Zaśpiewają Ewa Nowel, Anna Wacura, Tomasz Wolak, Magda Siedlarz oraz Anna Staniszewska. Początek o 18.30. Wstęp darmowy.
0: Jesień też potrafi być piękna. Wieczory robią się coraz dłuższe. Można wskoczyć pod kocyk, przygasić światło w pokoju i na spokojnie posłuchać Eski 2. Taki klimat robi nam Smolasty, a ja za chwilę podrzucę wam nowości. Będzie m.in. kawałek, który powstał na imprezie w Zakopanem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Tylko Pnie Przysól i 100% polskich hitów. Kasia Kowalska w Radiu SK 2, no i oczywiście są tutaj najlepsze nowości. Teraz znowu zaglądamy do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki, a tam świeży numer od Kaści Suchackiej, która od małego marzyła o tym, żeby się przeprowadzić do Krakowa. No i w końcu jej się to udało, tam nawet studiowała, a teraz szykuje coś wyjątkowego dla swoich fanów. Już 11 grudnia zagra specjalny koncert w Tauron Arenie w Krakowie, a teraz zagra na antenie Radia SK 2 w nowym numerze, w duecie z Cortezem. To kawałek zapowiadający film Nasza Rewolucja, premiera 11 listopada. Już teraz gramy Jak My w Radiu SK 2.

Phil w Radiu SK2. No, on to pokazał, na co go stać. Pojechał z kumplami do Zakopanego, zrobili niezłą imprezę, no i tak właśnie powstał jego nowy numer. Michał Szpak zdradza, że jest szczęśliwy, że jest zakochany i właśnie nagrał nowy numer Kochanie, który czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Czy wskoczy do notowania? To wszystko zależy od was. Głosujcie na sk2.pl, a nowe notowanie w piątek po 18. Michał Szpak już teraz.

0: Various Monks. W Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, a za chwilę na naszej antenie pojawi się duet, który ostatnio świętował 20. 20 tysięcy obserwujących na Instagramie. No oni się dopiero rozkręcają, to jest dopiero początek w ich wykonaniu. Za chwilę Kuba i Kuba, którzy przez całe lato bujali nas hitem Stygnie lato, nawet zgarnęli za niego bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają do nas numer Na kończące się lato. Chłopaki. Ich nowość z miejsca 12 gorącej polskiej 20 już za chwilę w SK2.
1: Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: formacja nieżywych schabów w Radiu SK2 na chwilę przed 21. Ja tylko przypomnę, że w kalendarzu dzisiaj 30 września, Dzień Chłopaka podobno mamy. Tak tylko przypominam, bo jeszcze 3 godziny tego dnia, jakby nie patrzeć, nam zostały. I mniej niż połowa tygodnia, odliczanie do piątku rozpoczęte.
1: Autopromocja. Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad.
7: Hmm.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Teatr Polska wraca do Nowego Sącza. W październiku na scenie MCK Sokół zobaczycie kolejne spektakle w ramach tego projektu. 13 października będzie to spektakl The Chairs Fundacji Soul Sound, a dwa dni później spektakl Chłopcy w wykonaniu Fundacji Horyzont Sztuki. W sobotę warto odwiedzić Nowosądecki Rynek. Tu czeka na Was piknik sportowy. W trakcie imprezy odbędą się zawody rowerowe. Gościem będzie też kajakarz olimpijczyk Dariusz Popiela. W planie są występy młodych wokalistów, a na zakończenie wystąpi Tomasz Jarosz z Lachersów. Start o 13.
16: Magazyn lokalny.
15: Michał Rejduchy, zapraszam. Nie tylko wygodna i bezpieczna, ale też ładna. Taka jest po remoncie wisząca kładka nad Dunajcem, która łączy Witowice Dolne i Tropie. Z kładki mogą korzystać lokalni mieszkańcy, ale też turyści i rowerzyści.
17: Do przejazdu, bo trzeba by naokoło jechać, jakby ktoś chciał przejechać.
18: Kładka z pewnością ułatwi nam tutaj transport między tymi dwoma odcinkami rzeki. My tak co roku przynajmniej staramy się raz wybrać z uczniami szkoły podstawowej w Witowicach Dolnych na taką wycieczkę tutaj krajoznawczą wokół właśnie tych miejscowości. Fajna rzecz, fajna atrakcja, fajnie, że zostało to, ta kładka została wyremontowana. Będzie służyła na pewno mieszkańcom, będzie służyła nam. No i miejmy nadzieję, że w takim dobrym stanie, jak jest dzisiaj, zostanie na długie, długie lata.
19: Skraca drogę tutaj z Różnowa do Tropia. Wygodniej będzie.
20: Kładka, tak jak wspominałem tam przy otwarciu, pierwsza już w 70-tych latach, w 1970 roku już tutaj była taka kładka, tylko że kładka mało stabilna, niezbyt bezpieczna do korzystania. I w roku 1984 rozpoczęła się budowa tej kładki właśnie, która teraz w tym miejscu się znajduje. W większości wykonana w czynie społecznym przez mieszkańców z inicjatywy byłego już świętej pamięci wieloletniego radnego i sołtysa Witowic Dolnych, pana Gerarda Piwowara, jego brata obecnego tu z nami dzisiaj, pana Czesława, jak i byłego sekretarza w tych czasach gminy, a późniejszego wójta pana świętej pamięci Kazimierza Ciaracha. Większość prac wykonanych zostało w czynie społecznym. Mieszkańcy się bardzo mocno w to zaangażowali. Problem dojazdu tutaj do dzisiaj, kiedy w każdym domu jest kilka samochodów, myślę, że to nie jest taki duży problem, ale w tamtych czasach był to duży problem, ponieważ ta trasa w koło z Witowic do Tropia, do kościoła parafialnego, do której to parafii Witowice Dolne i Górne należą, to jest ponad 10 kilometrów. To bardzo mocno skróciło ten czas i drogę, jeśli chodzi o dostęp do kościoła parafialnego, i to była główna przyczyna tej właśnie inicjatywy, aby taką kładkę wybudować. Przez wiele lat narażona była, jak wiemy doskonale, na różnego rodzaju czynniki atmosferyczne, i ta jakaś degradacja jej z czasem postępowała i w końcu podjęliśmy taką decyzję, żeby przystąpić do takiego kompleksowego remontu tej kładki. To też zostało wykonane. Zdawaliśmy sobie sprawę, że koszt nie będzie mały. Udało się na poziomie 85% pozyskać dofinansowanie z Funduszy Europejskich Małopolski poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i za to tutaj słowa podziękowania do Zarządu Województwa, do Departamentu Funduszy Europejskich na czele z panem dyrektorem Pawłem Knapczykiem, ale także do tych osób, które nam pomogły w tych zabiegach o pozyskanie tego dofinansowania, które już tam przy otwarciu wymieniałem, czyli radni sejmiku, pan Jan Duda, pan Stanisław Pasoń czy pan poseł Patryk Wicher. Determinacja, żeby to zrobić, była duża. Faktycznie stan tej kładki budził duże zastrzeżenia i nie była ona do końca bezpieczna i to przyświecało głównie, żeby zwiększyć bezpieczeństwo tej kładki. To nam się udało zrobić. Czas był faktycznie krótki, bo praktycznie od połowy marca do końca maja, czyli około 2,5 miesiąca realizacja, ale firma, muszę przyznać, trafił się dobry wykonawca, który wywiązał się z tych wszystkich zobowiązań zawartych w umowie. Sfinalizowaliśmy to przedsięwzięcie i dzisiaj jesteśmy tu w tym miejscu, by ją uroczyście otworzyć i przekazać do użytkowania. Wymienione zostały, cały podest jest nowy, wymieniony łącznie z podbudową tego podestu. Wykonane są po części te nowe podejścia czy najazd z tamtej strony. Wszystkie te odciągi zostały umocnione, również te elementy betonowe, w których te odciągi są zabezpieczone. Kompleksowo zabezpieczono, zakonserwowano, oczyszczono wszystkie liny, które tę kładkę zarówno podtrzymują podest, jak i stanowią te odciągi do pylonów, które usztywniają, żeby ona się nie kołysała, chociaż jak przeszliśmy, to wiemy, że się kołysze. No ale jakby nie było tych pylonów, to tak jak właśnie mówiłem przy tej pierwszej kładce, ona naprawdę się huśtała, czasami się zdarzało tak, że została nawet przekręcona przez wiatr 180 stopni. Także no nie była tam ta do końca bezpieczna. Natomiast ja się cieszę, że to zadanie się udało zrealizować. Główny cel to jest właśnie dostępność tutaj mieszkańców Witowic Dolnych Górnych do Tropia, do kościoła parafialnego, ale też taki walor turystyczny, który jest w tej chwili dosyć mocno rozpoznawalny i łączony z gminą Łososina Dolna. Szczególnie ta reklama mocna była tej kładki, gdy kręcono film twarz i tą scenę jedną czy dwie, bo już nie pamiętam teraz, tu na tej kładce nagrano i ta kładka wtedy zyskała taki rozmach. Tak, to jest oznakowanie, ponieważ myśmy tą kładkę wpisali do Karpackiego Szlaku Rowerowego, też to się odbyło na początku 2024 roku i stanowi ona element tego Karpackiego Szlaku Rowerowego, który właśnie tutaj prowadzi między innymi tą drogą od Tropia w kierunku Rożnowa. I licznik, który ma zliczać osoby, które korzystają z tej kładki, które przechodzą, tak jak pan wspomniał pan redaktor, ze stacją właśnie naprawy rowerów. Koszt całkowity to jest ponad 994 tysiące złotych. Dofinansowanie było nieco ponad 839 tysięcy.
15: Mówił Adam Wolak, wójt gminy Łososina Dolna. Kładka stała się też częścią planu filmowego. To właśnie na tym charakterystycznym mostku kręcono sceny do dramatu Twarz z 2018 roku, który wyreżyserowała Małgorzata Szumowska. Przekonali się, jak czuje się pasażer podczas dochowania samochodu, zdarzenia z innym pojazdem oraz jak widzi się po alkoholu i środkach odurzających. Mowa o uczniach sądeckich szkół, którzy wzięli udział w akcji Road for Safety Days. Dołączyła do niej nowosądecka policja. Chętni mogli skorzystać z symulatorów.
5: Widać szczerze? Bardzo dziwnie. Niby, że widzisz, niby, że nie. Tak się rozmazuje wszystko, tak nie jest dokładnie skoncentrowany w jednym miejscu, tylko tak jakby w paru miejscach. Bardzo dużo daje do myślenia. Tak naprawdę umiejętności, dajmy na to, nie wiem, jazdy nie są tak do końca prawidłowe do tego, co widzisz. Tak po prostu jest ciężko się zorientować, co gdzie jest.
7: No są to chyba narkogogle, tak. Mają symulować efekt bycia pod wpływem jakichś używek, tak mi się wydaje. No tak tu jest napisane.
11: To zakładasz?
7: Zakładam, właśnie wytestuję.
11: Znowu się powiedz, co widzisz.
7: Tak zrobię. No, nic nie widzę w sumie. Bardzo słabo widzę. Wydaje mi się, że nie przeszedłbym w tym. No ale co, no spróbuję przejść.
11: Słuchaj, nie przeszedłeś całego toru.
7: No nie przeszedłem, nie dałem rady.
11: Dlaczego?
7: Nic nie widać w tych goglach. Jest zlało mi się wszystko, nie widzę nic, nie dałem rady. Kolega może da radę. Nie wiem.
11: A powiedz mi, czy to w jakiś sposób daje do myślenia?
7: Daje, można sobie krzywdę zrobić. Jakby być pod takim wpływem i chodzić gdzieś, to można się wywrócić, paść pod auto. No nie, lepiej Lepiej tak nie widzieć.
11: Kolejne urządzenie tutaj mamy. Powiedz mi, co to jest i... No i co, i spróbujemy, nie?
7: To są alkogogle. Alkogogle. No i będę po nich widział jak po alkoholu chyba.
11: Jak się czujesz?
7: O kurczę. No, rozmazane wszystko. Średnio co widać.
11: Tutaj jest przygotowany taki tor przeszkód. Czy dasz radę przejść nim?
7: No, zobaczymy. Sprawdzimy.
11: Jak było?
7: A jest wszystko rozmazane.
11: Tobie da do myślenia w jakiś sposób.
7: Tak, zdecydowanie. No nic nie widać. No, jest straszne to jest trochę nawet, można powiedzieć.
11: Można spowodować wypadek w takim stanie, tak?
7: Tak, zdecydowanie.
12: No, był to na początku taki stresik, na pewno mocno porywa. Najgorsze uczucie to było tak jednak głową w dół, jak byłem skierowany. No i to daje tak do myślenia, że ten rozsądek jednak u kierowcy powinien być, bo to nie jest przyjemne przeżycie, szczególnie na żywo. Tym bardziej, że tu na tym symulatorze są zabezpieczenia naprawdę porządne, a w aucie tylko jeden pas. No i to powinno dać takim kierowcom do myślenia, że jednak ta ostrożność gdzieś z tyłu głowy powinna być.
11: A powiedz mi, w ogóle takie akcje twoim zdaniem są potrzebne, żeby właśnie pokazać, jak to bezpieczeństwo możemy poprawić?
12: Tak, to jest jak najbardziej potrzebne, szczególnie dla nas teraz młodych ludzi, którzy za niedługo zdajemy prawa jazdy. No i to nam pokazuje, że nie mamy po 6 żyć, tylko mamy jedno życie, które trzeba szanować i nie tylko dla siebie stwarzamy zagrożenie w sytuacji wypadku, ale też dla innych dookoła.
21: Starszy aspirant Aneta Mazur, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu wraz z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego przyłączyła się do kampanii Roadpol Safety Days. 17 września to jest taki szczególny dzień, gdyż dążymy do tego, aby na ulicach całej Europy nie doszło do żadnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym. No i w związku z tym podejmujemy szereg działań, zarówno policja, która nakłada, każe za wszelkie wykroczenia czy przestępstwa, ale z drugiej strony też edukuje i dlatego w dniu dzisiejszym tutaj przy Rondzie Solidarności, gdzie jest bardzo dużo przejść dla pieszych, to rondo jest też obszerne, przygotowaliśmy takie stanowisko edukacyjne, gdzie mamy przede wszystkim ekspertów z zakresu ruchu drogowego, którzy edukują, przypominają o podstawowych zasadach. Mamy też na przykład alkogogle, gdzie można przekonać się, jak zmienia się perspektywa patrzenia, motoryka pod wpływem alkoholu. Mamy symulator dachowania, czyli w bezpiecznych warunkach możemy przekonać się, jak zachowuje się samochód, pasażerowie, jak bardzo niebezpieczne i jakie konsekwencje mogą przynieść różnego rodzaju zdarzenia drogowe.
11: Myśli pani, że tego typu akcja i właśnie te rzeczy, które tutaj macie, ten symulator, te alkogogle, wpłyną na młodych ludzi po to, żeby poprawić to bezpieczeństwo na drodze, zresztą nie tylko na drodze, no bo również i wśród pieszych.
21: Tak, oczywiście. Edukujemy uczniów już szkół podstawowych, ponadpodstawowych. Przekazujemy tą wiedzę tak, aby w przyszłości to procentowało, aby przekładało się to na zmniejszoną liczbę zdarzeń drogowych. I tak jak w tym roku akcja jest skierowana głównie dla pieszych, do pieszych, czyli takich niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy ponoszą największe konsekwencje przy zdarzeniu drogowym. Tutaj cały czas staramy się przekazać te podstawowe zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, poruszania się po drogach, gdyż wszyscy mamy wpływ na bezpieczeństwo i na to, co się dzieje na drodze.
15: Mówiła Aneta Mazur z Nowosądeckiej Policji. W trakcie akcji można było też zobaczyć wnętrze policyjnego radiowozu, czy wziąć udział w nauce udzielania pierwszej pomocy. Borowiki, rydze, maślaki królują w sądeckich lasach. Powoli rozkręca nam się sezon na te jesienne przysmaki. W najbliższych dniach może pojawić się ich więcej, bo pogoda będzie sprzyjać. Każdy, kto zaczyna swoją przygodę z grzybobraniem, powinien mieć przy sobie mały atlas grzybów albo specjalną aplikację na smartfonie, która pomoże rozpoznać grzyba jadalnego i trującego. O szczegółach rozmawiałem z Gabrielą Górowską z Nowosądeckiego Sanepidu.
22: Mamy sezon grzybowy, powoli te leśne przysmaki pojawiają się w naszych lasach na Sądecczyźnie, ale powiedzmy o tym, jak w ogóle zabrać się do tego grzybobrania.
23: Na pewno idziemy z koszykiem, bezwzględnie, proszę, żadnych worków, reklamówek. Grzyby tam wkładane podczas naszego grzybobrania, one się zaparzają i może się tak zdarzyć, że nawet jadalne grzyby, które będziemy nosić chwilę, godzinę, dwie czy kilkanaście godzin, bo różnie grzybobranie trwa, one się tam zaparzą i mogą przejąć od reklamówek toksyczne składniki i po prostu będą również niebezpieczne dla naszego organizmu. Dlatego ważne to jest, aby to grzybobranie odbywało się przy użyciu koszyków, łubianek, czegoś, co jest właśnie naturalnym opakowaniem.
0: Grzyba wykręcamy czy wycinamy?
23: Ja wykręcam. Są szkoły, że wycinamy. Ale jedna bardzo ważna uwaga. Jeżeli są to nasze pierwsze grzybobrania, nie znamy się bardzo na grzybach. Musimy go wykręcić. Dlaczego? Ponieważ grzyb w całości oglądany, wtedy mamy pewność co do identyfikacji. Ponieważ są gatunki, które na samym dole, tak jak muchomory, mają bulwę. Ta bulwa jest w pochwie. Jeżeli my grzyba utniemy, to może się tak zdarzyć, że będzie trudność w jego identyfikacji. Także ja wykręcam, są szkoły, że ucinamy, wykręcam i siłkę przysypuję liśćmi.
0: Jakie grzyby zbieramy?
23: Zbieramy grzyby, jeżeli jesteśmy początkującymi grzybiarzami, zbierajmy grzyby rurkowe, czyli te, które od spodu mają taką siateczkę, podusie, różnie to mówimy. Ponieważ wśród nich nie ma grzybów śmiertelnie trujących. Natomiast jeżeli chodzi o grzyby blaszkowe, no tutaj takim niestety grzybem najbardziej trującym jest muchomor stromotnikowy, którego bardzo niewielka ilość wystarczy do nawet i niestety do poważnego uszczerbku na zdrowiu, a nawet może doprowadzić do śmierci. Jeżeli jesteśmy początkujący, weźmy towarzystwo, kogoś, kto zna się na grzybach, kto zbiera grzyby. Natomiast jeżeli mamy w ogóle jakiekolwiek wątpliwości, u nas w powiatowej stacji w czasie trwania sezonu grzybowego udzielamy takich korepetycji, nazwijmy to tak, bo to są też właśnie działania edukacyjne i między innymi właśnie oceniamy, identyfikujemy grzyby, czy one są jadalne zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia.
0: Czyli rozumiem, że po takim grzybobraniu można przyjść do Was i pokazać część swoich zbiorów. Może nie wszystkie, bo jeżeli ktoś ma duży kosz i kilka kilogramów, to podejrzewam, że nikt nie będzie sprawdzał każdego grzyba.
23: Dobrze pan redaktor zaznaczył. Może te, które faktycznie, co do których mają państwo wątpliwości. Natomiast nie, zdarzały się osoby, które przychodziły z pełnymi koszykami. My to po prostu segregujemy. Jest nas tu 6 osób w tej chwili. Parę osób nabyło właśnie uprawnienia klasyfikatora grzybów. Także służymy pomocą i trzeba z tej pomocy korzystać.
0: A czy możemy korzystać z pomocy sztucznej inteligencji podczas grzybobrania?
23: Ja myślę, że nie idźmy tą drogą póki co. No sztuczna inteligencja jeszcze, ja bym była ostrożna. Myślę, że oko ludzkie jest chyba, nie wiem, ważniejsze, lepsze. Człowiek jednak jest póki co wyższy od sztucznej inteligencji. Nie idźmy tą drogą. Myślę, że lepszym będzie dobry atlas, lepszym będzie aplikacja na telefon komórkowy, choć tu też trzeba zwrócić uwagę, bo grzyby, wie pan, jeżeli one rosną w różnych miejscach, różne nasłonecznienie, w różnym otoczeniu, one mogą troszkę się różnić od tych, które mamy w atlasie. Dlatego apeluję, że jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość, zresztą to jest dekalog grzybiarza, nie mam pewności stuprocentowej, nie zbieram grzyba. Jeżeli mam wątpliwość, my jako powiatowa stacja w Nowym Sączu, zresztą w całej Polsce stacje sanitarne takie dyżury pełnią i oceniają właśnie, identyfikują grzyby.
0: To jest bezpłatna pomoc?
23: Tak, bezpłatna pomoc.
0: Trzeba się jakoś wcześniej umawiać?
23: Wie pan co, może dobrze by było, jeżeli mamy na przykład tych grzybów bardzo dużo albo jedziemy z daleka, to dobrze by było, nie wiem, gdzieś z Muszyny, z Krynicy, szkoda czasu, ale zwykle jest tak, że jest jedna, dwie osoby, która tej oceny dokona.
0: Na co jeszcze zwrócić uwagę podczas grzybobrania?
23: No na to na pewno, jak jesteśmy ubrani. Na to, kto z nami jest. Jeśli chodzi o ubranie, ubierzmy się, że tak powiem, w pełni, czyli długie spodnie, wysokie skarpety, buty nawet wysokie, jakaś bluza od dresu. Dlaczego? Ponieważ dobrze wiemy, teraz kleszcze są wszędobylskie i faktycznie możemy wrócić z takim towarzystwem z grzybobrania, a jeśli faktycznie już wrócimy, to obejrzyjmy się dokładnie. No kleszcze, wiadomo, zapalenie mózgu, no jest to przykra sprawa. Są oczywiście szczepienia w tym kierunku i my zachęcamy do tych szczepień. Natomiast no, lepiej zapobiegać i ubrać się lepiej. Możemy oczywiście użyć różnego rodzaju repelentów, czyli tych sprayów do pryskania. Na pewno to w jakimś sensie, w jakimś tam stopniu pomoże. Jeśli chodzi o towarzystwo w lesie, patrzmy na dzieci. Jeżeli wybieramy się do lasu z dziećmi, zobaczmy, co dzieci robią, zwłaszcza te mniejsze, ponieważ one bardzo często do buzi wkładają różne rzeczy. No, na przykład muchomor czerwony jest bardzo taki urokliwy, prawda, bo on jest taki jak z książeczki, czerwony z kropeczkami. No, żeby tutaj nie było jakiegoś nieszczęścia. No co jeszcze? Uważam, że na grzyby niekoniecznie musimy iść o 5 rano. Możemy iść i po południu. To jest wspaniała wyprawa, że tak powiem, odpoczynek dla głowy po pracy i też z lasu możemy przynieść niezłe łupy. Uznaję taką zasadę, że każdy grzyb jest dla kogoś. To nie jest tak. Pójdzie 10 osób, a 11 za nimi i też znajdzie. To wszystko zależy, z której strony patrzymy na ściółkę, na podłoże, jak słońce pada, rano jest inaczej, po południu jest inaczej. Jeżeli jest wysyp, a na taki czekamy póki co, bo grzyby są. Faktycznie w niedzielę byłam, niedużo, ale przyniosłam prawdziwków parę na sosik, jednego koźlarza czerwonego. Natomiast czekamy, myślę, że będzie, bo zaczyna się ciepło, troszkę popadało i warunki zaczynają być fajne dla grzybów. Natomiast no ja, jeżeli ktoś nie ma urlopu na przykład, to polecam absolutnie po południu.
22: W lasach na Sądecczyźnie jest dużo takich miejsc, gdzie te grzyby rosną. Czy my możemy się dosłownie wszędzie wybrać? Jak pani myśli, czy te grzyby są wszędzie, czy trzeba jechać faktycznie gdzieś daleko, gdzieś w rejon, nie wiem, Piwnicznej, Muszyny, Krynicy, żeby przywieźć cały kosz?
23: Ja zbieram teren gminy Gródek na Dunajcym, korzen i grybów. Pan wymienił te drugie strony. Myślę, że jeżeli jest jakiś większy las, to grzyba znajdziemy. One są wszędobylskie. Pewnie, że tak, że nie będą rosły na chodniku, oczywiście, ale musimy ten kawałeczek gdzieś poza Sącz jechać do lasu, żeby je zebrać.
15: Mówiła Gabriela Górowska z Nowosądeckiego Sanepidu. Nowy wygląd dostał zabytkowy dworek w Klęczanach w gminie Chełmiec koło Nowego Sącza. Na początek będzie tam działać żłobek, a potem dołączy też przedszkole. Remont udało się wykonać dzięki unijnym pieniądzom, które lokalny samorząd zdobył, mówi wójt Chełmca Stanisław Kuzak.
1: To są super wiadomości dla rodziców, nie tylko dla rodziców i tutaj lokalnej społeczności, ponieważ tutaj był dworek, który był dworek taki zapomniany, wszyscy o nim mówili, ale wszyscy się bali podjąć takie konkretne męskie decyzje, żeby ten dworek wyremontować. No i ten dworek naprawdę nabrał ogromnego blasku. Ja się z tego bardzo cieszę, jako moje dziecko też tutaj uczęszczałem, moja siostra uczęszcza. Tak naprawdę jestem dumny z tego powodu, bo też jestem mieszkańcem tego terenu. No ale jako wójt jestem dumny, że po prostu się nam udało coś takiego pięknego zrobić, skrzesić. To naprawdę tutaj ten dworek, przynajmniej będą dzieci z tego terenu. No jestem zauroczony, jak tak kiedyś tam puściłem nawet na internecie. Proszę do mieszkańców, zgadnijcie, gdzie jesteście i takie były zgaduj, zgadula. Te piwnice są wspaniałe, wykonane są. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, że coś takiego tu powstało. No i przede wszystkim bardzo się cieszę, że tu możemy puścić dzieci. Tutaj dzieci kiedyś były, no ale te warunki nie były takie godne jak teraz. Są naprawdę, są rewelacyjne warunki są. Jest szansa, że w tym roku jeszcze u góry będzie przedszkole. Tutaj już mamy żłobek dla rodziców. Chciałem tylko przeprosić rodziców, że ten poślizg mamy, no ale jak w inwestycjach jest, w dużych inwestycjach, to była bardzo szybka, zwariowana inwestycja, żeby te środki wykonać. No nie cały rok coś takiego zrobić, takiego dworka, który się rozpadał, no gratuluję i tym osobom przede wszystkim, które się podjęły tej inwestycji i wykonania, że naprawdę cieszę się z tego powodu, że w tym terminie dotrzymali tego terminu i tutaj naprawdę te dzieciaki mogą być. A to, że mamy tam posiłek dwutygodniowy, to nie jest aż takiego strasznego, ale tutaj kreatywność pani dyrektor była do tego stopnia, że jak żeśmy się dowiedzieli, że nie mamy możliwości 1 września tu otworzyć, no to zaproponowała sama rodzicom, że mamy takie możliwości, żeby dzieciaki mogły na przykład do Librantowy czy do Biczyc Dolnych, tak żeby po prostu rodzice się do tego stopnia dobrze poczuli, że są zaopiekowani, że myślimy o nich, że to nie jest coś takiego, że coś chcemy zrobić i zapominamy o nich. Także tutaj też gratulacje do pani dyrektor. No i przede wszystkim też tutaj gratulacje do mojego pracownika, że zajęła się tym projektem i ściągnęliśmy troszkę tych pieniędzy. Ale jeśli chodzi o finanse, to może się bardziej wypowie pani tutaj Liliana. Nie, nie było. Nie było tutaj żłobka na tym terenie. Przenieśliśmy, tu był przedszkole, tutaj na parterze, szanowni państwo, przenieśliśmy do budynku byłego Domu Kultury tutaj w Klęczanach, ale jak tutaj górę dokończymy, my przenosimy tutaj dzieciaczków tutaj do góry, także to będzie tak już centrum dzieciaczków u góry i na dole. No obejście jest znakomite, wspaniałe, jest parkingi mamy, szkoła dużo skorzystała przy okazji, bo mamy parkingi tutaj, szanowni państwo, no od głównej ulicy drogi powiatowej, no szliśmy po żwirku, gdzie było błoto, a teraz no naprawdę możemy w pantofelkach sobie spokojnie iść, a w niedzielę czy w sobotę tu jest szaleństwo dzieciaków, bo to takie fajne centrum się takie zrobił, kultury dla dzieci, dla rodziców, z wózeczkami sobie spacerują dzieciaczki, hulajnogi, także no coś wspaniałego, tutaj na dole też jeszcze planujemy wiele takich fajnych rzeczy, że możemy tutaj pod tym budyneczkiem coś takiego fajnego zrobić, parkingi dodatkowo zrobimy. No, ale oczywiście to też troszeczkę czasu brakuje. Tu naprawdę w tym terenie ożywiliśmy teren niesamowicie. No, ten teren był taki troszkę zapomniany, bo zawsze ubolewałem nad tym, że tutaj mamy taką spółkę Klęczany, która naprawdę nam do gminy bardzo dużo przynosi dywidendy. Nie wiem, dlaczego się obrazili na tą spółkę i ja uważam, że tutaj ona też powinna coś zostawić i tym mieszkańcom, którzy to są ogromne uciążenia dla lokalnej społeczności, ten kurz. Przede wszystkim tak samo dużo samochodów ciężarowych jeździ. No ja to doceniam, zresztą doceniam całą gminę. Wszędzie robimy po troszkę w miarę możliwości, żeby się wszyscy dobrze czuli. W tej gminie w końcu płacą podatki.
2: Liliana Wańczyk, inspektor Urzędu Gminy Chełmiec.
3: Na teren tego żłobka mieliśmy dofinansowanie z FERS-u, to są fundusze europejskie dla rozwoju społecznego i z KPO, to jest Krajowy Plan Odbudowy. Dostaliśmy dofinansowanie na, dokładnie powiem kwotę, 2 618 099 28 zł. Z tego do tego mieliśmy tylko wkład własny 133 891 70 groszy, czyli po prostu prawie 100% jest dofinansowanie na prace adaptacyjne tutaj, bo dofinansowanie mamy na część żłobkową, a tak jak pan wójt powiedział, inwestycja była cała, obejmowała też przedszkole, natomiast na dzień dzisiejszy nie mamy dofinansowania, ale będziemy się starać, bo będzie można zrobić refundację poniesionych kosztów. Ale jeżeli chodzi o żłobek, dofinansowanie mieliśmy na prace remontowo-budowlane, zewnętrzne, wewnętrzne, na wykończenie, prace wykończeniowe, na wszystkie instalacje, no i przede wszystkim na wyposażenie i sprzęt, który po prostu tutaj państwo widzicie, jaki jest piękny, kolorowy i myślę, że dzieci tu po prostu naprawdę znajdą fajną opiekę i będą się po prostu dobrze czuć tutaj w tych pomieszczeniach i w tym wyposażeniu, które zostało właśnie zakupione w ramach dofinansowania. Tak, jak najbardziej wszystko oczywiście jest nowoczesne, ładne, bezpieczne, bo każdy sprzęt, który tutaj jest, każda zabawka ma odpowiedni certyfikat zgodnie z wymogami. Każdy rodzic może sobie ten certyfikat zobaczyć, jakby chciał po prostu, natomiast my nie dopuścilibyśmy, więc żeby taki sprzęt, który nie ma certyfikatu, żeby był przeznaczony do jakiegokolwiek kontaktu z dziećmi, takimi małymi do lat 3. Znaczy tak, jest firma, która realizuje tutaj te usługi budowlane, czyli jakby wykończenie całego dworku, jest na etapie już końcowym tej inwestycji na poddaszu. Tam, jak pan wójt wspomniał, będzie przeniesienie, bo tutaj był punkt przedszkolny, wcześniej prowadzony przez taki podmiot zewnętrzny. Na czas remontu ten oddział przedszkolny został przeniesiony właśnie do pomieszczeń tam Gokowskich, to jest tutaj zaraz niedaleko, Klęczany 303. I teraz właśnie jak wykończymy, jak będą już ostateczne odbiory, to przynosimy te dzieci z tego punktu przedszkolnego tutaj, co jest obok w tym budynku Domu Kultury. Przenosimy je tutaj na parter. Tam są też wszelkie udogodnienia, jest winda, są wszelkie też wyposażenie. To wszystko też jest już zakupione, więc po prostu jeżeli tylko będzie pozwól nadzoru, będzie przeniesienie tych dzieci do dużo lepszych warunków, bo jednak tam też wszystko jest zgodne z przepisami, jest zgodnie z bezpieczeństwem, natomiast wszystko, co jest nowe, co jest wykończone, co jest kolorowe bardziej, to jest bardziej przyjazne i lepiej się spędza w takich pomieszczeniach czas. Tak, ale wyposażenie zostało zakupione na potrzeby jak tego przeniesienia, więc po prostu będzie tylko przeniesienie tego wyposażenia. Także po prostu tylko będzie zgoda nadzoru, dzieci są, sprzęt jest przenoszony, może to być kwestia jednego dnia i po prostu dzieci będą mieć opiekę nad, też wykonywana kadra, też tutaj została zatrudniona zarówno do żłobka, jak i do przedszkola, ale to odnośnie kadry, to może pani tutaj prezes spółdzielni, jakby państwo chcieli coś, to też może coś nadmienić.
4: Ja jeden nie mogę, szanowni państwo, dopowiedzieć jako wójt gminy Chełmno Stanisław Kuzak, że tutaj z moim pracownikiem rozmawiałem, że jeśli chodzi o przedszkole u góry, to jesteśmy na etapie takim finiszowym. Płytki mamy porobione w łazienkach już wszystko, panele mamy, to są takie drobne kosmetyczne rzeczy. Ja myślę, że do listopada, czy tam do końca października, bo oczywiście są te odbiory, zawsze gdzieś tam coś może po drodze wyniknąć przy takich dużych inwestycjach. Nie jesteśmy w stanie dopilnować, ale chcemy też w taki sposób zrobić perfekcyjny, żeby nam nikt pewnych rzeczy nie zarzucił, bo też mamy takie sprzymierzeńce po nadzorach budowlanych, też różnie chodzą, ale fajnie, bardzo się cieszymy, bo przynajmniej możemy to może też zrobić tak perfekcyjnie, dopilnować te firmy, także się z tego powodu ogromnie cieszymy.
6: Agnieszka Fetko, prezes zarządu Spółdzielni Socjalnej Przedszkola Kitomy. Tutaj będzie 37 miejsc dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 roku życia, w określonych przypadkach nawet do 4 roku życia. Nabór jest ciągły, cały czas mamy jeszcze wolne miejsca, na ten moment mamy 15 dzieci, rozpocznie już uczęszczanie do naszej placówki. Docelowo tych miejsc będzie tutaj 37. Kadra jest przygotowana, mamy zatrudniony wykwalifikowany personel, który spełnia wszystkie ustawowe wymogi. Panie są z doświadczeniem kilkuletnim w placówkach żłobkowych, więc myślę, że tutaj będzie naprawdę profesjonalna i troskliwa opieka. Catering jest zapewniony, będzie nam wyżywienie dostarczała stołówka gminna w Chełmcu.
4: Ale fajna taka ciekawa rzecz, bo kiedyś w gminie siedziałem sobie i rozmawialiśmy sobie z panem sekretarzem i mówię, pracowałby panie wójcie podjechać, ja podjadę do Klęczan, na jakim etapie jest, bo tam dziewczyny muszą się wyrobić, bo będziemy mieć kontrolę, sanepid i w ogóle. I mówię, dobrze, jadę do domu o 20, to podjadę z gminy.
15: Mówił wójt Chełmca Stanisław Kuzak.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Duża akcja służb ratunkowych w Nowym Sączu. W Sądeckim Parku Etnograficznym pojawili się strażacy, policjanci i górscy ratownicy. Na szczęście były to tylko ćwiczenia. Wspólne działania miały sprawdzić, jak radzą sobie służby w przypadku pożaru na terenie muzeum.
2: W trakcie ewakuacji pożar rozwinięty. Widoczne jest zadymienie, mocne, silne zadymienie.
3: Zrozumiałem. W środku co się znajduje?
4: W środku w zasadzie mamy tylko maszyny rolnicze na boiskach. Troszeczkę jest ściana i trochę słomy.
3: Tak. Ale tu nie ma szans, żeby wejść do środka, pożar się rozwija. Hydrant, gdzie hydrant?
4: Najbliższy hydrant jest tutaj zaraz, koło strony kościółka, tak, w tym lasku. I drugi jest tutaj po drodze.
5: Starszy brygadier Sławomir Wojta, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Ćwiczenia z Kansy 2026. Są to ćwiczenia służb ratowniczych przy współdziałaniu z policją, pogotowiem ratunkowym, zarządzaniem kryzysowym w zakresie właśnie działań ratowniczych, działań gaśniczych związanych z pożarami i innymi zagrożeniami, które mogą wystąpić w tego typu obiektach. Jest to związane z tym, że no są tutaj jednak obiekty historyczne, obiekty drewniane, obiekty, które w naszej nomenklaturze możemy nazwać łatwopalne, łatwo rozprzestrzeniające ogień. Z tego występuje duże ryzyko, zagrożenie rozprzestrzeniania się tego pożaru i co najgorsze uszkodzenia, zniszczenia tych obiektów historycznych, zabytkowych, łącznie z wyposażeniem, które się w nich znajduje. Od dłuższego czasu właśnie wprowadza się do działań ratowniczych również obszar z zakresu ochrony dóbr kultury. Oczywiście to jest związane z prewencją, profilaktyką, przygotowaniem obiektów pod kątem właśnie wykrywania sytuacji zagrożenia, ale również ewakuacji odpowiedniego zabezpieczenia i przeniesienia w miejsca bezpieczne tychże elementów. Dlatego tu też będziemy ćwiczyć właśnie ewakuację tych dóbr kultury, tych elementów pamiątkowych, zabytkowych, które się znajdują na tym obiekcie. Tak, no oczywiście tutaj są odpowiednie przepisy, które stanowią właśnie w jaki sposób należy zabezpieczać tego typu obiekty. Jest tu zarówno po stronie muzeum, są osoby odpowiedzialne za właśnie przestrzeganie, nadzór nad przepisami przeciwpożarowymi po to, żeby właśnie uniknąć tego typu szkód i zniszczeń, które by mogły być wywołane pożarami. Tak, nie są to pierwsze ćwiczenia, które się odbywają tu w Skansenie, już oczywiście nie odbywają się one za często, jednak na tym obiekcie robiliśmy rozpoznanie, zresztą ćwiczenie, które się teraz odbywa, jest zakończeniem całego procesu polegającego na tym, żeby właśnie zidentyfikować, rozpoznać wszelkiego rodzaju trudności, które mogą się tutaj pojawić. Między innymi również jest zaopatrzeniem wodnym. Mimo wszystko, że tutaj jest sieć hydrantowa, jednak w scenariuszu przewidujemy, że ta sieć hydrantowa może ulec uszkodzeniu. W związku z tym został ściągnięty, uruchomiony moduł związany z zaopatrzeniem wodnym, który ma przygotować właśnie podawanie wody, zasilania dla samochodów gaśniczych i od strony ulicy Lwowskiej z rzeki Łubinka będzie podawana magistrala wodna w celu zaopatrzenia tutaj samochodów prowadzących działania gaśnicze.
6: Młodszy brygadier Mateusz Górski, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Dzisiaj są ćwiczone 3 epizody. W pierwszym epizodzie ćwiczymy pożar budynku mieszkalnego. W tym budynku i tutaj budynków gospodarczych, w tym budynku dochodzi do silnego rozprzestrzeniania się pożaru. Jest to na terenie małym skansenu, więc tutaj wykorzystanie pierwszego rzutu siły środków, następnie pluton zaopatrzenia wodnego oraz powiatowy pluton zaopatrzenia wodnego oraz kompania gaśnicza Tympark. Pierwsze zastępy przybywają na miejsce, właśnie trwa rozwijanie linii wężowych oraz podawanie prądów gaśniczych. Następnie drugie założenie to w wyniku tego pożaru dwie osoby, które w początkowej fazie były w budynkach objętych pożarem, w wyniku obrażeń oddaliły się w miejsce nieznane, przebywają gdzieś na terenie leśnym, powiadomiły dyrektora muzeum, proszą o pomoc, nie mogą wrócić, a więc drugi epizod dotyczy działań poszukiwawczych tych osób. trzeci epizod to ewakuacja Dóbr Kultury z uwagi na miejsce, w którym się znajdujemy, na Sądecki Park Etnograficzny. Ewakuujemy te dobra kultury przy wykorzystaniu dostępnych metod, zabezpieczamy przed warunkami atmosferycznymi oraz przed dostępem osób postronnych. Takie trzy epizody dzisiaj ćwiczymy. Tak, jak najbardziej. Myślę, że te zdarzenia, które tutaj występują, są jak najbardziej realne. Zresztą zawsze staramy się tak przygotować scenariusz, aby był realny. W pierwszej fazie pożar wiemy, że dookoła mamy budynki drewniane. Często tutaj obywają się różne wydarzenia, gdzie w tych budynkach są rozpalane ognie, czy to zarówno w chatach, więc takie zdarzenie jak najbardziej może wystąpić na tym terenie. Oczywiście w naszych terenach leśnych ciągle dochodzi do zaginięć osób, a tutaj my jakby na tym etapie doskonalimy swoje działania, współpracując z funkcjonariuszami policji, z GOPR-em, z okolicznymi jednostkami ochotniczej straży pożarnej, chociażby ze względu na zasoby ludzkie, które te osoby posiadają. Jeśli mówimy o działaniach poszukiwawczych, to na pewno przestrzeń i obszar, na który te osoby mogą się znajdować, często brak konkretnej lokalizacji, stan psychofizyczny tych osób, które giną, oraz warunki atmosferyczne. Mówimy tu o niskich temperaturach, czy też zmieniającej się porze dnia i nocy. Oczywiście największym zagrożeniem jest rozprzestrzenienie się szybko tego pożaru na sąsiednie budynki, zniszczenie zabytków o znacznej wartości kulturowej. Mówimy też tutaj z naszej strony o wymaganym zaopatrzeniu wodnym do gaszenia tego typu pożarów. Jest to trudny teren. Zbiorniki wodne, czy też rzeki, które tutaj znajdują się, to wymagają znacznych zasobów, sił i środków, dalekich rozwinięć, przetłaczania bądź przepompowywania tej wody na te duże odległości, więc to wszystko są dla nas jakby problemy, które występują podczas tych działań. Oczywiście tak. Po pierwsze, każde ćwiczenia pomagają sprawdzić zdobytą już wiedzę, sprawdzić posiadany sprzęt, ale też pozwalają wypracować wnioski na przyszłość, co też prowadzi do jakby lepszego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
7: Starszy aspirant Aneta Mazur, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu. Rolą policji jest zabezpieczenie terenu działań gaśniczo-ratowniczych, jak również w drugim etapie akcja poszukiwawczo-ratownicza na terenach tutaj leśnych oraz zurbanizowanych. Policjanci zabezpieczają ruch, zabezpieczają drogi, tak by całe ćwiczenia mogły odbyć się sprawnie i bezpiecznie. Tak, oczywiście Sądecki Park Etnograficzny jest znany policji. Mamy tutaj rozpoznanie, wiemy jak poruszać się po tym rejonie, po tym terenie. Może się wydarzyć, gdyż życie pisze różne scenariusze, a my chcemy być przygotowani na każdy z nich, dlatego ćwiczymy różne warianty, różne możliwości, tak aby przy realnym zagrożeniu umieć prawidłowo postępować i wykonywać te działania sprawnie, tak aby zabezpieczyć tutaj teren i zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na tym terenie. Tak, oczywiście, no różne rzeczy się zdarzają, dlatego my przygotowujemy się na każdą ewentualność, dlatego współpracujemy z różnymi podmiotami, tak aby te działania ewentualnie już w realnych zdarzeniach były sprawne i skoordynowane.
8: Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej. Sądecki Park Etnograficzny jako strefa de facto jest strefą niezwykle wrażliwą, jeżeli chodzi o sprawy, kwestie przeciwpożarowe. Tutaj posiadamy na wolnym powietrzu około 150 obiektów architektury drewnianej. Trzy kościoły, jeden dwór, za chwileczkę będzie kolejny, ale przede wszystkim ta zabudowa związana z grupami etnograficznymi, które niejako są reprezentatywne dla Sądecczyzny, więc zasób, jak również i kwestia ochrony tego miejsca są szczególne dla nas. Stąd też takie ćwiczenia, które dzisiaj są przeprowadzone, są dla nas niezwykle cenną lekcją ochrony przeglądową, jak się mamy zachować, jakie procedury odświeżyć i tak naprawdę co wdrożyć w przypadku, nie daj Boże, sytuacji zaproszenia ognia. Jeżeli chodzi o przeciwpożarowe zabezpieczenie, mamy wszystko, co jest możliwe zgodnie z instrukcjami Ministerstwa Kultury. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie PPOŚ-owskie, w zasadzie każdy obiekt jest wyposażony w czujki przeciwpożarowe. No, przydałby nam się oczywiście tutaj system fogu, zwłaszcza w budynkach sakralnych, które mamy trzy w skansenie, więc fog, czyli ten system tak zwanej migiełki gaśniczej, byłby jak najbardziej wskazany. Natomiast my mamy dozór 24-godzinny, monitoring całego skansenu, więc widzimy, co dzieje się także i w tych porach nocnych. Tak, to jest przede wszystkim wyposażenie chałup i zagród. To jest rzecz, która dzisiaj w zasadzie na Rudnie, w którym nie występuje. Niewątpliwie takie ćwiczenia przeprowadzamy w ramach pewnej prewencji, którą powtarzamy co kilka lat. Niedawno mieliśmy także ewakuację kościoła z Łososiny Dolnej, który jest także obiektem w Sądeckim Parku Etnograficznym w ramach działań, które zapobiegałyby i wdrażałyby pewien sposób ewakuacji w trakcie działań wojennych. Więc te ćwiczenia się permanentnie odbywają w skanseniu. One muszą się odbywać, aby zapobiec sytuacjom, które są poważnym zagrożeniem, czyli zagrożenie ognia jest w przypadku skansenu sądeckiego, można powiedzieć, że tematem, który spędza nam sen z powiek. To z pewnością sytuacja w obiektach chronionych na liście UNESCO są to obiekty szczególnego nadzoru, więc wydaje się, że jednak one powinny mieć te podstawowe mechanizmy obrony, jak również i instruktaże, które są jakby wdrażane także przez odpowiednie straże, a szczególnie straż ogniową, a straż pożarną. Więc z pewnością do takich standardów myślę, że my nawiązujemy w skansenie sądeckim i mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że chronimy te obiekty zgodnie z procedurami.
9: Po prawej stronie okna fotografia z służby wojskowej.
10: Proszę.
9: Obrazek
10: proszę.
9: Komunijny obok.
7: I od razu różaniec.
9: Tak.
10: To następny, proszę. Kolejny.
9: Po lewej stronie pisany? Obrazek komunijny, maszyna do szycia.
11: Sławomir Czop, Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu. Tak, dzisiaj oprócz tej głównej akcji pożarowej ćwiczymy też dwie inne akcje na terenie skansenu. Jedną z tych akcji jest właśnie kolejna ta akcja, którą dzisiaj ćwiczymy. To jest akcja ewakuacji dóbr kultury z wybranego, wytypowanego obiektu. I tak właśnie w tym momencie możemy zaobserwować całą akcję, jak to się odbywa. Jest to, zaznaczam, akuratnie, jeżeli chodzi o akcję ewakuacji dóbr kultury, akcja planowa, więc tutaj nie towarzyszy nam ta kwestia presji czasowej, tylko to jest typowo ćwiczenie na wypadek, gdyby jakieś zagrożenie miało się pojawić. W tym momencie możemy zaobserwować, jak wynoszone są eksponaty z jednego z obiektów. Te eksponaty są przenoszone do specjalnie przygotowanego przez Szkołę Aspirantów w Krakowie namiotu. Tam są odpowiednio pakowane, a następnie pakowane później do skrzyń i przewożone w miejsce, które jest do tego wyznaczone na dzisiejsze ćwiczenia, w miejsce oddalenia. Oprócz tego miejsca oddalenia, które mamy wytypowane tu na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego, jest jeszcze jeden ważny obiekt w dniu dzisiejszym przy tej ewakuacji. To jest specjalny kontener, który został też przewieziony przez Szkołę Aspirantów z Krakowa i tam druga część tych eksponatów jest właśnie ewakuowana. Musimy rozważyć dwa rodzaje tych akcji. Akcja, która jest, powiedzmy, pod presją czasu działamy, lub też akcja, tak jak dzisiaj, którą ćwiczymy, taka planowa, czy powiedzmy, wiemy, że może nastąpić zagrożenie i w tym momencie to zagrożenie gdzieś tam następuje i ewakuujemy, w pierwszej kolejności oczywiście ewakuujemy te zbiory, które są dla nas najważniejsze. Mamy tak naprawdę podzielone zbiory na trzy kategorie. Ta najważniejsza, najcenniejsza zarazem i te właśnie w pierwszej kolejności są ewakuowane w dniu dzisiejszym. Ważne też jest, jakimi środkami to ewakuujemy, następnie jak one są zabezpieczane. To dzisiaj właśnie próbujemy przećwiczyć. Zaznaczę też, że to nie jest pierwsze tego rodzaju działanie, bo staramy się takie ćwiczenia przeprowadzać co jakiś czas, także powiedzmy te doświadczenia i z każdego ćwiczenia też wyciągamy kolejne wnioski, co powinniśmy doskonalić, co powinniśmy poprawić. Dzisiaj bardzo się cieszymy, że mamy to wsparcie oprócz pracowników Muzeum Ziemi Sądeckiej. Też w akcji ewakuacyjnej biorą udział strażacy sądeccy, ale również strażacy Szkoły Aspirantów z Krakowa.
1: Sądecki Park Etnograficzny jest największym tego typu muzeum w Małopolsce. Zabytkowe obiekty są rozmieszczone na około 21 hektarach. specjalistyczną opiekę medyczną będą miały psy ratownicze z małopolskich jednostek OSP, także z regionu sądeckiego. Leczeniem i rehabilitacją zajmie się Krakowski Uniwersytet Rolniczy, a pieniądze wyłoży samorząd naszego województwa. Specjalna umowa w tej sprawie jest już podpisana.
12: Zbigniew Arendt, jestem dyrektorem Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Dzisiaj podpisaliśmy umowę, jeżeli chodzi o leczenie i opiekę lekarsko-weterynaryjną nad psami ratowniczymi, które są własnością ochotniczy straży pożarnych. Taką opieką zostanie objętych 32 psów. Są to psy szczególne dla nas, dla społeczeństwa, ponieważ one służą poprzez swoją służbę, są narażone na różne urazy, na różne obciążenia, na różne choroby. Jeżdżą po całym świecie, po całej Europie, często trafiają do klimatów innych niż u nas, a więc są też narażone na inne patogeny, na inne bakterie, na inne pasożyty. No i te psy będą u nas leczone. Będziemy je leczyli w formie emergency, czyli takich przypadków nagłych, powypadkowych, pourazowych, ale też obejmiemy te psy standardową opieką lekarsko-weterynaryjną, a więc systematyczne kontrole, kontrole chociażby po przyjeździe z takiej misji. Dysponujemy dobrze wyposażoną kliniką. Ta klinika uniwersytecka działa w Krakowie od ponad 2 lat. W tej chwili naprawdę mamy bardzo dużo pacjentów, nie musimy się reklamować, ale dla tych pacjentów szczególnych, które służą społeczeństwu, które są narażone na takie urazy, a więc z powodu swojej ciężkiej pracy, szczególnie będziemy tutaj traktowali i otaczali opieką. Bardzo się cieszymy, ponieważ wiadomo, usługi lekarsko-weterynaryjne są dosyć kosztowne, jak wszystkie usługi lekarskie. To często jest duże obciążenie dla właścicieli tych psów, dlatego się cieszymy, że w Urzędzie Marszałkowskim znalazły się specjalne środki, aby wspomóc tych właścicieli w procesie leczenia tych pacjentów.
13: Sylwester Tabor, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
14: Podpisaliśmy dzisiaj porozumienie z Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich, który jest jednostką należącą do Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącą opieki nad psami, funkcjonariuszami, które są wykorzystywane do akcjach ratowniczych prowadzonych przez Straż Pożarną, przez ochotnicze jednostki Straży Pożarnej.
15: Na czym ono polega?
14: Te psy wykorzystywane są w różnych warunkach. W rezultacie jest duże zagrożenie, że będą przenosić ze sobą różnego rodzaju mikroorganizmy, wirusy. Podczas poszukiwań one oczywiście są narażone na ich działanie. My będziemy przeprowadzać diagnostykę w klinice, czy jest akurat zdrowy i następnie będzie mógł wrócić spokojnie do służby, a w przypadku, kiedy zachoruje, będziemy leczyć w naszych klinikach te zwierzęta.
16: Adam Szlachta, OSP GRS Nowy Sącz.
17: Powiem szczerze, że opieka weterynaryjna jest jedną z takich kwestii, no, bardzo często nie pierwszoplanowych, ale sytuacje, które się zdarzają bardzo często w pracy ratowniczej, właśnie pokazują, jak ważnych. Nasze psy wykonują bardzo ciężką pracę, czy to w terenie, czy na gruzowiskach. Niestety nie jesteśmy w stanie im zapewnić 100% bezpieczeństwa tej pracy. Bardzo często dochodzi do jakichś przecięć, do jakichś nadwyrężeń, ale też bardzo często ścieramy się z takimi trudniejszymi przypadkami, gdzie nasz piesek łapie jakiś nowotwór bądź inną chorobę zakaźną. Wtedy bardzo często ta szybka przede wszystkim pomoc weterynaryjna, ale też i profesjonalna, no jest bezcenna.
15: To spotkanie dzisiaj to jest taki kamień milowy w stronę tego, żeby jeszcze więcej tym psom pomagać?
17: Tak, ja myślę, że ogólnie z takim bardzo dużym optymizmem obserwujemy to, co się dzieje wokół tej ratownictwa psiego, tak to nazwijmy. I tak naprawdę w Warszawie i te zmiany legislacyjne to jakby wpisują się w ten całokształt właśnie tych zmian. Mamy oczywiście nadzieję na to, że to będzie dalej w tym kierunku szło. Tutaj muszę powiedzieć, że i złożyć też jeszcze raz duże podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego, dla Marszałka za to, że kontynuują tą inicjatywę, za to, że w dalszym ciągu to wsparcie jest kontynuowane i co najważniejsze jeszcze jest poszerzane. Także mam nadzieję, że przyszłość przyniesie dla przewodników jeszcze większe jakby wsparcie, bo naprawdę jego potrzebują. A tak jak też to wspomniałem na spotkaniu, nasze województwo przoduje w całej Polsce, jeśli chodzi o ilość zespołów certyfikowanych, które realnie mogą wspierać akcje ratownicze na terenie całego naszego województwa.
18: Jerzy Herma, przewodnik psów ratowniczych w strukturach OSP, instruktor i egzaminator Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
15: Co to dla Państwa jako strażaków oznacza dzisiaj podpisanie tych dokumentów?
18: Dzisiaj to tutaj wrzące meteoryt spadł w kynologię ratowniczą, w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ przez 18 lat mojej kynologii ratowniczej, która w sierpniu właśnie ten jubileusz obchodziła, nie mieliśmy takiego wsparcia. Leczyliśmy psy z własnego budżetu prywatnego i bardzo wielu przewodników w przeciągu ostatnich 3 lat tutaj w województwie małopolskim, 5 świetnych przewodników psów ratowniczych w strukturach OSP zrezygnowało zrezygnowało z bycia dalej w kynologii ratowniczej ze względu na ilość ponoszonych kosztów i czasu z prywatnego budżetu kosztem rodziny. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy dzień zatrzyma odchodzenie przewodników psów ratowniczych ze struktur OSP i pozwoli, żeby wrzucić chociaż troszkę w to, by ten budżet rodzinny, domowy, prywatny nie był uszczuplany na leczenie psa ratowniczego, który służy tak naprawdę wszystkim, całemu naszemu społeczeństwu i służy też państwu. Więc to jest naprawdę ogromny krok w kynologii ratowniczej, że te nasze psy ratownicze będą mogły być leczone z budżetu, a nie z prywatnego portfela przewodników.
15: Dzisiaj czuje się pan właśnie tak doceniony przez państwo?
18: Czuję, że mój pies został pierwszy raz bardzo doceniony przez państwo, pomimo tego, iż jeszcze jest psem pracującym, ratowniczym. Życzę mu, żeby jak najdłużej pracował właśnie w takiej kondycji, jaka jest, ale w jakim stopniu będzie miał zagwarantowaną tą emeryturę, chociaż weterynaryjną, kiedy odpukać niemalowane coś nam się podzieje zdrowotnie, somatycznie i będziemy mieć to wsparcie.
1: Porozumienie zostało podpisane między Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 8 jednostkami OSP z Małopolski. Można sobie przypomnieć dzieciństwo. W niedzielę na lądowisku Areolach w Jasiennej w gminie Korzenna koło Nowego Sącza odbędą się zawody latawcowe. Impreza przeznaczona jest dla wszystkich fanów dobrej zabawy, bo nie ma ograniczeń wiekowych.
19: Wiechek Szewczyk, współorganizator zawodów dziesiątych latawcowych o puchar wójta gminy Korzenna.
20: Impreza już niebawem, bo 4 października. Mamy nadzieję, że będzie dobra pogoda, bo ta pogoda jest dość kluczowa, jeżeli chodzi o powodzenie takiej zabawy.
19: Od najmniejszego lotnictwa po wielkie ta pogoda miała bardzo wielki wpływ na latanie. Pogoda na te zawody latawcowe jest zamówiona.
20: Potrzebny jest wiatr, taki umiarkowany, żeby latawce latały?
19: Jaki wiaterek w granicach 5 metrów na sekundę jest najbardziej odpowiedni. Najwyżej te latawce latają i bardzo spokojnie.
20: Zapraszamy do udziału najmłodszych. To jest taka rywalizacja przeznaczona dla dzieci?
19: Zaczynamy od grupy wiekowej od 0 do 7 lat. Niekoniecznie trzeba umieć chodzić, żeby puścić latawiec. Z pomocą rodziców tu się niejednokrotnie taka sztuka udawała.
20: A jeżeli chodzi o rodzaje latawców, będzie podział na kategorie płaskie, skrzynkowe?
19: Kategorie latawców płaskich podzieliliśmy na grupy wiekowe. Pierwsza grupa wiekowa to jest od 0 do 7 lat. Drugą grupę mamy od 8 do 13 lat. I najbardziej zaawansowani zawsze byli uczestnicy w wieku 14-17 lat. Również zapraszamy wszystkich po 18 i to w wieku od 18 do 100 lat. Każdy może ten latawiec tutaj na Jasiennej wypuścić.
20: Wypuścić i spróbować porywalizować. Co będzie oceniane w tych zawodach?
19: Zawody latawcowe są oceniane zgodnie z regulaminem opublikowanym na stronie Centrum Kultury w Korzennej. Oceniana jest przede wszystkim pomysłowość, wykonanie, czyli pierwszy aspekt, ocena techniczna i następnie ocena w locie. Również dodatkowe urządzenia, które na przykład zapewniają zrzut skoczków spadochronowych, modeli latających, również dodatkowo jest punktowana.
20: Jeżeli chodzi o budowę takiego latawca, został nam właściwie tydzień do rywalizacji. Zdążymy?
19: Jeśli chodzi o latawce mniej skomplikowane, latawce płaskie, to podejrzewam, że bezproblemowo można taki latawiec w ciągu 2-3 godzin nawet zbudować i następne 2-3 godziny poświęcić na ustawienie tego latawca i oblatanie go, tak to umownie nazywamy.
20: Sprawdzić, czy w ogóle lata.
19: Czy poprawnie lata. No, że poleci, to jest prawie pewne. Natomiast czy poprawnie lata, a więc nie holendruje, utrzymuje tor lotu i wznosi się w zależności teraz od prędkości wiatru lub prędkości biegnącego.
20: Ja podejrzewam, że słuchają nas zarówno ci, którzy w dzieciństwie już bawili się latawcami i o budowie latawców wiedzą wszystko, ale być może słuchają nas też tacy, którzy nigdy się w to nie bawili i chcą spróbować po raz pierwszy. pierwszy. Dzisiaj internet daje duże pole do popisu. Jeżeli ktoś nawet nie wie, jak zbudować latawiec, to pewnie taką instrukcję znajdzie.
19: Bez problemu można znaleźć w wyszukiwarkach różnego rodzaju konstrukcje latawców. Ja tutaj sugerowałbym, żeby zaczynać, jeżeli ktoś zaczyna w tym momencie, od latawców tak zwanych maltańskich. To są latawce, które bardzo poprawnie latają, nie wymagają wielkiego nakładu pracy i można szybko i skutecznie ten latawiec zbudować.
20: Nie zapominając o kolorowym ogonie, który pełni bardzo ważną rolę w tym, żeby latawiec latał poprawnie.
19: Ogon stabilizuje w głównej mierze lot latawca, natomiast dodatkowo bardzo mile widziane i punktowane jest w ogóle malowanie tego latawca wedle własnej inwencji.
20: Tak sobie myślę, że przygotowanie tego latawca w tym tygodniu to może być świetna okazja do tego, żeby spędzić trochę czasu rodzice z dziećmi.
19: No na pewno można poświęcić i coś zbudować wspólnie, z czego myślę, że przede wszystkim rodzice będą zadowoleni, którzy współuczestniczą w tworzeniu tego dzieła.
20: My tutaj mówimy o zaproszeniu na zawody. Zawody odbywają się już po raz 10. Macie spore doświadczenie. Zwykle w dniu zawodów na jesiennej jest bardzo gwarno i bardzo radośnie.
19: No, gościmy tutaj i 50 latawców, czasami więcej. Cała impreza kończy się dość widowiskowo, kolorowo konkursem, który latawiec poleci najwyżej.
20: Czyli lepiej nie oszczędzać sznurka, zostawić sobie sporą szpulę.
19: Były przypadki, że zawodnicy między sobą nawet sznurek pożyczali. Rywalizacja, zdrowa rywalizacja. I takiej tutaj pilnujemy. O 10 rozpoczynamy ocenę latawców.
20: Trzeba się gdzieś wcześniej zapisywać, czy po prostu zapisy będą przyjmowane w dniu zawodów na początku?
19: Dobrze jest zgłosić chęć udziału na stronie Centrum Kultury Korzennej. Tam jest stosowny formularz. Natomiast byle zdążyć przed 10, żeby można było zapisać się na listę startujących. Organizujemy te zapisy również tutaj na miejscu.
20: Są przewidziane nagrody?
19: Przewidziane są nagrody dla młodszych grup wiekowych, dla wszystkich uczestników. Przewidziany jest również tutaj poczęstunek zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Jasiennej i będziemy również zapewniać jakieś schronienie w razie wiecznej czy gorszej pogody.
20: A dla tych, którzy już dotrą na lądowisko w Jasiennej, dodatkową atrakcją z całą pewnością będzie możliwość zobaczenia hangaru i tych maszyn, które w tym hangarze stoją.
19: Jako ośrodek szkolenia lotniczego dysponujemy tutaj kilkoma ciekawymi samolotami. Na co dzień na Jasiennej uczymy latać, natomiast w niedzielę 4 października całe lądowisko jest do dyspozycji dzieci i młodzieży.
1: Materiał przygotowała nasza reporterka Justyna Świderska. Ja przypomnę, że zawody na lądowisku w Jasiennej już w najbliższą niedzielę od godziny 10. Przed nami kolejna odsłona literackich podróży z Sądecką Biblioteką Publiczną. Jesienią zaplanowano spotkania z literaturą włoską.
0: Już samym pierwszym dniem października rozpoczynamy nowy kwartał, promocję literatury i kultury włoskiej. Będą dwie akcje promocyjne, żywe książki Zdobądź Literacką Moc oraz literacki Escape Room. Podczas zabawy, można tak powiedzieć, żywych książek spotykamy literackiego bohatera. Teraz będzie to Beatrice oraz Orland z renesansowego eposu Ludowika Ariosty. Bohaterowie opowiedzą krótką historię ze swojego życia. Na tej podstawie stworzone są pytania, uczestnicy zabawy odpowiadają na te pytania i zdobywają kartę mocy, literacką kartę mocy. Kto zdobędzie wszystkie karty mocy, czeka na niego gwarantowana nagroda na zakończenie całego projektu. Oprócz tego, wypożyczając w tych dniach 1 do 2 października książkę literatury włoskiej, można zdobyć też dodatkową kartę mocy.
1: No i też czeka Escape Room, do którego będzie można wejść od soboty do przyszłego piątku. Co to takiego, co tam na nas czeka?
0: Czekają na nas zagadki, tak naprawdę bardzo dobra zabawa z literaturą, z kulturą, bo przecież jest bardzo bogata kultura Włoch. Tutaj podkreślam, że nie trzeba znać właśnie szczegółów z tej literatury włoskiej, ponieważ będą fragmenty, na których uczestnicy będą pracować, więc proszę się nie obawiać, że sobie nie dacie rady, ponieważ każdy każdy, kto tylko spróbuje i ma odrobinę chęci łączenia faktów, szukania podpowiedzi w całym tym pokoju, który będzie przygotowany, ukończy zabawę i zdobędzie tytułowy klucz.
1: Mówiła Dorota Wcześny z Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Czekali dłużej, ale się doczekali. Chodzi o fanów grzybów z naszego regionu. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił, głównie przez suszę. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale można już coś znaleźć. Pojawiają się m.in. rydze, mówią grzybiarze z okolic Nowego Sącza.
2: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć. Raczej już sprawdzone miejscówki, dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano, zanim inni grzybiarze nie ubiegną. Koszyk wiklinowy na pewno i nóż, żeby te grzyby przycinać. Zdecydowanie mniej jak na razie. Na pewno pogody. Po prostu było zbyt sucho, żeby one jeszcze urosły. Ale myślę, że wszystko przed nami.
21: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić. Z tego co widzę, pojawiają się pierwsze grzyby niejadalne bądź trujące, co jest dobrym znakiem, ponieważ jak tylko te grzyby się pojawiają, to jeszcze lada moment i miejmy nadzieję pojawią się borowiki, ale dzięki Bogu pojawiły się już rydze, czyli te grzyby, z których słynie Beskid Niski, Beskid Sądecki. Jest to takie nasze rude złoto, takie złoto naszych lasów jodłowych, bukowych. Te grzyby są bardzo smaczne, bardzo pyszne, przyrządzać je możemy na wiele różnych sposobów, bo owszem, smażyć na maśle bądź na gęsinie, możemy je też marynować, no i możemy je przede wszystkim kisić. Kiszone rydze to jest rarytas. Owszem, wymaga to dość dużo długiego czasu, też obróbki i potem samo kiszenie trwa 2-3 miesiące. Natomiast no potem w zimowy wieczór, kiedy zjemy na przykład żur na kiszonych rydzach albo takiego kiszonego rydza do jakiegoś mięska, no to człowiek sobie przypomina po pierwsze wycieczki leśne, jesienne, a po drugie no, ten smak jest nie do podrobienia, kiszony rydz. No, żyję w Beskidzie Niskim już 20 lat, w związku z czym mam swoje miejscówki. Niemniej popadam w kompleksy, kiedy widzę, że ja wyszłam z tego samego lasu z 1/3 koszyka i to takich marnych rydzów, a za mną idzie wytrawny grzybiarz, który stąd pochodzi i on przynosi 2 wielkie kosze i ja na przykład mamy takiego pana Andrzeja i mówię: panie Andrzeju, czy musiał pan zrobić to teraz? Nie mogłam stąd wyjść. Musi pan mnie wprowadzać w kompleksy. No. Jest to frustrujące, ale jest to też piękne, bo sama wyprawa do lasu, przebywanie na łonie natury, to jest coś, na co trzeba robić, co trzeba polecać innym ludziom, a co warto robić z rodziną, ze znajomymi. To jest najlepsza forma odpoczynku, właśnie takie wyjście do lasu, niekoniecznie nawet po to, żeby znaleźć grzyby, ale odpoczynek wśród drzew, wśród śpiewu ptaków, a teraz jeszcze na to wszystko mamy rykowisko, więc czasem można się przestraszyć, ale jak już tak usłyszy się ryczącego byka, ryczącego jelenia, no to tak człowiek sobie uświadamia, że jest taki malutki w stosunku do natury, do przyrody.
22: Dzień dobry, Barbara Miernik, restauratorka. No, rydze to są wyjątkowe grzyby, które w Beskidzie Niskim, w Beskidzie Sądeckim wysypują jesienią bardzo oficie. My w swojej restauracji, w Starym Domu Zdrojowym Wysowej Zdroju, przyrządzamy wiele potraw. No, klasyka to oczywiście rydze smażone na klarowanym maśle, niekiedy na gęsim smalcu. Robimy żur na kiszonych rydzach, który jest absolutnym hitem w Polsce, ponieważ niewiele osób potrafi kisić rydza, a jeszcze mniej potrafi ugotować z tego dobrodziejstwa żur. Oczywiście rydze marynujemy, a jeszcze robimy pierogi z rydzami i cepeliny z rydzami. Jak to się niektórzy śmieją, nie robimy jeszcze z rydzów lodów, ale to kwestia czasu i tego się nauczymy również. Goście bardzo sobie chwalą wszelakie potrawy z rydzami, no bo jak wiemy, rydze są bardzo szlachetne, mają wspaniały zapach, kolor, no i nadają się do przyjęcia przy różnych okazjach i podczas urodzin, podczas różnych jubileuszy, no ale nie tylko. Goście przyjeżdżają do nas na rydze pod różnymi postaciami, a specjalnie przemierzając nawet paręset kilometrów,
7: aby weekend wolny zasiąść u nas do stołu i z przyjaciółmi czy z rodziną skosztować tych delicji. Możemy jeść je cały rok, pod warunkiem, że umiemy je przetworzyć i przechować. Absolutnie najlepszym momentem jest październik, ponieważ rydze lubią się wysypywać po pierwszych chłodnych dniach, nawet i po przymrozkach. Oczywiście muszą mieć sporo wilgoci, w związku z tym najczęściej rosną przy potokach, przy strumieniach. No, u nas w Starym Domu Zdrojowym mamy rydze cały rok. Nie wiem, jak to będzie w tym roku, ponieważ są wyjątkowo kapryśne ze względu na małe opady, niskie opady deszczu, ale już się pojawiają. Co robimy z tymi grzybami, żeby je mieć cały rok i żeby gości rozpieszczać przez cały rok? Oczywiście je przede wszystkim kisimy. Kiszone rydze zostały przeze mnie wpisane, dzięki staraniom moim, zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych województwa małopolskiego, więc jest to produkt w tej chwili z marką i cieszy się dużą popularnością. Oprócz tego oczywiście je marynujemy. Marynujemy je klasycznie, ale z dodatkiem miodu, ponieważ wtedy ta zalewa jest delikatniejsza. Oczywiście miodu prawdziwego, my używamy wielokwiatowego. Marynujemy je również łącząc je z pomidorami i nazwałyśmy je rydze z buja Wasyla. Cóż jeszcze robimy z rydzami? Jakie przyprawy lubią rydze? Rydze ze względu na to, że są bardzo szlachetne.

To jest wyjątkowy grzyb. Może nie najczęściej, ale oczywiście sprzyja temu jesienna pora roku. I no, ma odpowiednie warunki do tego, aby wzrastać, szczególnie w tych miejscach takich uwilgotnionych, czyli tak jak w tej chwili mamy porę, gdzie trochę tego deszczu się pojawiło. No i cechuje go to, że te walory smakowe, niektórzy nawet wyczuwają pewnego rodzaju posmak orzecha, to, że jest no, ten owocnik bardzo taki twardy, do tego już aromatyczny, no tak jak każdego rodzaju pewnego wymagania czy specyfiki, jeżeli chodzi o walory smakowe, no, jest też bardzo dobrze odbierany przez część amatorów grzybobrania. No, nie można powiedzieć, że jest go więcej. Na pewno drzewostany te jodłowe, gdzie występuje dużo większa wilgotność, jak na przykład właśnie w tych borowych, sosnowych, sprzyja temu, żeby tego rydza było w porównaniu do innych terenów troszeczkę więcej. Czyli tak, mamy odpowiednią wilgotność, bo musimy pamiętać, że każdy grzyb, którego widzimy, to jest postać owocnika, a ta grzybnia rozwija się w tej sferze gleby. Do tego, aby dobrze mogła ta grzybnia się rozwijać, a co za tym idzie uzewnętrzniać w postaci owocników, muszą być odpowiednie warunki. Czyli mamy wilgotność, dodatkowo pojawi się wyższa temperatura, no to myślę, że to grzybobranie, na które tak czekamy, jeszcze przed nami. Pierwsze w ogóle planowanie takiego grzybobrania i wyjścia wiąże się z tym, abyśmy odpowiednio się ubrali. No, mamy warunki tak jak w naszych okolicach, warunki górskie czy podgórskie. To podstawą dobre buty. Nie ulega wątpliwości, a szczególnie teraz w okresie jesiennym pojawia się mgła, czyli ograniczona widoczność. Czyli musimy to swego rodzaju przejście, tą trasę zaplanować, żeby wiedzieć i pamiętać o jakichś miejscach charakterystycznych, gdzie przemieszczamy się, gdzie zaparkowaliśmy samochód. Góry mają to do siebie, że jest pewnego rodzaju wyznacznik, gdzie możemy w sytuacjach, jeżeli utracimy jakąś świadomość, gdzie jesteśmy, żeby jednak schodzić w dół do dolin, tam albo dojdziemy do jakiejś miejscowości, albo przynajmniej do takich dróg, szlaków komunikacyjnych, gdzie ktoś nam może pomóc. No i jednak nieodzownym dzisiaj naszym takim elementem wyposażenia jest telefon. Czyli tutaj zarówno to bieżące położenie możemy śledzić, jak i wykorzystywać różnego rodzaju aplikacje, które także ze środowiska leśnego pojawiają się, bo trzeba pamiętać, że można nieodpłatnie pozyskać z banku danych o lasach taką mapę, gdzie możemy zlokalizować się, gdzie jesteśmy. Czyli to bezpieczeństwo to jest ubiór, no i też świadomość tego terenu, rozpoznanie terenu, w którym się będziemy poruszać. Na pewno to zalecenie, aby ścinać, tak, czyli aby ten fragment właśnie tej grzybni, która jest osadzona na tym korzeniu, żeby ona pozostawała, żeby dalej ta grzybnia mogła trwać. Zresztą tutaj ta część też nie ma żadnego znaczenia wykorzystania tego kulinarnego, czyli tu jakby te dwie korzyści są pozostawione, ale nie ma żadnego też jakby przeciwwskazania, aby pobierać w całości. Z punktu widzenia też takiej estetyki, no to dobrze, aby tej gleby tak nie było z pozostałymi grzybami, czyli jak najbardziej na ta zasada, aby ścinać grzyby, obierać je w lesie, pozostawiać nawet te fragmenty właśnie nie do wykorzystania. One rozłożą się w lesie i nie ma najmniejszego kłopotu. Rydz, borowik, szlachetny to są najbardziej cenione i popularne grzyby. O rydzu już mówiliśmy. Do tego mamy jeszcze kurki, też bardzo charakterystyczne i uwielbiane podgrzybki.

0: koźlarze, maślaki. Także to królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, owocników, no jest duże. No tak, ten rok jest, różni się od innych, no ale to już jesteśmy na to przygotowani. I faktycznie, biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon letni jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa, no wszystko będzie zależało od warunków pogodowych.
1: Leśnicy przypominają, że do lasu wychodzimy nie tylko z koszykiem, ale też z dużą dawką zdrowego rozsądku. Zbierajmy tylko te grzyby, które znamy. Ten sport staje się coraz bardziej popularny. Mowa o Nordic Walking, czyli popularnych spacerach z kijkami. Miejsc do maszerowania w Nowym Sączu i okolicy jest mnóstwo, a ten sport można uprawiać o każdej porze roku, w sumie bez względu na pogodę. O tym, jak zacząć i co daje nam Nordic Walking, rozmawiałem z propagatorami tej dyscypliny w Nowym Sączu, Anną Mieczkowską i Krzysztofem Witowskim.
2: Wziął się to z tego, że wszyscy się starzejemy, ja również, mnie to nie omija, a byłem zapalonym biegaczem. Bieganie jest w ogóle wspaniałym sportem i ja to dalej podtrzymuję, tylko przy ambicjach wieku średniego i tego, co chciałoby się zrobić, jest za bardzo obciążające. Startując w zawodach, trenując dużo, tak naprawdę ja nie byłem w stanie poświęcić zbyt wiele czasu na tą odnowę biologiczną, na regenerację organizmu, a to powodowało pewne kontuzje, bóle i różnego rodzaju problemy. I teraz Nordic Walking stał się taką alternatywą, kiedy byłem po takiej, powiedzmy, kontuzji przeciążeniowej, uratował mnie Nordic Walking, który angażuje ponad 90% mięśni naszego ciała i okazało się, że bóle, które miałem właśnie po przeciążeniu treningami, one zaczęły znikać po treningach Nordic Walking. Okazało się również, że, przepraszam za określenie, aczkolwiek dziadków, babcie też zapraszamy, że to nie jest dziadkowy sport. Na zawodach, w których także z Anią bierzemy udział, można się naprawdę zmęczyć. To są tętna równie wysokie, oczywiście w ramach zdrowego rozsądku, tego trzeba pilnować, równie wysokie jak przy bieganiu. To jest równie męczący sport, biorąc pod uwagę zawody, ale w takim wymiarze rekreacyjnym to jest sport, który po pierwsze możemy uprawiać każdego dnia, z bieganiem już tak nie jest. To jest sport, który angażuje większość mięśni naszego ciała, daje nam takie równomierne zmęczenie i w przeciwieństwie do biegania, jeżeli uprawiamy Nordic Walking ze znajomymi, z przyjaciółmi, no jednak możemy sobie pogadać, więc ma to wymiar sportowo-towarzyski.
3: Tak, masz rację, przy bieganiu to jest dość trudne, rozmowa z drugą osobą, być może dlatego właśnie wielu biegaczy tutaj, którzy trenują po Nowym Sączu, biega indywidualnie. Aniu, jak u ciebie zaczęła się ta przygoda z Nordic Walkingiem?
4: Podobnie jak Krzysztof, wcześniej sporo biegałam, natomiast ze względów zdrowotnych musiałam zarzucić tą formę aktywności. Zresztą bardzo dużo jeżdżę na rowerze, dużo jeżdżę, chodzę po górach, więc ta aktywność jest bardzo dla mnie ważna i, no i kocham wyzwania. No i jak zobaczyłam kiedyś Krzysztofa zdjęcia na Facebooku z właśnie pierwszej wyprawy do Czosztyna, to stwierdziłam, że ja też chcę spróbować i chcę tego dokonać, prawda? A że lubię szybko chodzić, w ogóle chodzić dużo, to jeszcze te dodatkowo kije, które angażują jednak też górną część ciała, a więc stwierdziłam, że jest to naprawdę sport dla mnie i dlatego w tym roku zaczęłam i z fajnymi sukcesami, bo już startowałam w zawodach, byłam na pierwszym miejscu, chodzimy teraz na regularne treningi, no i te nasze takie małe wyzwania. Zresztą dla mnie Nordic Walking jest tą formą taką oderwania się od problemów, taką formą wietrzenia głowy, prawda, gdzie po problemach, po pracy mam możliwość czy sama, czy właśnie w towarzystwie przyjaciół wyjść i wyrzucić te wszystkie jakieś problemy właśnie tutaj w formie aktywności. Także polecam.
3: A jeżeli chodzi o sprzęt, to jak to wygląda? Ile kosztuje taki sprzęt do Nordic Walking? Gdzie go też kupić?
2: Jeszcze chciałem powiedzieć a propos wietrzenia głowy. Ania, nie powiedziałem, ale na dzisiaj też jesteśmy na wietrzenie głowy umówieni.
3: Wy tak codziennie?
2: Codziennie nie, ale 3-4 treningi w tygodniu to naprawdę dobra praktyka. A propos sprzętu. Słuchajcie, naprawdę niewiele trzeba, bo w gruncie rzeczy wystarczy mieć buty i kije.
3: Ale to są takie specjalne kije do Nordic Walking, czy to mogą być też takie kije, jak na przykład zabieramy w góry?
2: Kije do Nordic Walking zdecydowanie. Kije trekkingowe to trochę inna historia. Oczywiście kije do Nordic Walkingu, te składane, to są kije dwuczęściowe, kije trekkingowe są trzyczęściowe zwykle. Inna końcówka, zarówno metalowa, jak i nakładka gumowa, to są różne historie. Natomiast taki najtańszy kije, które już się nadają do sensownego chodzenia stylem Nordic Walking, to tak od 60-70 zł. Chyba nikogo nie przestraszę, jak powiem, że kije, których ja i Ania używamy, nie tych samych, mamy oddzielne zestawy, których używamy na zawodach, kosztują w okolicach 250-280 zł. Nam się udało w dobrej promocji na wyprzedaży kupić za około 150-160 zł. Natomiast jeśli chodzi o buty, w zależności od warunków, to mogą być buty biegowe. Są oczywiście, jest taka sieć, nie będę reklamował, ale w której można rzeczywiście kupić dedykowane buty do Nordic Walkingu. Ceny tu się wahają od 60 do nawet 400 zł, w zależności w jakich warunkach. Generalnie Nordic Walking to jest forma aktywności, którą powinniśmy uprawiać w terenie miękkim. Mówię o ścieżkach, szlakach i tak dalej. Ten asfalt to tak się trochę wkradł i chodzimy też ścieżkami asfaltowymi, ale jednak stricte taki czysty Nordic Walking to jest chodzenie terenowe z kijami, więc tutaj albo możemy kupić buty biegowe, tak zwane trailowe, chodzi o dobry protektor, ale też o dobrą amortyzację, albo możemy postawić na jeden z modeli butów typowo nordikowych, które mają również membranę wodoodporną i pozwalają nam bardzo komfortowo przemierzać długie dystanse. I jeżeli myślimy o rozpoczęciu w takich warunkach asfaltowych, no to po prostu buty biegowe będą jak najbardziej odpowiednie. Jak chcemy wejść w teren, buty trailowe polecam. Wybór jest spory.
3: A czy to jest tak, że Nordic Walking jakby nie ogranicza nas, jeśli chodzi o trasy? My tak naprawdę możemy z tymi kijkami dojść wszędzie, w każde miejsce w Nowym Sączu?
4: Oczywiście, tym bardziej, że tak jak Krzysztof powiedział, o wiele lepiej się chodzi na miękkim podłożu, prawda? Czyli jeżeli idziemy na szlaki górskie, idziemy w las i możemy tutaj ścieżkami pochodzić. Natomiast wiadomo, że te szybkie takie treningi popołudniowe najczęściej robimy na asfalcie, robimy na ścieżkach rowerowych, gdzie jest po prostu wygodnie, sucho i faktycznie możemy tutaj prędkość rozwinąć i możemy poćwiczyć nasze umiejętności. Natomiast tak, to są zupełnie inne wyjścia w teren, no obcowanie z przyrodą, odpoczynek.
2: Generalnie to fajnie robić coś ciekawego i mieć cel, dlatego to, co my za nią robimy to również nasze rodziny, moja żona, córki, ale także znajomi, sąsiadka, która z nami też wychodzi na treningi Nordic Walking. My to robimy po to, żeby spędzić fajnie czas. Ania mówi o wietrzeniu głowy, ale dla mnie to jest też trochę jak z planowaniem wakacji, każdy taki challenge. Jak planujemy wakacje i to, jak będziemy spędzać czas, to jest takie bardzo, bardzo przyjemne, czasem nawet fajniejsze niż sam wyjazd wakacyjny. I dla mnie mieć cel, to być w takiej mocnej energii, która napędza do realizacji tego celu, bo zawsze jest pewna doza niepewności, co będzie na trasie, czy damy radę. Ostatnio przy obejściu Czorsztyna do 30 kilometra humory nam dopisywały. Po 30 kilometrze zaczął sypać śnieg, zaczęły się różnego rodzaju trudności fizyczne, bóle w achillesie, w dwugłowym, czwórgłowym i tak dalej. No i to jest ten element niepewności, który podnosi trochę, dodaje nam adrenalinę i powoduje, że to jest dlatego bardzo ciekawe, czy się uda, czy się nie uda. My nie mamy pewności, czy dojdziemy do samego końca. Żartowałem, oczywiście, że dojdziemy. Więc mieć cel, robić coś na co dzień i uwaga, przestrzegam wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć Nordic Walking. To jest aktywność, która jest bardzo, bardzo, bardzo mocno uzależniająca. Ciężko się potem z tego uwolnić i to jest dobra informacja.
3: To jeszcze na koniec powiedz mi, jak zaczynać, od jakich dystansów? Czy od razu iść w takie jak wy 20-30 kilometrów, czy jednak coś mniejszego? Co byś radził?
2: Ja generalnie radzę, żeby nie przesadzać, nawet jeżeli jesteśmy w dobrej formie, dużo chodzimy, to jednak nie za każdym razem długie dystanse. Jeżeli chcemy rozpocząć, zacznijmy od krótkich dystansów. Spróbujmy regularnie 2-3 razy w tygodniu chodzić po 2 km, 3 km. Możemy spróbować bez kijów, możemy spróbować potem z kijami, bo one bardzo mocno obciążają. Ania to pewnie potwierdzi. Po 40 kilometrach, kiedy idziesz w tym samym tempie i nagle wkładasz te kije pod pachę i próbujesz iść bez kijów, dopiero wtedy czujesz, jak bardzo te kije odciążają stawy i nasz organizm. Warto zrobić sobie taki test, albo spróbować po 40 kilometrach z kijami przebiec 100 metrów. Uwierzcie mi, zobaczycie wtedy, jak niesamowitą aktywnością jest Nordic Walking, jak bardzo kije pomagają. Więc my po prostu zapraszamy, nie zalecamy długich dystansów na początek. To wszystko w miarę rozwoju naszych mięśni, poprawy kondycji przyjdzie samo, ale to nie jest dobry pomysł, żeby przeciążać się cały czas. Nordic Walking ma być aktywnością, przyjemnością i tak naprawdę pamiętajmy o jednej rzeczy. Tam, gdzie się zaczyna sport wyczynowy, to kończy się zdrowie. Więc jeżeli nie będziemy przesadzać, raz na jakiś czas oczywiście możemy wybrać się na zawody i trochę dołożyć do pieca, jak my to mówimy, ale nie przesadzajmy, to ma być przede wszystkim dla naszego zdrowia, przyjemności, dla rekreacji.
1: Historię sądeckich kamienic i ich mieszkańców można poznać bliżej. Wystarczy zajrzeć na stronę sądeckiego sztetla. A wirtualną mapę historyczną rozbudowano w ostatnim czasie o szczegółowy opis wybranych kamienic. Mówi Łukasz Połomski z sądeckiego sztetla.
5: Na stronie naszego stowarzyszenia jest taka mapka, w zakładce mapka, która wskazuje... jest to taka interaktywna mapka, która wskazuje na takie bardzo ważne punkty, które już opisaliśmy w historii Nowego Sącza, ale nie tylko, bo w historii też Sądecczyzny wychodzimy poza Nowy Sącz czasami. Po prostu wchodząc na tą zakładkę znajdziecie Państwo opisane jakby miejsca poszczególne. Są to zarówno kamienice, domy, budynki, miejsca straceń również z czasów II wojny światowej. No i można jakby klikając w odpowiednie miejsce, w odpowiednią pineskę, która tam jest zaznaczona, przeczytać bardzo dużo na ten temat i poszerzyć swoją wiedzę. Być może niedaleko miejsca, gdzie ktoś mieszka, więc może warto tam zajrzeć. Mapa jest współczesna, to nie jest mapa historyczna, więc można łatwo odnaleźć punkty, które też można obejrzeć na żywo po przeczytaniu tej historii.
3: Dlaczego to zrobiliście? Dlaczego tak unowocześniliście tę mapę?
5: Ta mapa, ona już istnieje, odkąd istnieje nasza strona internetowa, tylko ona się wzbogaca co roku nowymi punktami, dlatego że co roku na naszej stronie Sądecki Sztet pojawiają się nowe artykuły. Właściwie co tydzień jakiś nowy artykuł jest, bardzo często artykuł historyczny. No i cieszyło się to zainteresowaniem ludzi. Właśnie szczególnie te artykuły, te teksty poświęcone budynkom i historii mieszkańców. Więc żeby to jakoś usystematyzować, bo brakuje czegoś takiego w przestrzeni miejskiej, takiego interaktywnego trochę przewodnika, postanowiliśmy to właśnie wbijać pineskami na tą naszą mapę. Więc jakby jest to trochę taki też odzew czytelników, którzy mówili, że warto by to wydać w ogóle, co oczywiście wiąże się z dużymi kosztami, więc idąc po taniości stwierdziliśmy, mówiąc najprościej, że tak powiem, wbicie pineski nic nie kosztuje, a naprawdę ciekawie to wygląda, więc myślę, że też jest przejrzyste. A może kiedyś wszystko zbierzemy w całość i uda się też kiedyś wydać.
3: Jakąś książkę,
5: jakiś taki mini przewodnik, mini jakiś taki historyczna broszurka o tych budynkach i o tych miejscach. No jest tam dużo zagadnień, bo to jest trochę taki miks, jest i o czasach galicyjskich, o czasach wojennych, o czasach międzywojennych. Ale właśnie na tej mapie się pomieści wszystko, bez względu na to, czy to potem trafi do jakiejś broszurki, czy nie trafi, to by było super. Marzy nam się jeszcze jedna rzecz, żeby może w przyszłości pomyśleć o zrobieniu QR-kodów na tych, w tych miejscach, czy tych kamienicach. To jest też taki kolejny punkt, o którym gdzieś tam marzymy. Natomiast no, udało nam się zrobić to, więc może w przyszłości uda się zrobić jeszcze kolejny krok. Zobaczymy.
3: No właśnie, ale to są tylko historie i opisy tych budynków, które od wielu lat stoją na terenie Nowego Sącza, czy jakby też możemy poznać historię ludzi, którzy tam żyli przez lata w tych domach, w tych kamienicach?
5: To nie jest właściwie opowieść o architekturze tych budynków. Czasem się zdarza oczywiście coś, co tam opisuje architekturę danego budynku, parę akapitów czy parę zdań, bo oczywiście to musi być. Udało się dotrzeć do wielu też dokumentów archiwalnych i projektów czy Remiego, czy innych architektów, którzy tworzyli te budynki, i to jest ciekawe i to też jest, ale takim kluczem do opisywania tych historii to jest kto i co się tam działo, kto tam mieszkał i co się tam działo. No to są przeróżne historie, są donosy na sąsiadów, to są jakieś morderstwa, jakieś awantury, to są jakieś skargi, jakieś mandaty, jakieś grzywny, no wszystko, co właściwie można było odnaleźć w zbiorach dokumentów różnych, rozproszonych, nieraz po wielu archiwach, gdzieś tam zbierając, tworzyła się historia danego budynku. Często są to budynki już nieistniejące. Też się zdarza, że to są budynki nieistniejące. Przykładem może być tutaj kamienica na ulicy Cichej, taka niewielka ulica między Barską a Naściszowską. Tam teraz stoją bloki, a kiedyś znajdowała się tam taka bardzo ciekawa kamieniczka, która została wyburzona, żeby postawić ten blok. No i właśnie tam jest też opisana ta kamienica, więc to jest też trochę taki świat już nieistniejący, a który no, pamiętamy, na pewno wszyscy pamiętamy, którzy urodzili się po 2000 roku, to na pewno. Więc jakby też staramy się dokumentować te budynki. Ona Długosza też taki budynek był, który został wyburzony tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Rejtana, bliżej ulicy Rejtana. I jak właśnie ktoś widzi, że jest taki budynek wyburzany, no to jakby też nas to mobilizuje, siadam i spisuję tą historię tego budynku, żeby jeszcze przynajmniej go obfotografować dla potomnych i zachować w postaci takiego artykułu. No i potem ten artykuł pineską do mapy i mamy przewodnik.
3: Tak właśnie jak mówiłeś o tym, że starasz się obfotografować takie budynki, które wyburzają. Ja pamiętam, że jakiś czas temu chyba z Michałem Śmierdziakiem fotografowaliście budynek przy ulicy Krańcowej, który został wyburzony, taki parterowy. Teraz powstaje tam prawdopodobnie jakiś blok apartamentowiec. Czy właśnie takie miejsca, które my jeszcze pamiętamy sprzed kilku miesięcy, możemy znaleźć tam na tej mapie?
5: Tak, akurat tego budynku jeszcze nie opisałem, chyba nie opisałem, bo nie pamiętam. Natomiast tak, to są właśnie takie miejsca i właśnie ta przestrzeń szczególnie dalsza od rynku, no bo wiadomo, rynek jest chroniony tutaj przez zabytki, tak, konserwatora zabytków i te wpisy do tych rejestrów zabytków, tam nie da się czegoś tak wyburzyć.
1: Interaktywną mapę historyczną znajdziemy na sondeckisztetl.pl.

0: SK2 Nowy Sącz.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowa

się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż, lecz trochę łatwiej, gdy we